0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: ludzie mniej obawiają się potężnych wojsk wroga, aniżeli moce piekielne boją się imienia i ochrony Maryi.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: No to zaczynamy piątek, a jak piątek, to weekendu początek. W tym momencie minęła godzina szósta, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Jeszcze w maju Polska dostanie 6,5 miliarda euro zaliczki z programu SAFE. Kolejne środki będą napływały w kolejnych latach. Stowarzyszenie dla Świata poszukuje lekarzy różnych specjalizacji. Chętnie wezmą udział w misjach humanitarnych w Afryce. Co czytali Raczyńscy? W Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu można oglądać nową wystawę. To historyczny moment, tak o podpisaniu umowy SAFE, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE podkreśliła w Polskim Radiu 24, że na zawarciu tej umowy pożyczkowej zyskają polskie bezpieczeństwo i rodzime firmy zbrojeniowe.
3: To jest naprawdę historyczny moment, bo pierwszy raz w historii Unii mamy taki program. Polska miała najbardziej obszerny wniosek, najwięcej projektów zgłosiliśmy. Dostaliśmy największą alokację, czyli tej pracy na dokumentach było najwięcej, do tego jeszcze po drodze weto pana prezydenta, a i tak jesteśmy pierwsi na linii mety i umowa z Polską będzie podpisana jako pierwsze ruszą pieniądze właśnie dla Polski.
2: Minister podkreśliła, że większość polskich inwestycji ze środków SAFE trafi do naszych firm. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że już kilka dni po podpisaniu umowy ponad 20 miliardów złotych zaliczki z programu SAFE trafi do Polski.
4: Informacje z Poznania.
2: Lekarze pilnie poszukiwani. Stowarzyszenie Dla Świata szuka medyków, którzy są chętni do wzięcia udziału w misjach humanitarnych w Afryce. Władze stowarzyszenia zaznaczają, że muszą to być osoby doświadczone w swojej pracy. Przede wszystkim nawiążemy współpracę ze stomatologami, mówiła na naszej antenie Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata.
5: To najbardziej pożądana specjalizacja na misjach, ponieważ miejscowa ludność zmaga się z problemami. My sami przecież wiemy, jak potrafi dopiec bolący ząb, a ludzie tam żyją z bólem zęba latami.
2: Justyna Janiec-Palczewska dodaje, że stowarzyszenie poszukuje także lekarzy innych specjalizacji.
5: Szukamy również fizjoterapeutów, kardiologów, ginekologów. Jeśli ktoś z Państwa jest lekarzem albo ma w swoim otoczeniu lekarza w rodzinie lub ma znajomego lekarza, prosimy, aby przekazał mu tą informację właśnie.
2: Stowarzyszenie zapewnia wszystkie potrzebne szczepienia oraz profilaktykę antymalaryczną. W Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu można już oglądać wystawę Co czytali Raczyńscy. To okazja do tego, by po raz pierwszy zobaczyć książki, które niegdyś znajdowały się w prywatnych biblioteczkach przedstawicieli rodu Raczyńskich, m.in. fundatora Biblioteki Edwarda, jego żony Konstancji Spotockich Raczyńskiej oraz brata Anastazego Raczyńskiego. Na wystawie prezentowane są 64 woluminy, którym towarzyszyć będą reprodukcje portretów i fotografii ich dawnych właścicieli, mówi rzeczniczka biblioteki Katarzyna Wojtaszak.
6: Można zobaczyć m.in. książki ze zbiorów Konstancji Raczyńskiej czy Edwarda albo Atanasa Raczyńskiego, dowiedzieć się też trochę więcej o tych postaciach właśnie poprzez pryzmat tego, co czytali, co mieli w swoich zbiorach, a często są to książki dosyć zaskakujące ze względu na przykład na tematykę.
2: Eksponowane książki wyróżniają się zachowanymi śladami użytkowania, wpisami na kartach tytułowych i innymi znakami pozwalającymi odtworzyć ich historię. Wystawę można oglądać do 12 czerwca w Galerii Anastazego.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Motorzyści z całego kraju zakończyli egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Choć ten egzamin nie jest obowiązkowy, to zdecydowało się go zdawać prawie 70% wszystkich tegorocznych absolwentów liceów i techników. Maturzyści ze szkoły w chmurze, którzy pisali egzaminy na stadionie warszawskiej Legii, wychodzili zadowoleni.
7: Łatwiejsza była oczywiście podstawowa, ale rozszerzona też dobrze poszła. Rozprawka była całkiem prosta, bo było o komunikacji, o pociągach w Europie. Nie ma problemu, opisałem, czy podróżuję często, więc było prosto. I co, no, pozytywnej myśli jestem.
8: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
9: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
8: Wspaniale, super.
10: Widzę, że jesteś uśmiechnięta, tak, zadowolona.
8: Tak, lepiej niż podstawa, myślę, że mi poszło jednak.
11: Byłem pewien każdej odpowiedzi, czyli nie musiałem nic strzelać.
2: Matury potrwają do 30 maja.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 7 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 6 stopni Celsjusza. Według naszych raportów pogodowych jest w tym momencie pochmurno w stolicy Wielkopolski. Patrzymy z Piotrem Wielickim. No i widzimy, że owszem, jest pochmurno, ale z drugiej strony jakieś tam przejaśnienia póki co nieśmiałe również się pojawiają. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny i to są dobre informacje na piątek.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 6 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie, w tym tandemie. Jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim halo, halo, Republika, telefony, dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Oddawanie życia za innych oznacza z jednej strony wypełnienie obowiązków, zarabiać na utrzymanie rodziny, dbać o dobre funkcjonowanie parafii, zawozić schorowanych rodziców i dziadków do lekarza. To są konkretne czyny miłości, w pewnym sensie policzalne. Z drugiej strony jest to wszystko, co jest mniej wymierne, a niezwykle ważne. Mieć czas na zabawę z dziećmi, na cierpliwe słuchanie o czyichś troskach, na wypicie herbaty ze starszymi. Komu mogę dać siebie więcej?

0: Radio Emaus.
1: Dwadzieścia minut po godzinie szóstej. Za nami mini audycja W drodze do Emaus, za nami także Daria Zawiałow i grupa T-Love. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj piątek, 8 maja, 128 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Stanisław, Michał, ale także Wiktor. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa, Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Mamy także Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika. Mamy także Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a także mamy Światowy Dzień Osła. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy trzy. No i wybieram przysłowie numer 3 właśnie. Na świętego Stanisława żyto jak ława. Zdanie na dziś pochodzi od Alberta Schweitzera i brzmi następująco. Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć. Ten suspens był bardzo ciekawy, no ale myślę, że tak samo ciekawe było dzisiejsze zdanie w ramach kartki z kalendarza dzisiejszej. 22 minuty po godzinie 6 pograliśmy po polsku, no to teraz znowu pogramy po polsku. Tym razem będziemy w biegu razem z Natalią Kukulską. Gramy...

22 minuty zostały do godziny 7. Za nami Phil i Lambery, a także Ewelina Flinta, a przed nami bierzemy pod lupę Poznań i sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach pod kątem korków. Patrzymy najpierw na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie właśnie od Suchego Lasu. Również nie za duże utrudnienia korkowe, jeżeli chodzi o przejazd Poznań Wola na ulicy Lutyckiej. Przejedziecie szybko właśnie przez ten punkt stolicy Wielkopolski. Jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, korek zaczyna się tak naprawdę na wysokości Parku Sołackiego, więc szybko również przejedziecie trasę Niestachowską. Ulica Lechicka, tradycyjnie zakorkowana w obu kierunkach od skrzyżowania Multowska-Połabska do skrzyżowania z ulicą Murawa. No i widzę, że na dalszym odcinku ulicy Lechickiej, mam tutaj na myśli odcinek za ulicą Wilczak do skrzyżowania z ulicą Serbską, także bez większych kłopotów. Teraz spójrzmy na rondo Śródka, no i widzę, że największe korki są od strony ulicy Podwala, ale te korki są tak naprawdę niewielkie i też zaczynają się za wiaduktem. I też ważna informacja, że po zjeździe z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego widzę, że również póki co przynajmniej nie ma zbyt dużych korków, a wiemy doskonale, że właśnie w tym firtlu trwają prace drogowe, co oznacza, że czas dojazdu do celu się wydłuża, a kierowcy nieco mogą się irytować. Jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, od ronda Rataje do ronda Śródka sytuacja, tak właśnie myślę, bo chciałem powiedzieć, że ona jest opanowana, ale tak naprawdę na pierwszych światłach za rondem Rataje troszeczkę postoicie, ale dalej kolejne światło to już płynny przejazd. W drugą stronę widzę, że są nieco większe utrudnienia, ale i tak mimo wszystko raczej liczcie na to, że szybko przejedziecie między rondami. Jeżeli chodzi o rondo Starołęka, sytuacja wygląda tak, że największe korki są od strony ulicy Starołęckiej, ale te korki zaczynają się na wysokości skrzyżowania z ulicą Romana Maja, więc to są naprawdę dobre informacje. Zawsze to powtarzam i powtórzę to chyba teraz, jak ktoś robi bingo, to może sobie to odhaczyć, że ulica Starołęcka lubi się zakorkować. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, tutaj również bez większych kłopotów, rzućmy jeszcze okiem na ulicę Głogowską i pętlę Górczyńską. Umiarkowane utrudnienia, które zaczynają się na wysokości wiaduktu, no i ciągną się do skrzyżowania z ulicą Ścigiennego. Może jeszcze zobaczę trasy dochodzące do Poznania. Spójrzmy, jak tutaj sytuacja wygląda. S11 bez większych kłopotów. Sprawdźmy Poznań Krzesiny, węzeł na A2 też bez problemu. To bym chciał wam przekazywać takie informacje. Jeżeli chodzi o węzeł Poznań Lumoń na A2, niewielkie utrudnienia, jeżeli chodzi o wyjazd z Poznania, czy też wjazd z Lubonia. No i jeszcze może spojrzę na węzeł Poznań Zachód, czyli przejście, można powiedzieć, z A2 na S11 bez większych kłopotów i właśnie takie, no mimo wszystko pozytywne informacje chciałbym wam przekazywać, ale jeżeli macie więcej informacji na poznańskich drogach, czy też na wielkopolskich trasach, zapraszamy do kontaktu z nami. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033. Możecie także nas łapać na Facebooku i na Instagramie, również tam odczytujemy wiadomości, tam również jesteśmy, więc jeżeli coś widzicie, no to dawajcie nam znać. My od razu te informacje przekażemy na antenie, aby słuchacze wiedzieli, gdzie najlepiej się nie kierować, bo może akurat w danym kierunku się poruszają. Zatem zapraszamy do kontaktu, a za moment dokonamy innego przeglądu. Będzie to przegląd jakości powietrza w Poznaniu, czyli będzie czujnik smogu. On pojawi się w okolicach godziny 6.50, ale zanim czujnik smogu, no to pogramy pięknie Gary Moore i Empty Rooms.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Dziesięć minut zostało do godziny siódmej. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, czyli czas na czujnik smogu. Obecnie jakość powietrza w Poznaniu jest bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 to 11,5 mikrograma na metr sześcienny. Jeżeli chodzi o prognozowane stężenie PM10 na dziś, będzie ono nieco wyższe od obecnej wartości, bo wyniesie ono 18 mikrogramów na metr sześcienny. Jutro natomiast ta wartość będzie nieco wyższa, ale nadal w normie 21 mikrogramów na metr sześcienny. Jakość powietrza sprawdzona. Za moment sprawdzimy najnowsze informacje Radia Emaus, a te informacje przedstawi Piotr Wielicki. Także koniecznie zostańcie z nami.

0: Za nami na naszej antenie bardzo ciekawy, ale i nietypowy miks, bo była Shania Twain, I'm Gonna Get You Good, a także Bob Marley i Could You Be Loved. No i również w naszych informacjach będą różne mieszane informacje. W tym momencie minęła godzina 7:00, czas właśnie na informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Premier Donald Tusk spotkał się z Leonem XIV. W imieniu rządu zaprosił papieża do Polski. Pożar magazynu energii w Czajkowie na południu Wielkopolski. Z ogniem walczyło prawie 100 strażaków. Flota MPK Poznań powiększa się o kolejne zeroemisyjne pojazdy. Do miasta dotarły pierwsze autobusy wodorowe. Premier Donald Tusk zapewnił, że dopóki jest premierem, będzie szukał porozumienia z Kościołem. Szef rządu przekazał to podczas audiencji papieżowi Leonowi XIV i kardynałom, z którymi rozmawiał. Poruszone zostały również tematy wojny na Ukrainie i obronności Polski. Premier Donald Tusk powiedział dziennikarzom, że jest zadowolony i poruszony spotkaniem z papieżem, mimo odmiennych opinii w niektórych tematach, na przykład lekcji religii w szkole.
3: Myślę, że z wielką satysfakcją moi rozmówcy usłyszeli, że póki ja jestem premierem, to będziemy szukali zawsze dialogu i takiej mądrej i dobrej rozmowy, a nie szukali jakichś konfrontacji. Jest to oczywiście temat religii w szkole, tutaj mamy trochę odrębny pogląd, ale zapewniłem moich rozmówców, że w interesie Polski i ja tak też rozumiem misję mojego rządu i moją osobistą, jest wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, szukać takich dobrych porozumień.
2: Premier zaprosił papieża w imieniu rządu i narodu do Polski. Data nie została jeszcze ustalona. Podczas wizyty w Rzymie Donald Tusk spotkał się również z szefową włoskiego rządu, Giorgio Meloni.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Prawie 100 strażaków walczyło z pożarem magazynu energii w Czajkowie na południu Wielkopolski. Ogniem objęty został kontener o wadze 18 ton, wyposażony w akumulatory o mocy ponad 2 MW. Strażacy rozpoczęli akcję gaśniczą od schładzania kontenera, ale ze względu na rosnącą temperaturę konieczne było ewakuowanie kilkudziesięciu osób z terenu zakładu, na którym znajduje się magazyn, mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
4: Niestety ze względu na rozwój pożaru oraz wzrost temperatury podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu i pobliskich budynków. Obecnie w działania zaangażowane są 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym specjalistyczne siły i środki z terenu w zasadzie całego województwa wielkopolskiego.
2: Strażacy koncentrowali się na ograniczaniu rozwoju pożaru i schładzaniu baterii. Działania trwały kilka godzin. Flota MPK Poznań powiększa się o kolejne zeroemisyjne pojazdy. Do przedsiębiorstwa dotarły właśnie pierwsze z 9 zamówionych autobusów wodorowych Solaris Rubino. Obecnie trwają ich odbiory techniczne, szkolenia kierowców i procesy rejestracyjne. Nowe wodorowce są w 100% ekologiczne, zaznacza Maciej Szkudlarek z poznańskiego MPK.
5: To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie.
2: Do niedawna MPK Poznań posiadało 100 zeroemisyjnych autobusów, 25 elektrycznych z wodorowym ogniwem paliwowym i 75 autobusów elektrycznych. Zakup autobusów w całości sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Informacje z regionu.
2: Kostyńscy policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca Poznania, który przewoził znaczne ilości narkotyków. Pojazd, którym poruszało się łącznie 3 mieszkańców stolicy Wielkopolski, został zatrzymany do kontroli w miejscowości Kunowo. Tam zabezpieczono nielegalne substancje, relacjonuje Monika Curyk z gostyńskiej policji.
6: 25-letni pasażer Hondy posiadał w kieszeni spodni 3 woreczki z zawartością narkotyków. Wstępne badania wykazały, że była to marihuana i metamfetamina. Kryminalni przeszukali również pojazd. Pod tylną kanapą funkcjonariusze znaleźli kolejne ukryte narkotyki. Tester narkotykowy potwierdził, że zabezpieczone substancje to metamfetamina i marihuana.
2: Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 300 gramów narkotyków, w tym ponad 200 gramów metamfetaminy oraz ponad 110 gramów marihuany. 25-latkowi grozi do 15 lat więzienia.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 7 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa, 6 stopni Celsjusza. Jest pochmurno w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Równiutko 6 minut po godzinie 7 po raz kolejny kłania się poranek w dobrym radiu Emaus. Kuba Antkowiek, a także Piotr Wielicki. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 10. Zostańcie razem z nami, zwłaszcza, że już za moment będzie kartka z kalendarza. No ale zanim kartka z kalendarza, no to pogramy również taki utwór niczym kartka z kalendarza. Phil Collins i Philip Bailey, Easy Lover, tak energetycznie, z pompą zaczynamy kolejną godzinę poranka. Myślę, że to jest też dobry utwór na przełamanie tej szarówki, jaką mamy za naszymi radiowymi oknami. Dajcie znać w ogóle, jaka jest u was pogoda. Bardzo proszę, jesteśmy też ciekawi, czy tylko w Poznaniu jest tak szaro, buro i ponuro, czy w innych wielkopolskich miastach, a może nie tylko w wielkopolskich miastach, również pogoda jest no niezbyt ciekawa i jest dosyć zimno póki co. Gramy, nie gadamy, Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover. Gramy, dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 12 już na naszych radiowych zegarach. Czas na dzisiejszą kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 8 maja. Wybrałem dzisiaj dla Was 5 wydarzeń. 1891 rok. W Ostrowie Wielkopolskim zmarł ksiądz Augustyn Szamarzewski, wielkopolski działacz społeczny i gospodarczy. Rok 1989, 37 lat temu, ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej. Rok 2002, Sejm uchwalił ustawę likwidującą Urząd Ochrony Państwa i powołującą w jego miejsce Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu. Rok 2010, odsłonięto ławeczkę Heliodora Święcickiego, uliczny pomnik pierwszego rektora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, zlokalizowany przed Kolegium Minus przy ulicy Wieniawskiego w obrębie dzielnicy Cesarskiej. No i na koniec rok 2023, 3 lata temu zmarł Leonard Szymański, inżynier, konstruktor i polityk, poseł na Sejm 10 kadencji. Mieszkał w kamienicy na narożniku przy Roosevelta i Dąbrowskiego w Poznaniu. To wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Na kolejną zapraszam Was w poniedziałek w okolicach godziny 7.10. Zapraszam Was też do tego, abyście informowali nas o różnych utrudnieniach, czy to w stolicy Wielkopolski, czy też na wielkopolskich trasach. 601-077-033 to jest nasz numer SMS, bezpłatny numer SMS do kontaktu. Zapraszamy także do kontaktu z nami przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama. Tam również możecie nam wysyłać wiadomości. My oczywiście przekażemy je na antenie. Za paręnaście minut dokonamy aktualizacji sytuacji na poznańskich ulicach. Już tak awansem mówię szerokiej drogi. Ja przypominam, że kolejna kartka z kalendarza w poniedziałek tuż po godzinie 7.10.

0: dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: ludzie mniej obawiają się potężnych wojsk wroga, aniżeli moce piekielne boją się imienia i ochrony Maryi.
0: Radio Emaus.

26 minut zostało do godziny 8. Za nami Marika i Paweł Domagała, okruchy złota. Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich ulicach i niestety zacznę od bardzo niedobrej informacji, dlatego że wydarzył się wypadek na rondzie Starołęka. No i to oznacza, że z każdej strony, słuchajcie, z każdej strony dojazd do tego ronda naprawdę jest na naszych mapach na czerwono, więc jeżeli kierujecie się właśnie w kierunku ronda Starołęka, nie spodziewajcie się płynnego przejazdu, korki z każdej strony, plus do tego wypadek, a właściwie ten wypadek powoduje to, że są korki z każdej strony w tym momencie na rondzie Starołęka. Teraz zobaczmy, jak wyglądają inne firtle Poznania. Patrzymy najpierw na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Umiarkowane utrudnienia od rogatek Poznania aż do samego ronda Obornickiego. Jeżeli chodzi o przejazd Poznań-Wola, czyli ulica Lutycka, niestety w obu kierunkach także duże korki. Jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, korek zaczyna się między Alejami Solidarności a ulicą Wojska Polskiego. Ulica Lechicka, od skrzyżowania Omurtowska-Pułapska do skrzyżowania z ulicą Murawa, korki w obu kierunkach. Na dalszym odcinku ulicy Lechickiej za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak do skrzyżowania z ulicą Serbską niewielkie korki. Most Lecha właśnie od Lechickiej nieco zakorkowany. Spójrzmy teraz na rondo Śródka, jak tutaj sytuacja się prezentuje. No i tak, największe korki są od strony ulicy Podwale. Korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem, natomiast jeżeli byście kręcili z ulicy Podwale w ulicę Wyszyńskiego, niestety napotkacie na spore utrudnienia. Mapy na czerwono się świecą, można by powiedzieć. To jest wszystko też spowodowane tym, że są prace drogowe właśnie na Wyszyńskiego. No i niestety to od razu wydłuża czas podróży. Teraz patrzymy na łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II. No i widzę, że od ronda Rataje do ronda Śródka sytuacja jest okej. Okay. Sytuacja jest bardzo opanowana, natomiast z drugą stronę te utrudnienia są nieco większe. Jeżeli chodzi o samo rondo Rataje, największe korki są od strony Bolesława Krzywoustego i trasy katowickiej. O rondzie Starołęka już wspominałem, ale powiem jeszcze raz, bo może ktoś na przykład w tym momencie włączył radio. Wydarzył się wypadek właśnie na rondzie Starołęka. No i z każdej strony niestety korki, więc nieważne, jak będziecie próbowali dostać się do ronda Starołęka, spodziewajcie się niestety tylko i wyłącznie korków. Mam nadzieję, że ten wypadek zostanie, ta sytuacja zostanie uporządkowana z wypadkiem. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, sytuacja wygląda tak, że są niewielkie korki od strony Hetmańskiej. Głogowska widzę, że tutaj do skrzyżowania z Hetmańską przejezdna płynnie, ale zobaczymy jeszcze, jak wygląda w tym momencie ulica Głogowska, ale w okolicach pętli Górczyńskiej. Podobnie jak godzinę temu, korek zaczyna się na wysokości wiaduktu, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Siegiennego. Szybki rzut oka jeszcze na trasy dochodzące do Poznania. Widzę, że S5 przejezdna płynnie, S11 także płynnie w okolicach węzła Poznań-Krzesiny. Węzeł Poznań-Luboń, tutaj niewielkie utrudnienia z obu stron, czy to z Poznania, czy to z Lubonia. Jeżeli chodzi o węzeł Poznań-Zachód, tutaj bez większych kłopotów. Drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, zapraszamy do kontaktu z nami. 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, więc tam możecie nam wysyłać wiadomości, a my przeczytamy je na antenie. Jeszcze raz, drodzy kierowcy, życzę Wam szerokiej drogi, a za parę minut dokonamy przeglądu prasy, który będzie w okolicach godziny 7.45.

0: pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego, a tam to ludzie tworzą miasto. Głos Wielkopolski zajrzy pod każdy kamień i opowie o tym, co boli mieszkańców. Zaprasza czytelników do tego, aby poznali poznańskie osiedla. No i właśnie mieszkańców tych osiedli, a na początek będzie Strzeszyn, a także Kasper Nowicki. To nie jest marzenie, to jest żądanie. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego, który jest w sumie takim też magazynem już takim weekendowym. Jeżeli chodzi o Gazetę Wyborczą, bo do niej teraz przechodzimy, tam możemy przeczytać o tym, że nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej, bo tylko 15% Polek i Polaków zagłosowałoby za Polexitem, gdyby dziś rozpisano referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla Wyborczej. No i więcej przeczytamy dzisiaj właśnie w Gazecie Wyborczej. Dzisiejszej jubilatce, no bo dzisiaj obchodzi swoje 37 urodziny. Przechodzimy już teraz do Rzeczpospolitej, a tam zmiany na rynku pracy. Saksy już nie kuszą Polaków tak jak kiedyś. Wyjazdy do sezonowej pracy za granicę nie gwarantują takich zarobków jak dekadę temu. Dziś opłacają się głównie fachowcom, a także Marta Cienkowska, czyli szefowa resortu kultury dla Rzeczpospolitej, mówi o tym, że porządkujemy wiele spraw, a opłata reprograficzna nie wpływa na ceny sprzętu. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz już przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna. Jest to magazyn na weekend, a tam tożsamość źródłem innowacji. Jak bez zakorzenienia we własnej tożsamości i kulturze znajdziesz światło, kiedy dopadnie cię kryzys? Kultura daje odporność i dumę. Kultura daje wyobrażenie o tym, gdzie jesteście i dokąd chcecie dojść. Tak mówi duński futurolog Henrik von Schill. A jeżeli chodzi o drugi temat, twórczość się liczy. Polska popkultura wyrobiła sobie za granicą rozpoznawalną markę. Zrobiła to bez szukania rozgłosu i narodowego napinania mózgów, oferując odbiorcom świeże i oryginalne produkcje. O tym pisze Piotr Wójcik. A to wszystko, o tym wszystkim będziecie mogli przeczytać w dzisiejszym magazynie na weekend w dzienniku Gazeta Prawna. No i na koniec Gazeta Polska codziennie. A tam brazylijska salmonella u bram Europy. W momencie, gdy Unia Europejska próbuje doprowadzić do finalizacji jednej z największych umów handlowych ostatnich lat z krajami Mercosuru, na grecki rynek trafiła partia brazylijskiego drobiu skażonego salmonellą. Sprawa stała się kolejnym argumentem dla przeciwników tego porozumienia handlowego. Więcej przeczytamy w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam Was już o godzinie 7.45, ale w poniedziałek, a na najbliższe informacje zapraszam nieco szybciej. Te pojawią się o godzinie 8, a przedstawi je Piotr Wielicki. Także koniecznie zostańcie z nami.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 8, skoro mamy pełną godzinę na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Mija rok od wyboru papieża Leona XIV. Jeszcze w maju działać zacznie nowa pływalnia na poznańskim Grunwaldzie. Ruszają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji polityki senioralnej Poznania. Apele o pokój, krytyka wojen i coraz mocniejszy głos wobec światowych przywódców. Tak można podsumować pierwszy rok pontyfikatu Leona XIV. Pierwszy amerykański papież w historii dokładnie rok temu został wybrany na następcę świętego Piotra. Od początku swojego pontyfikatu podkreślał, że Kościół powinien budować dialog i pojednanie. W ostatnich miesiącach szczególnie mocno komentował konflikty w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. W czwartą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę papież przypominał, że wojna dotyka cały świat i apelował o zakończenie walk. Coraz ostrzejszy ton papież przyjął także wobec eskalacji konfliktu wokół Iranu. Stanowisko Leona XIV wywołało krytykę prezydenta USA Donalda Trumpa. Papież odpowiadał jednak, że nie zamierza prowadzić politycznych sporów.
1: Informacje z Poznania.
2: Ostatni weekend maja będzie pierwszym weekendem działalności pływalni Grunwald przy ulicy Taborowej w Poznaniu. Obiekt jest właśnie przygotowywany do obsługi gości. Najważniejsze atrakcje przewidziano w hali głównej, do której dzięki przeszkleniom wpada naturalne światło słoneczne. Oddajemy wiele atrakcji do dyspozycji, zaznacza zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
3: Jesteśmy w takiej dyskusji też tutaj z radnymi miasta Poznania. Co dalej? Bo to nie jest tak, że mówimy koniec. Wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna.
2: Obiekt będzie dostępny od piątku, 29 maja. Inwestycja została sfinansowana w ramach programu Polski Ład. Ruszają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji polityki senioralnej Poznania do 2031 roku. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: Podczas konsultacji każdy będzie mógł ocenić, jak w praktyce realizowany jest obecny program polityki senioralnej miasta Poznania. Jest to okazja, by wyrazić swoją opinię i pomysły na jego aktualizację, a także kontynuację w najbliższym czasie. Można to zrobić, wypełniając ankietę na stronie internetowej miasta lub wypełniając propozycje i uwagi mailem na adres zss@um.poznań.pl lub pocztą. Zaproszeni do udziału w konsultacjach są przede wszystkim seniorzy i ich rodziny, organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz poznaniaków w dojrzałym wieku, a także eksperci zajmujący się tematyką starości i starzenia się. Konsultacje potrwają do 30 czerwca. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Kilkadziesiąt osób wzięło udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania. Doszło do starcia między przedstawicielami zakładów Volkswagen Poznań a okolicznymi mieszkańcami, m.in. Antoninka. Mieszkańcy, którzy sąsiadują z fabryką od blisko 2 lat, uskarżają się na smród. Według nich ma go emitować lakiernia fabryki samochodów, mówi jedna z mieszkanek, Edyta Mądry.
5: Najbardziej uciążliwą rzeczą dla nas są chemiczne opary, które są wyczuwalne cały czas. Opary, które czasami czujemy po stronie Antoninka, a czasami czujemy po zupełnie drugiej stronie, w zależności od wiatru. Nie mamy pewności, skąd te opary się wydobywają. Podejrzewamy, że to może być lakiernia w Volkswagenie. Nie reaguje Volkswagen na żadne nasze maile. Czujemy się bardzo niewysłuchani, czujemy się wręcz ignorowani przez władzę.
2: Mieszkańcy Antoninka obawiają się, że sytuacja pogorszy się w momencie rozbudowy fabryki. Wtedy to ma zostać wycięte około 5 hektarów lasu, co przybliży teren fabryki do osiedla Zieliniec. Radna Dorota Bąk-Hammermeister zaproponowała, by zorganizować posiedzenie wyjazdowe na terenie fabryki w Antoninku. W posiedzeniu oprócz radnych wzięliby udział także mieszkańcy. Przedstawiciele Volkswagena zgodzili się na takie spotkanie, podkreślając, że nie mają nic do ukrycia i są otwarci na dialog.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 8 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 7. Kresek na plusie. Jest pochmurno w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny. No i to są dobre informacje, ale żeby tylko było nieco cieplej, no i żeby chociaż to słońce wyszło dzisiaj za chmurę.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 8. Po raz kolejny kłania się poranek w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki, który w tym momencie znowu wyszedł ze studia. Będę musiał z Piotrem pogadać oczywiście poza anteną, a tak na serio w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszamy, abyście zostali z porankiem w radiu Emaus. Zwłaszcza, że już za moment będzie mini audycja 5 minut z Bogiem, no ale zanim ten segment będzie na naszej antenie, no to będzie chyba najbardziej piątkowy utwór, no, związany z piątkiem. Najbardziej znany utwór związany z piątkiem w tym momencie będzie na naszej antenie. The Cure, Friday I'm in Love. No jest to jest od razu utwór, przy którym człowiek może się uśmiechnąć i od razu jakoś po prostu się wyluzować. Friday I'm in Love, The Cure. Ten utwór otwiera nam kolejną godzinę poranka, a ja wam mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
2: Różnica między pasterzem a najemnikiem tkwi w relacji do owiec. Dla najemnika jest to relacja zawodowa. Ma zleconą pracę i za nią otrzymuje wynagrodzenie. Nie idzie za tym przywiązanie. Inaczej jest z pasterzem. On wie, że owce są dla niego wszystkim. Bez nich nie byłby pasterzem. Dlatego jego relacja z owcami jest zażyła. Jezus przypomina nam, że zależy mu na relacji z każdym z nas, ponieważ każdy z nas jest dla niego równie ważny. Pomyśl, na czym opieram swoją pobożność? Na wypełnianiu religijnych obowiązków czy budowaniu relacji opartych na zaufaniu?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 8. Za nami grupa Queen, a także Desire, za nami także mini audycja 5 minut z Bogiem. Przed nami punktualnie o godzinie 8.30, ostatnie już w tym tygodniu poranna rozmowa. Dzisiaj, czyli 8 maja, mija pierwsza rocznica wyboru Leona XIV. To pierwszy papież w historii, który pochodzi z USA. Urodził się w Chicago w wielokulturowej rodzinie. Jaki był pierwszy rok jego pontyfikatu? O to zapytamy dzisiaj w naszej rozmowie porannej redaktora naczelnego przewodnika katolickiego, księdza Wojciecha Nowickiego. Także zapraszamy Was bardzo gorąco do wysłuchania tej porannej rozmowy, która wystartuje już o godzinie 8.30. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie końcóweczka sama lat 80. Zespół, który mam wrażenie, że dosyć rzadko wybrzmiewa na naszej antenie, a powinien chyba nawet nieco częściej. B-52's Love Shack.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny gość.
1: Gościem dnia jest dziś ksiądz Wojciech Nowicki, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Dzisiaj mija dokładnie rok od wyboru papieża Leona XIV na stolicę Piotrową. Czy po pierwszym roku jego pontyfikatu możemy już coś powiedzieć, jaki to będzie pontyfikat i czy na przykład konflikty zbrojne, które w tej chwili toczą się na świecie, w jaki sposób go określą?
2: I tak i nie. To znaczy z jednej strony rok to jest no mało pewnie, żeby coś powiedzieć takiego już bardzo wnikliwego, zwłaszcza, że ciągle czekamy jeszcze na taki pierwszy, można powiedzieć, programowy dokument papieża Leona, czyli jego encyklikę, ale z drugiej strony myślę, że rok to jednak jest wystarczająco też już czasu, żeby przynajmniej powiedzieć, jakie są jakieś główne takie kierunki, które się uwidaczniają, jaki jest styl i tak dalej. I to, co wspomniałeś, czyli kwestie pokoju, czyli jego nawet nie tylko reakcja na toczące się wojny, ale myślę w ogóle szersze rozumienie pokoju, to zdaje się wybijający się w ogóle motyw tego pontyfikatu, który też pokazuje, że ten wybór imienia, czyli Leon, no to jest lew, a lew kojarzy się z odwagą, kojarzy się z siłą, kojarzy się z pewnym przywództwem i tu widzimy, że kiedy on mówi o pokoju, to mówi odważnie językiem Ewangelii i nie boi się narazić przywódcom światowym, takim jak Donald Trump, na krytykę. Tu jest bardzo taki stanowczy, jednoznaczny, odważny, właśnie mówi pokój, jest priorytetem i ja mówię, zawsze będę głosił pokój, ponieważ ja jestem od głoszenia Ewangelii, a nie od polityki.
1: No właśnie to powiedział Leon XIV, kiedy skrytykował go właściwie, o czym wspomniałeś, prezydent USA Donald Trump, z kolei za krytykę Leona, jeśli chodzi o eskalację na Bliskim Wschodzie. No tutaj bardzo chyba naraził się prezydentowi.
2: Pewnie tak. No, prezydent Donald Trump, on ma swoją specyfikę w ogóle prowadzenia polityki, więc wydaje się, że akurat Leon nie jest tutaj wyjątkiem, z którym on się jakoś tam konfliktuje, czy wchodzi w taką bezpośrednią polemikę, ale pozostając przy papieżu Leonie, to widzimy też, że jest tutaj taka pewna mądrość, roztropność i wyważenie, jeśli chodzi o tego rodzaju właśnie kierowaną wobec niego krytykę czy zaczepki, no bo on powiedział wprost, ja nie będę wchodził w polemikę z prezydentem, tak? Bo to nie jest też mój poziom w znaczeniu, że ja nie jestem politykiem, który uprawia politykę. W związku z tym jakby tu nie mamy o czym rozmawiać. Mhm. Natomiast jestem papieżem, który ma głosić Ewangelię i no, będę upominać w porę i nie w porę. Nie? Natomiast to nie znaczy oczywiście, że papież zarzuca dialog, że się tutaj jakby zamyka i okopuje, no bo wczoraj przecież spotkał się z sekretarzem stanu Marco Rubio. W związku z tym to widać, że obok tych napięć i czasami no, różnicy zdań, no jest też przestrzeń na rozmowę, na dialog, na spotkanie. No, to jest właśnie pontifex, czyli budujący most.
1: A czy na przykład wierni katolicy nie oczekują od papieża takich deklaracji politycznych wyraźniejszych?
2: Ja myślę, że oczekują od papieża właśnie tego, żeby był tym, kim co do zasady powinien być papież, czyli właśnie to, co wspomniałem. Pontifex, czyli budujący mosty. Ktoś, kto rozumie świat i pomaga też w tym świecie odnaleźć się człowiekowi. Nie? To znaczy, jak może żyć i realizować Ewangelię w takim świecie, który no czasami może niekoniecznie sprzyja realizowaniu Ewangelii, albo nie wiemy po prostu, jak realizować tę Ewangelię, bo wydaje nam się, że wymogi są zbyt trudne, albo no, zupełnie nieprzystające do realiów. I tu wydaje się, że papież może przynieść bardzo dużo też takich ciekawych intuicji, które wynikają z tego, z jego tożsamości, to znaczy z tego, kim jest, a jest augustianinem, czyli takim duchowym synem świętego Augustyna. Tu jest pewna też łączność jego z Benedyktem XVI, który też mocno na Augustynie się opierał, co pokazuje, że jest tu jakiś taki rodzaj pewnego uporządkowania, takiego ordo, takiego ładu, spokoju i wydaje się, że po pontyfikacie, takich wielkich gestów, znaków, czasami też niezrozumienia pewnych tych symboli u Franciszka, no właśnie Leon będzie teraz jakby wprowadzał do tego wszystkiego pewnego rodzaju porządek. To nie znaczy, że on jest w opozycji do Franciszka, tylko ma inny styl, inne spojrzenie, inną właśnie tożsamość i moim zdaniem to, co możemy przywołać, to zdanie świętego Augustyna, które jest pewnie najbardziej znane, który powiedział, że niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Panu, to wydaje się, że właśnie serce papieża w tym sensie jest niespokojne, że on będzie szukał takich sposobów dotarcia do człowieka, no, żeby jakby ukierunkować go na tego, który jest w stanie zaspokoić właśnie najbardziej takie fundamentalne i głębokie pragnienia człowieka. A widzimy przynajmniej z tego roku pontyfikatu, że papież rozpoznaje, że jednym z takich fundamentalnych dzisiaj potrzeb człowieka jest potrzeba pokoju, bezpieczeństwa, szczęścia, tak, miłości. No i na to papież próbuje właśnie odpowiadać swoimi gestami, wyjazdami, słowami, postawą, nie?
1: Czy Leon w jakiś sposób sięga do swoich poprzedników, głównie do, myślę tu o Franciszku czy o Benedykcie, czy raczej wyznacza swój jakiś taki kierunek?
2: Znaczy zdecydowanie widzimy pewną kontynuację, którą ja bym jeszcze zakorzenił po prostu w Soborze Watykańskim II. I widać, że to jest jakby papież, który realizuje ten kierunek Kościoła, który został jakby określony na Soborze Watykańskim II. Dlatego odnajdziemy w nim zarówno intuicję Franciszka, bo to wyraźnie widzimy też, że on idzie mocno w słuchanie, w rozeznawanie, w spotkanie, w dialog. Nie boi się też pójść na peryferię, ale nie boi się też pójść do centrum i tam, gdzie są bogaci. Na pewno model Kościoła synodalnego właśnie, to jest to, co Franciszek jakby pokazał. Z drugiej strony widzimy pewną taką właśnie, takie intelektualne też uporządkowanie, usystematyzowanie, jakie było Benedykta, pewien taki też spokój, też modlitwa, ale też widać dużo takiej, może teatralność to jest złe słowo, ale pewnego rodzaju takiego no, otwarcia, takiego wyjścia, takiego przygarnięcia, jakie było u Jana Pawła II, więc myślę, że z każdego z tych papieży po Soborze Watykańskim II trochę u Leona zobaczymy, a jednocześnie nadaje on swój ton, wnosząc jakby w papiestwo po prostu swoją tożsamość, ten spokój, który w nim jest. Ja muszę powiedzieć, że przeglądając zdjęcia, jak do przewodnika katolickiego przygotowywaliśmy też teksty na tą rocznicę i szukaliśmy zdjęć, to muszę powiedzieć, że rzuciło mi się w oczy, że są takie dwa zasadniczo komplementarne zresztą oblicza Leona. Pierwsze to jest takie bardzo skupione właśnie na modlitwie, widać, że on to przeżywa, że to nie jest tylko celebrowanie, ale wręcz przeżywanie liturgii, a z drugiej strony oblicze uśmiechnięte. On się serdecznie śmieje i nieraz go rozbawi jakaś tam sytuacja, i on się nie boi po prostu no być sobą, tak? Po prostu się roześmiać, jeśli jest ku temu powód. Więc tak bym widział, że jest kontynuacja, a jednocześnie no będzie nadawał pewien swój styl, a jaki on jest, to myślę, że to będzie weryfikować, będą weryfikować kolejne sytuacje, które będą przed nim i decyzje, które będzie musiał podejmować.
1: No właśnie, a jakie wyzwania wewnątrz samego Kościoła mogą tutaj zdominować w jakiś sposób kolejne lata tego pontyfikatu?
2: To wydaje się, że najbliższym takim, no, to jest kwestia akurat jedności, czyli zapowiedziane święcenia w Bractwie Kapłańskim świętego Piusa X, potocznie nazywamy ich lefebrystami, czyli tej grupy przywiązanej nie tylko do liturgii tradycyjnej, ale no jak przede wszystkim kontestującej pewne jednak postanowienia Soboru Watykańskiego II. Tu się toczył przez lata dialog i za Benedykta XVI. Franciszek był bardzo taki hojny w udzielaniu im pewnych przywilejów, pewnych możliwości działania, no ale ostatecznie widzimy, że kiedy była próba jakiegoś takie pojednania, no to jednak ostatecznie do tego nie dochodzi, a wręcz mamy decyzję o tym, że no będzie święcenie biskupów bez zgody Watykanu, co jest nie tylko jakby jakimś przekroczeniem administracyjnym, ale jest uderzeniem w najbardziej fundamentalną kwestię Kościoła, czyli właśnie jego jedności, zwłaszcza jedności w głoszeniu Ewangelii. W związku z tym to jest pytanie, jak wobec tego papież się zachowano. Mamy trochę powtórkę, chociaż to jest już inny też moment, lat 80., kiedy no właśnie arcybiskup Marcel Lefebvre wówczas zdecydował się na święcenie biskupów bez zgody Watykanu, zaciągnął w ten sposób na siebie więcej ekskomunikę. No i nastąpił właśnie wtedy ten rozłam, to był pontyfikat Jana Pawła II. Więc na pewno kwestia jedności jest takim wyzwaniem, a myślę, że kolejnym takim wyzwaniem to jest nowa technologia, nie? To znaczy jakby rewolucja technologiczna w czasie, w której jesteśmy, i tu widać, że to jest coś, co papież bardzo czuje, ponieważ wielokrotnie się odnosi do sztucznej inteligencji i do właśnie tych najnowszych odkryć technologicznych i rozwoju, ale bez lęku. To znaczy mówi, musimy się temu przyglądać, musimy patrzeć, co z tego dobrego może być. Natomiast widać, że punktem wyjścia dla niego jest godność człowieka. On taki fajny dokument też wydał właśnie o obliczu i o słowie, czyli że jakby w tym wszystkim nie możemy zapomnieć, że tak, te algorytmy i wszystko, no to jest może tam cenne i ważne i pomocne, ale w tym nie można zgubić człowieka. I wydaje się, że on będzie chciał też tutaj postawić taki wyraźny punkt odniesienia, właśnie jak człowiek może odnaleźć się w tej rewolucji cyfrowej, nie tracąc, czy nie zatracając siebie.
1: Te nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja mają się znaleźć także chyba w pierwszej encyklice, prawda?
2: Tak przewiduje się,
1: tak komentuje się,
2: że tak, to ma być takie Rerum Novarum 2.0, czyli to nawiązanie do tej pierwszej encykliki społecznej za czasów papieża Leona XIII, która odnosiła się wtedy do rewolucji przemysłowej. To była też ogromna zmiana w tamtym czasie, jakby w sposobie produkcji, pracy i tak dalej. No, było też bardzo dużo nadużyć wobec człowieka pracującego. To dzisiaj nam to trudno sobie wyobrazić, ale ludzie pracowali po 12 godzin, pracowały dzieci i tak dalej, więc był bardzo duży też wyzysk. No i tu też ciekawe, bo papież ujmuje się jednak właśnie w kwestii robotniczej. To była też nowość w głosie Kościoła, tak wyraźna w tym układzie takim właśnie społecznym pracy. I wydaje się, że papież, dlatego takie nawiązanie, taki tytuł, który funkcjonuje roboczo, że to będzie Rerum Novarum 2.0, czyli właśnie dotyczącym nowej rewolucji technologicznej. Tak, i rzeczywiście wydaje się, że ona będzie w tych kwestiach społecznych przede wszystkim dotyczyć właśnie tych najnowszych technologii.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego, był dzisiaj gościem porannym Radia Emaus. Jeszcze na koniec odeślę do twojego wywiadu w najnowszym Przewodniku z doktorem Remigiuszem Schaurerem właśnie o papieżu Leonie XIV.
2: Również polecam, jest na stronie internetowej już dostępny.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz do widzenia, szczęść Boże.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego dnia.
0: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 9. Znowu imieniny godziny się przypałętały. Za nami ostatnia w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo będzie dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Goźnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobranie Was bardzo gorąco zachęcam. Aplikacja jest dostępna na Androida, a także na iOS, i tam, jeżeli na przykład teraz się dowiedzieliście o porannej rozmowie, możecie ją szybciutko nadrobić. Muzycznie pograliśmy Rosalii, Nie mów. Za nami także Mela Koteluk i Himalaje, więc no właśnie, niby majówka za nami, ale z drugiej strony Himalaje to też jest jakiś tam kierunek wakacyjny, chociaż w sumie chyba dla odważnych. To już jest inna sprawa. No ale ważną sprawą jest to, że o godzinie 9 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, który już jest obecny w naszym radiowym studiu. Informacja o godzinie 9, a teraz na naszej antenie duet Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno, tak? No ale wcale nie trudno zagrać ten utwór w tym momencie.

0: No i mamy to, w tym momencie wybiła godzina 9, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Prezydent chce zorganizować referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Stowarzyszenie dla Świata szuka lekarzy na misje humanitarne. Już w przyszłą sobotę Noc Muzeów. Prezydent chce zorganizować referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zwróci się do Senatu z wnioskiem w tej sprawie. Pismo z kancelarii prezydenta dotarło do Senatu, o czym poinformowała dziennikarzy marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska. Jak powiedziała, Izba zajmie się nim w następnym posiedzeniu. Dodała, że we wniosku jest tylko jedno pytanie.
3: Czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Szanowni państwo, no każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły i nikt nie chce takiej polityki. Więc to pytanie jest z tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie, bo obywatele powinni się wiedzieć, jakiej polityki klimatycznej chcą w naszym kraju, a nie dyskutować o kosztach życia, bo każdy chce niskich kosztów życia, to jest oczywiste.
2: Małgorzata Kidawa-Błońska dodała, że kwestie klimatyczne budzą kontrowersje, ale trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy ochroną klimatu a kosztami życia. Przypomniała też, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości akceptował obecną politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Zgodnie z konstytucją Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów.
1: Informacje z Poznania.
2: Lekarze pilnie poszukiwani. Stowarzyszenie dla Świata szuka medyków, którzy są chętni do wzięcia udziału w misjach humanitarnych w Afryce. Władze stowarzyszenia zaznaczają, że muszą to być osoby doświadczone. Przede wszystkim nawiążemy współpracę ze stomatologami, mówiła na naszej antenie Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata.
4: To najbardziej pożądana specjalizacja na misjach, ponieważ miejscowa ludność zmaga się z problemami. My sami przecież wiemy, jak potrafi dopiec bolący ząb, a ludzie tam żyją z bólem zęba latami.
2: Justyna Janiec-Palczewska dodaje, że stowarzyszenie poszukuje też lekarzy z innych specjalizacji.
4: Szukamy również fizjoterapeutów, kardiologów, ginekologów. Jeśli ktoś z państwa jest lekarzem albo ma w swoim otoczeniu lekarza w rodzinie lub ma znajomego lekarza, prosimy, aby przekazał mu tą informację właśnie.
2: Stowarzyszenie zapewnia wszystkie potrzebne szczepienia oraz profilaktykę antymalaryczną. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na Noc Muzeów. Wydarzenie rozpocznie się w przyszłą sobotę, 16 maja. Przed galerią mają działać stoiska do zdjęć, punkt do parzenia herbaty pod znak od Zodiaku oraz projekcie filmów w kuli sferycznej w cyklu Pod kopułem nieba. Głównym punktem programu będą dwie wystawy, informuje dyrektorka biura Sylwia Erbert-Hoja.
5: Jedna galeria NBWA przy ulicy Leszczyńskich 5. To jest wystawa Zdzisława Beksińskiego zatytułowana Beksiński nieoczywisty, wystawa fotografii i grafik. Zazwyczaj kojarzymy jego twórczość z malarstwem, ale tym razem chcemy pokazać to nie inne oblicze jego twórczości. Natomiast w drugiej naszej galerii w ratuszu mamy przygotowaną wystawę fotografii Michała Kałużnego, więc chcemy zabrać państwa w taką podróż przez kosmos.
2: Do najmłodszych zaplanowano m.in. warsztaty sensoryczne, zagadki o wszechświecie oraz kosmiczny pokój wyciszenia. Noc Muzeów potrwa od 18 do 24.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu można oglądać wystawę Co czytali Raczyńscy. To okazja do tego, by po raz pierwszy zobaczyć książki, które kiedyś znajdowały się w prywatnych bibliotekach przedstawicieli rodu Raczyńskich, m.in. fundatora Biblioteki Edwarda, jego żony Konstancji z Potockich-Raczyńskiej oraz brata Atanazego Raczyńskiego. Na wystawie prezentowane są 64 woluminy, którym towarzyszyć będą reprodukcje portretów i fotografii ich dawnych właścicieli, mówi rzeczniczka biblioteki Katarzyna Wojtaszek.
6: Można zobaczyć m.in. książki ze zbiorów Konstancji Raczyńskiej czy Edwarda albo Atanazego Raczyńskiego, dowiedzieć się też trochę więcej o tych postaciach właśnie poprzez pryzmat tego, co czytali, co mieli w swoich zbiorach, a często są to książki dosyć zaskakujące ze względu na przykład na tematykę.
2: Eksponowane książki wyróżniają się zachowanymi śladami użytkowania, wpisami na kartach tytułowych i innymi znakami, które pozwalają odtworzyć ich historię. Wystawę można oglądać do 12 czerwca w galerii Atanazego.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 9 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 8 stopni Celsjusza. W tym momencie w Poznaniu jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 20.29. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i tak, jutro maksymalnie 17 stopni Celsjusza, w niedzielę 20, w poniedziałek 18, a we wtorek 12. Droga temperaturo, ty weź się zdecyduj, bo naprawdę brak mi słów.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 9, po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także zamyślony, skupiony Piotr Wielicki. W tym momencie dobrze, że radio to nie telewizja, naprawdę. Ale w tym składzie, ta wesoła gromada, ten wesoły duet, tandem jest z wami do godziny 10. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Zwłaszcza, że już za moment będzie poranny konkurs. Bardzo ciekawa nagroda jest do wygrania. Mamy nadzieję, że jak zawsze oczywiście, również mamy ciekawe pytanie konkursowe. Więc zapraszam was bardzo gorąco, 9.15 start konkursu porannego, ale zanim pogramy i to pogramy klasykę z lat 80. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. Dzień dobry.

0: Poranny konkurs.
1: 9:15 na naszych radiowych zegarach. Czas na ostatni w tym tygodniu konkurs poranny. Dzisiaj do wygrania książka Leona XIV, Moc Ewangelii. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na bardzo proste, a może i właśnie bardzo trudne pytanie. Jak nazywa się papież Leon XIV? Jak nazywa się papież Leon XIV? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka właśnie Leona XIV, Moc Ewangelii. To jest związane z tym, że dzisiaj właśnie Leon XIV obchodzimy dzisiaj rocznicę startu jego pontyfikatu, więc od razu wszystko tutaj pięknie łączymy. Jak nazywa się papież Leon XIV? Odpowiedzi na to pytanie oczekujemy w dzisiejszym porannym konkursie. Przypomnę jeszcze raz zasady uczestnictwa. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak nazywa się papież Leon XIV. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Konkurs startuje w tym momencie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego konkursu porannego. Dzisiaj do wygrania książka Leona XIV Moc Ewangelii. Jeżeli chcecie wziąć udział w naszym porannym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wiadomości wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na, no właśnie, może bardzo proste, a może i bardzo trudne pytanie. Jak nazywa się papież Leon XIV? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Leona XIV, Moc Ewangelii. Zapraszamy Was bardzo gorąco do wzięcia udziału w konkursie. Jeszcze raz przypomnę warunki uczestnictwa. Może ktoś na przykład w tym momencie włączył radio i nie wie, o co chodzi. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak nazywa się papież Leon XIV. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zapraszamy Was bardzo gorąco do zgłoszenia się w naszym porannym konkursie. Konkurs jeszcze trwa przez jakiś czas, ale ja myślę, że naprawdę nie ma na co czekać. Naprawdę. Zgłoście się od razu i czekajcie na wyniki dzisiejszej porannej zabawy. Ja też będę czekał na Piotra Wilickiego, bo on o 9.30 odezwie się na naszej antenie i porozmawiamy na temat tego, jakie zagadnienia będą poruszane w naszych dzisiejszych informacjach Radia Emaus. Ale zanim Piotr na naszej antenie, to będzie Chris Norman i Suzy Quatro, Stumbling In.

0: Radio Emmaus.
1: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu już jest Piotr Wieliński. Dzień dobry, cześć Piotr.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak tam nastrój przy piątku? Piątek, weekendu, początek?
2: Tak, oczywiście. Jak najlepiej.
1: No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Widzę, bardzo, że póki co dzień się rozkręca, no i zobaczymy, może faktycznie to słońce wyjdzie. No ja nie będę ukrywać, jest szarówka trochę.
2: Nie, szarówka, tak, ale taka przygnębiająca szarówka.
1: Tak, ale mam nadzieję, że nie będą przygnębiające informacje w naszych serwisach. Dobra, zdradź co będzie, chociaż troszeczkę
2: zdradzę. Dobra, no dzisiaj sporo miejsca poświęcimy na pewno rocznicy wyboru papieża Leona XIV, bo dokładnie 8 maja 2025 roku arcybiskup Robert Prevo został wybrany na papieża i przyjął imię Leona XIV. To będzie jeden z tematów, którym będziemy się dzisiaj zajmowali. Powiemy także o zmianach komunikacyjnych, jakie czekają nas w najbliższą niedzielę, ponieważ teraz właśnie w niedzielę bieg Wings for Life, czyli jedyny taki bieg, kiedy biegacze nie biegną do mety, tylko meta w postaci samochodu pościgowego, którym pokieruje w tym roku ponownie Adam Małysz,
1: no
2: będzie ścigała tych zawodników. Będziemy też wspomnieli też o nowym parku na Łazarzu, który został niedawno otwarty, jest ukryty za kamienicami. To jest taki chyba park kieszonkowy, tak to się chyba mówi. Cóż jeszcze powiemy? Zapowiemy mszę z okazji rocznicy bitwy pod Ognacewem, która będzie odprawiona w sanktuarium w Licheniu. No i to może na razie tyle.
1: Dobrze, dobrze. Tak na razie tyle, no to dobrze, dobrze. Więc usłyszycie oczywiście o godzinie 10 w najbliższych informacjach Radia Emaus, które poprowadzi Piotr Wielicki. Piotr, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie. Powiem już tak, lekko oczko puszczę do was, drodzy słuchacze, i do Piotra. Ci, którzy uważnie słuchali Piotra, mają ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o odpowiedź w porannym konkursie. I tyle powiem.
2: Bo ja zdradziłem, tak? Nieopatrznie.
1: To mówił Piotr Wielicki. Dzięki. Konkurs za moment. Nie potrzebuję.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania książka Leona XIV, Moc Ewangelii. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w porannym konkursie, zgłoście się, 7148 to numer SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiedzcie na pytanie, jak nazywa się papież Leon XIV. Jak nazywa się papież Leon XIV? To, co mówiłem przed chwilą, jak ktoś uważnie słuchał naszego tutaj dialogu z Piotrem, to już zna odpowiedź, ale trzeba ją wysłać, słuchajcie, trzeba ją wysłać. To, że się usłyszało, to nic nie znaczy. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Leona XIV, Moc Ewangelii. 7148, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. Odpowiadacie na pytanie, jak nazywa się papież Leon XIV. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki, konkurs jeszcze trwa, ale tak jak tutaj mówię, nie ma na co czekać na zgłoszenie, naprawdę nie ma na co czekać, słuchajcie. Taylor Swift teraz na naszej antenie, a później kolejne przypomnienie o konkursie. Bardzo możliwe, że ostatnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Leona XIV. Moc Ewangelii. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w porannym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wiadomości wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak nazywa się papież Leon XIV. Jak nazywa się papież Leon XIV? O to was pytamy w dzisiejszym porannym konkursie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Leona XIV, Moc Ewangelii. Zapraszamy was bardzo gorąco do wzięcia udziału w naszej porannej zabawie. 7148, ostatni raz przypominam warunki uczestnictwa. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jak nazywa się papież Leon XIV? Jak nazywa się papież Leon XIV? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dziś do wygrania książka właśnie Leona XIV, Moc Ewangelii, a wy, drodzy słuchacze, macie ostatnich 6 minut. 6 minut na zgłoszenie się w naszej porannej zabawie. Ja naprawdę mógłbym czekać w nieskończoność, ale ostatnie 6 minut macie na zgłoszenie i po utworze rozwiązujemy naszą poranną zabawę. A tym utworem, takim utworem na przeczekanie w ramach oczekiwania na konkurs, na rozwiązanie konkursu porannego jest Genesis, No Son of Mine, a wy zgłaszajcie się w konkursie, słuchajcie, zgłoście się w konkursie. Trzymam kciuki i życzę powodzenia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz ostatni w tym tygodniu poranny konkurs, bo jeszcze oczywiście, jeżeli chodzi o konkursy, mamy popołudniowe o 15.15, ale poranny kończymy już teraz w tym momencie. Dzisiaj do wygrania była książka Leona XIV, Moc Ewangelii. No i pytałem was w konkursie, no właśnie zadałem wam niby proste, ale może i bardzo trudne pytanie. Jak nazywa się papież Leon XIV? Bardzo dziękuję za liczne zgłoszenia. Naprawdę bardzo dziękuję, że aż tyle SMS-ów przyszło w dzisiejszym konkursie. Wygrywa Magdalena, która podała poprawną odpowiedź, że obecny papież Leon XIV nazywa się Robert Francis Prevost. Nawet z drugim imieniem Magdalena podała rozwiązanie. Nie trzeba było, tak zdradzę, ale mimo wszystko zaliczam te odpowiedzi. Jest ona jak najbardziej poprawna. Magdalena, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Odezwę się do Ciebie za moment SMS-owo, żebyś wiedziała, jak odebrać już Twoją nagrodę. A wszystkim oczywiście tym, którym się nie udało, polecam też, czy też zachęcam do uczestnictwa w popołudniowym konkursie, no bo może i o poranku się nie udało, ale po południu może już się udać. Magdalena, książka Leona XIV, Moc Ewangelii jest już Twoja. Obserwuj swój telefon, za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy poranek. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. My się słyszymy, uwaga, we wtorek, nie w poniedziałek, a we wtorek od godziny 10 do godziny 14. Także ja będę mieć nieco przedłużony weekend. Mam nadzieję, że Wasz weekend też będzie bardzo udany. Słyszymy się we wtorek. A za moment od godziny 10 do godziny 14 przed mikrofonem zamelduje się Arek Szymański. Koniecznie zostańcie z nami na sam koniec dzisiejszego poranka. Igo i cud. Trzymajcie się, na razie, słyszymy się we wtorek.

0: w Poznaniu na zegarach 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Premier Donald Tusk spotkał się z Leonem XIV. W imieniu rządu zaprosił papieża do Polski. W niedzielę w stolicy Wielkopolskiej wystartuje bieg Wings for Life. Flota MPK Poznań powiększa się o kolejne zeroemisyjne pojazdy. Do miasta dotarły pierwsze zamówione autobusy wodorowe. Premier Donald Tusk zapewnił, że dopóki jest premierem, będzie szukał porozumienia z Kościołem. Szef rządu przekazał to podczas audiencji papieżowi Leonowi XIV i kardynałom, z którymi rozmawiał. Poruszone zostały również tematy wojny na Ukrainie i obronności Polski. Premier Donald Tusk powiedział dziennikarzom, że jest zadowolony i poruszony spotkaniem z papieżem, mimo odmiennych opinii w niektórych tematach, na przykład lekcji religii w szkole.
3: Myślę, że z wielką satysfakcją moi rozmówcy usłyszeli, że póki ja jestem premierem, to będziemy szukali zawsze dialogu i takiej mądrej i dobrej rozmowy, a nie szukali jakichś konfrontacji. Jest to oczywiście temat religii w szkole, tutaj mamy trochę odrębny pogląd, ale zapewniłem moich rozmówców, że w interesie Polski i ja tak też rozumiem misję mojego rządu i moją osobistą, jest wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, szukać takich dobrych porozumień.
2: Premier zaprosił papieża w imieniu rządu i narodu do Polski. Data nie została jeszcze ustalona. Podczas wizyty w Rzymie Donald Tusk spotkał się również z szefową włoskiego rządu, Giorgią Meloni.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W szpitalu wojewódzkim przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu doszło do znaczących zmian kadrowych na oddziale ginekologiczno-położniczym. Po zwolnieniu kierownika oddziału, doktora Marcina Przybylskiego, z pracy odeszło kolejnych 5 lekarzy. Początkiem konfliktu była decyzja dyrektora szpitala, profesora Dawida Murawy, o zakończeniu współpracy z doktorem Przybylskim. Swoją decyzję tłumaczy potrzebą zmiany w funkcjonowaniu oddziału.
4: Zmiany, które obecnie w ginekologii są robione, by zwiększyć zakres procedur. I teraz dam Państwu przykłady. Mimo iż szpital od kilku lat posiada robota Da Vinci, no w zasadzie mogę powiedzieć, no był prawie że żaden, to wynika z tego, że te operacje muszą być wykonywane przez zespół ludzi, którzy mają odpowiednio do tego papiery, ale papiery papierami, muszą to być lekarze, do których przychodzą pacjenci. Są to lekarze, którzy się specjalizują w danej dziedzinie, czyli w onkologii ginekologicznej i w tym momencie takie zabiegi mogą być wykonywane.
2: Szpital zaznaczył, że finalizuje współpracę z nowymi specjalistami z zakresu ginekologii i położnictwa. W niedzielę w Poznaniu wystartuje bieg Wings for Life. Jest on wyjątkowy, ponieważ nie ma klasycznego finiszu, a koniec trasy wyznacza samochód pościgowy, będący ruchomą linią mety. Za kierownicą tego pojazdu po raz kolejny zasiądzie Adam Małysz. W związku z imprezą zmieni się organizacja ruchu oraz nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Cel biegu jest charytatywny. Całe wpisowe trafia na badania nad urazami rdzenia kręgowego. Tylko w ubiegłym roku udało się zebrać ponad 8,5 miliona euro.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Flota MPK Poznań powiększa się o kolejne zeroemisyjne pojazdy. Do przedsiębiorstwa dotarły właśnie pierwsze z 9 zamówionych autobusów wodorowych Solaris Urbino. Obecnie trwają ich odbiory techniczne, szkolenia kierowców i procesy rejestracyjne. Nowe wodorowce są w 100% ekologiczne, zaznacza Maciej Szkudlarek z poznańskiego MPK.
5: To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie.
2: Do niedawna MPK Poznań posiadało 100 zeroemisyjnych autobusów, 25 elektrycznych z wodorowym ogniwem paliwowym i 75 autobusów elektrycznych. Zakup autobusów w całości sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Gdy zmierzałem do radia, to deszcz kropił w Poznaniu, a teraz bezdeszczowo. Póki co. Czy to chwila przerwy w dostawie deszczu? Tego nie wiem, ale deszcz może się dzisiaj pojawiać i znikać. Póki co pochmurne niebo nad nami i 10 stopni na termometrach, a godzinę temu było 9. Więc temperatura rośnie i wzrośnie dzisiaj maksymalnie do 13 stopni Celsjusza. To będzie około godziny 15, 16 i 17. Wtedy najcieplej będzie w stolicy Wielkopolski. Słońce zajdzie za horyzont dzisiaj o godzinie 20:29, no ale będzie trudno je dostrzec. jako zachodzące słońce, gdyż gruba warstwa chmur nad nami do samego wieczora.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Oddawanie życia za innych oznacza z jednej strony wypełnienie obowiązków, zarabiać na utrzymanie rodziny, dbać o dobre funkcjonowanie parafii, zawozić schorowanych rodziców i dziadków do lekarza. To są konkretne czyny miłości, w pewnym sensie policzalne. Z drugiej strony jest to wszystko, co jest mniej wymierne, a niezwykle ważne. Mieć czas na zabawę z dziećmi, na cierpliwe słuchanie o czyichś troskach, na wypicie herbaty ze starszymi. Komu mogę dać siebie więcej?

Też tak mam. Czekam na odpowiedni moment. To Zalia i Mrozu. Piękny duet. To prawda, że piękny duet, ale czy może być jeszcze piękniej niż taki duet? No może być, moi drodzy, bo Zalia w tym roku występuje w składzie Męskiego Grania. I od 10 do 11 lipca będzie można posłuchać ekipy Męskiego Grania w Poznaniu, w Parku Cytadela, Męskie Granie 2026. No i pewnie pojawi się Igor Herbut, i Zalia, i Vito Bambino, bo oni w tym roku wiodą prym, jeśli chodzi o ekipę Męskiego Grania. Ale oczywiście nie tylko oni będą występować na scenach w Parku Cytadela, więc jeśli chcecie się tam pojawić, no to już czas upływa i to już niedługo, To wydarzenie, bardzo ważne wydarzenie muzyczne moim zdaniem w Poznaniu, Męskie Granie 2026 w Parku Cytadela między 10 a 11 lipca, bo to będą dwa dni doskonałej muzycznej zabawy.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Czasami z uśmiechem podchodzę do tych wszystkich nietypowych świąt, które są przypisywane dniom w kalendarzu. No ale dzisiaj też jest taki wpisany w rubryce nietypowe święta, święto wpisane, które ja wcale nie uważam, żeby to było nietypowe święto. 8 maja, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. No to moi drodzy, dla kogoś, kto słucha regularnie Radia Emos, dla kogoś, kto słuchał cyklicznie spotkań w ramach Biblioteki Cyfrowej Przyszłości, dla kogoś, kto w ogóle korzysta z zasobów bibliotecznych rozmaitych, gdziekolwiek tylko jesteście, no to ten dzień chyba nie jest nietypowym, tylko jest dość typowym świętem. 8 maja, w tym roku właśnie obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. I dlaczego właśnie to święto? Pierwsze w ogóle informacje o zawodzie bibliotekarza pochodzą jeszcze z czasów starożytnych, a święto 8 maja, święto bibliotekarza i bibliotek, zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, no i jest obchodzone corocznie 8 maja. I z tego miejsca chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich bibliotekarzy, bibliotekarki i osoby, którym biblioteka w sercu jest bardzo ważna, bo na przykład często korzystają z zasobów bibliotecznych, albo chociażby siedzą przed ekranem komputera i przeglądają to, co w elektronicznych zasobach poszczególnych bibliotek się znajduje. I tak trochę w tym miejscu można zrobić autoreklamę, bo na stronie radioemaus.pl znajdziecie zasoby na przykład naszych audycji, no i tam też Biblioteka Cyfrowej Przyszłości, tam też Dzieje Generałowej Zamojskiej. Możecie sobie posłuchać tych podcastów, które tam są zawarte, dołączone do naszej strony internetowej. To samo możecie zrobić za sprawą naszej aplikacji mobilnej, do której ściągnięcia serdecznie zachęcam, bo to bezpłatna aplikacja, którą można ściągnąć na dowolne urządzenie mobilne i wtedy słuchać nas gdziekolwiek tylko jesteście na żywo, a jednocześnie korzystać sobie dowoli z naszych zasobów tam zgromadzonych. A zatem jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla każdego bibliotekarza i bibliotekarki, bo dzisiaj wasz dzień, 8 maja, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

0: Teraz będzie o mieście, które co prawda w Wielkopolsce nie leży, ale zaśpiewa Grzegorz Turnał i to nie będzie Kraków, ale miasto na K.
1: Wysiadła miłość ze mnie za Kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym z uczuciem uczuć kolosom równym. Za Kutnem pociąg stanął i cześć.

0: Krakówku, miłościśmy miejsce pochówku.
1: O Kutno i Grzegorz Turnau. To była taka skrócona lekcja geografii dla tych, którzy być może w tym roku maturę zdają, bo dokładnie za tydzień poziom rozszerzony z geografii będzie zdawany, jeśli chodzi o egzamin maturalny. No a dzisiaj kibicujemy tym, którzy rozszerzoną biologię i rozszerzoną filozofię zdają. Niech moc i wiedza będzie z wami, żebyście skorzystali ze wszystkich swoich zasobów, które macie gdzieś tam w głowie, żebyście niczego nie pominęli i żeby stres was nie sparaliżował, no bo to stres jest największą przeszkodą tutaj. Bo przecież wiedzę macie, tylko trzeba odpowiednie szuflady w odpowiednim momencie otworzyć, no i nie zestresować się tym, że jakaś szuflada, coś nie może się otworzyć. Wszystko się uda, jeśli tylko postaracie się jakoś odstresować. Ja wiem, że to trudne.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Na zegarze 10.45 wyruszamy w muzyczną podróż w czasie, aby zajrzeć do kalendarza, co wydarzyło się 8 maja w przeszłości muzycznej, świata muzycznego. No to najpierw rok 1951, wtedy to na świat przyszedł Philip Bailey, wokalista soulowej grupy Earth, Wind & Fire, która wylansowała takie przeboje jak Shining Star, September czy Boogie Wonderland, ale też Philip Bailey zrobił później karierę solową, no może już nie tak spektakularną jak zespołem Earth, Wind and Fire, no ale jednak jeszcze sobie doskonale radził. Rok 1972, to też 8 maja, wspominany z tego roku, bo wtedy w Brisbane na świat przyszedł Darren Haynes, kompozytor i wokalista zespołu Savage Garden. Grupa w 1997 roku wydała debiutancką płytę, która dotarła do pierwszego miejsca w Australii, drugiego w Wielkiej Brytanii i trzeciego w USA. No więc wszystkie trzy miejsca na podium zajęte, tylko w różnych krajach. Na krążku znalazły się przebojowe kompozycje, takie jak na przykład To the Moon and Back. Moi drodzy, no to teraz najpierw Earth, Wind and Fire, z udziałem oczywiście Philipa Baileya, który dzisiaj urodziny swoje ma, no i też później grupa Savage Garden, też z jubilatem dzisiejszym, czyli Darrenem Haysem.

0: imieniny imieninami, ale już 11 na zegarze, więc czas na informacje Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Dokładnie rok temu kardynał Robert Prevost został wybrany na papieża. Jeszcze w maju działalność rozpocznie nowa pływalnia na poznańskim Grunwaldzie. Ruszają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji polityki senioralnej Poznania. Mija rok od wyboru papieża Leona XIV. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych kardynał Robert Prevost został wybrany na papieża 8 maja 2025 roku, drugiego dnia konklawy w czwartym głosowaniu. Przyjął imię Leon XIV, zainspirowany nauką społeczną Kościoła, głoszoną przez papieża Leona XIII w obliczu rewolucji przemysłowej. Zastąpił na urzędzie papieża Franciszka zmarłego 21 kwietnia, którego pontyfikat trwał 12 lat. Leon XIV jest 267. biskupem Rzymu, ma 70 lat. Jest pierwszym Amerykaninem na stolicy apostolskiej, augustianinem. Przed wyborem na papieża kierował watykańską dykasterią do spraw biskupów, był wieloletnim przełożonym zakonu augustianów, a także misjonarzem. Wiele lat pracował w Peru, gdzie m.in. jako biskup stał na czele diecezji.
1: Informacje z Poznania.
2: Ostatni weekend maja będzie pierwszym weekendem działalności pływalni Grunwald przy ulicy Taborowej w Poznaniu. Obiekt jest właśnie przygotowywany do obsługi gości. Najważniejsze atrakcje przewidziano w hali głównej, do której dzięki przeszkleniom wpada naturalne światło słoneczne. Oddajemy wiele atrakcji do dyspozycji, zaznacza zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
3: Jesteśmy w takiej dyskusji też tutaj z radnymi miasta Poznania, co dalej, bo to nie jest tak, że mówimy koniec, wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna.
2: Obiekt będzie dostępny od piątku, 29 maja. Inwestycja została sfinansowana w ramach programu Polski Ład. Ruszają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji polityki senioralnej Poznania do 2031 roku, a szczegóły zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: Podczas konsultacji każdy będzie mógł ocenić, jak w praktyce realizowany jest obecny program polityki senioralnej miasta Poznania. Jest to okazja, by wyrazić swoją opinię i pomysły na jego aktualizację, a także kontynuację w najbliższym czasie. Można to zrobić, wypełniając ankietę na stronie internetowej miasta lub wypełniając propozycje i uwagi mailem na adres zss@um.poznań.pl lub pocztą. Zaproszeni do udziału w konsultacjach są przede wszystkim seniorzy i ich rodziny, organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz poznaniaków w dojrzałym wieku, a także eksperci zajmujący się tematyką starości i starzenia się. Konsultacje potrwają do 30 czerwca. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Łódzka policja zatrzymała 46-letniego Pawła K., adwokata od trumny na kółkach. Był poszukiwany listem gończym. Jak poinformowano, został ujęty na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi powiedział, że zatrzymany trafi do zakładu karnego, w którym będzie odbywał karę.
5: Dziś w godzinach popołudniowych policjanci przystąpili do realizacji. 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie sporządzona będzie dokumentacja.
2: Zatrzymany prawnik został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku we wrześniu 2021 roku pod Barczewem. Jadąc Mercedesem, przekroczył podwójną linię ciągłą i zderzył się z prawidłowo jadącym Audi 80. Kierująca i pasażerka Audi zginęły na miejscu. Adwokat tłumaczył się w internetowym nagraniu, że kobiety zginęły, bo jechały trumną na kółkach, a on bezpiecznym samochodem. Był poszukiwany listem gończym.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
0: Pogoda. 10 stopni teraz na termometrach w Poznaniu i 10 stopni temperatury odczuwalnej, ciśnienie dość wysokie, 1018 hektopaskali, ale najcieplejszy moment jeszcze nas czeka w ciągu dnia, bo temperatura wzrośnie dzisiaj maksymalnie do 13 stopni Celsjusza i to będzie około godziny 15, 16, 17. Wtedy słupek rtęci będzie najdłuższy w termometrach, a potem już będzie znowu chłodniej. Zachód słońca planowany na godzinę 20:29. Zazdroszczę tym, którzy go zobaczą, bo raczej w Poznaniu nie będzie to możliwe. Gruba warstwa chmur na pewno nam to uniemożliwi, ale jakość powietrza jest dobra, no i tym bardzo się cieszymy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Prawnie mówić czy prawidłowo? No właśnie tu też taki dylemat, ale to, czy to jest w ogóle dylemat? Bo oba słowa są na pewno prawidłowe i poprawne, tylko jak to się powinno mówić? Profesor Jerzy Bralczyk za chwilę wyjaśni nie tylko ten problem, bo będzie też o Pradze Południe. Dlaczego o Pradze Południe w audycji językowej? Za chwilę się przekonacie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Marek pyta, jak się poprawnie odmienia. No, zazwyczaj Państwo piszą prawidłowo. Poprawiam, ale nie zawsze nawet, bo to prawidłowo gorzej brzmi niż poprawnie. Poprawnie, jak się odmienia, byłoby poprawnie, a prawidłowo nie jest prawidłowo. Więc pan Marek ma pytanie dotyczące odmiany. Czy na przykład, chodzi o konkretny zresztą przykład, piszemy czy mówimy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Pradze Południu, czy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Pradze Południe? No, to długa nazwa, ale w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, czy to południe odmieniamy tak, jak zwykle odmieniamy południe, czy też traktujemy jako część nazwy i nie odmieniamy. Wtedy jest to apozycja Praga Południe na Pradze Południe. A jakby było na przykład ze stacją? Na stacji Warszawie Woli? Nie, niekoniecznie. Na stacji Warszawa Wola. Taki właśnie jest zwyczaj, że tutaj nie odmieniamy drugiego członu nazwy, Praga Południe. Mieszkam na Pradze Południe, a nie na Pradze Południu, co mogłoby być interpretowane, że mieszkam na południu Pragi. No oczywiście, jak mieszkam na Pradze Południe, to mieszkam na południu Pragi, bo Praga Południe jest na południu, to jasne. Ale tego drugiego członu już nie odmieniamy, traktujemy jako część nazwy. Mieszkam na Pradze Południe, stacja czy centrum na Pradze Południe.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Wspominałem wcześniej o tym, że w lipcu będzie męskie granie na Poznańskiej Cytadeli i to będzie dwudniowa impreza, 10-11 lipca, a wtedy to ekipa męskiego grania pojawi się w Parku Cytadela w Poznaniu. No ale teraz nawiążemy trochę do tego, co w przeszłości męskiego grania się wydarzyło. To też będzie utwór, w którym nie jeden głos wybrzmi i nie jeden męski, ale także żeński głos się tutaj pojawi. Będzie Daria Zawiałow, będzie Dawid Podsiadło i będzie Vito Bambino. I Vito Bambino jest tylko tym elementem wspólnym, który może być połączony z tegorocznym męskim graniem, ponieważ Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło w tegorocznym męskim graniu udziału nie biorą, tak w tej sztandarowej, w sztandarowym składzie. Być może pojawią się jako takie dodatkowe osoby, atrakcje jeszcze podczas poszczególnych koncertów. Natomiast teraz utwór I Ciebie też bardzo. I Ciebie też bardzo. Co można kogoś bardzo? No oczywiście, że to o miłości jest. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino.

0: Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Chciałem jakoś skomentować jeszcze przed momentem ten utwór Micro Music, ale czas nas goni, bo 11.30 na zegarze. No więc czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny. I pierwsza propozycja to spotkanie przy grach planszowych. Lubicie gry planszowe? No ja nie ukrywam, że uwielbiam. Uwielbiam takie spędzanie czasu wolnego, z dala od jakichś przeszkadzajek multimedialnych. Tylko plansza, gra i dobra zabawa w gronie dobrych znajomych. No a jeśli chcecie z kimś zagrać, a nie bardzo macie z kim, to spotkanie klubu gier planszowych dzisiaj w Wojewódzkiej Bibliotece w Poznaniu przy ulicy Prusa 3. No i to jest spotkanie klubu gier planszowych i jest

0: To otwarte wydarzenie dla osób zainteresowanych grami planszowymi, niezależnie od poziomu doświadczenia, to ważne. No i uczestnicy tego spotkania mogą wspólnie grać, tworzyć drużyny i korzystać z dostępnej kolekcji. A kolekcja jest tam dość bogata, więc myślę, że warto się wybrać, jeśli ktoś chce popróbować sobie swoich sił. Także drużynowo, poznając nowych ludzi, to dzisiaj jest ku temu idealna okazja. 17:30, Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu przy ulicy Prusa 3 i tam spotkanie klubu gier planszowych. No ciekawe, co będzie gościło bardziej. Czy będzie to raczej Chińczyk, czy będą to raczej Skrable, czy może Rummikub, bo to też taka gra, która dość może wciągać. No wiele, wiele gier planszowych jest, więc tutaj jak najbardziej pełna dowolność. Kolejna propozycja to już propozycja teatralna. Aula Artis. Dzisiaj w przestrzeni Auli Artis będziecie mogli zobaczyć gościnny spektakl Między łóżkami. No dość intrygująco brzmiący tytuł, a to pełna humoru komedia o seksie, miłości i mało miasteczkowym życiu. Spektakl, który wyreżyserował, no nie byle kto, bo Artur Barciś. I on nieprzerwanie, jeśli chodzi o ten spektakl, od premiery w 2015 roku cieszy się popularnością i przyciąga tłumy widzów. No i skoro są tłumy, to dzisiaj będziecie mogli ten spektakl zobaczyć zarówno o godzinie 17 w Auli Artis, jak i o godzinie 20:30 dla tych, którzy na 17 może nie zdążą albo nie dostaną biletów. Kto występuje w tym spektaklu? Jowita Budnik naprzemiennie z Joanną Kurowską, Katarzyna Ankudowicz naprzemiennie z Marią Niklińską i Karoliną Sawką, Artur Barciś, Lesław Żurek naprzemiennie z Robertem Majewskim, no i Radosław Pazura. Co ważne, ten spektakl przewidziany jest dla widzów od 16 roku życia. No i to jest 140 minut dobrej zabawy z przerwą, więc jeśli chcecie się wybrać, to dzisiaj taki spektakl Między łóżkami w Auli Artis o godzinie 17 i o godzinie 20:30 możecie go zobaczyć. Kolejny spektakl, na który dzisiaj możecie się wybrać, to już propozycja Kinoteatru Apollo przy ulicy Franciszka Ratajczaka 18 i to też spektakl gościnny, bo występuje Anna Dereszowska, Marieta Żukowska, Szymon Bobrowski i Wojciech Zieliński. No i to jest też komedia. Błyskotliwa komedia rozgrywająca się na tle weselnego zamieszania i ona sprawi, że już od pierwszych minut otrzymacie dużą dawkę dobrej zabawy. Tytuł tego spektaklu, no może nie kojarzy się za bardzo z weselem, ale tytuł spektaklu to Wstyd. Niewątpliwie spektakl komediowy, więc na to się przygotujcie. Można sobie wyrzeźbić mięśnie brzucha doskonale, więc to jest spektakl pełen ciętych ripost, autentycznych emocji i wyraźnych kreacji aktorskich, więc jeśli chcecie się dobrze bawić, to myślę, że to jest doskonała propozycja. I jeszcze jedna propozycja, Polska Fantazja, koncert Filharmonii Poznańskiej. To dzisiaj o godzinie 19 Jacek Kortus na fortepianie i Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Antoniego Wita. No i w programie będzie m.in. Stanisław Muniuszko, Ignacy Jan Paderewski i Zygmunt Noskowski, więc jeśli chcecie posłuchać takiej muzyki w Filharmonii Poznańskiej, to dzisiaj o godzinie 19 ten koncert. I jeszcze może jedna propozycja teatru muzycznego, chociaż ten spektakl to jest bardziej spektakl edukacyjny. Spektakl Drogi Ewanie Hansenie, to dzisiaj o godzinie 19 teatr muzyczny zaprasza i to jest niesamowita opowieść o trudach bycia dorastającym człowiekiem. Gdybym jutro zniknął, czy ktoś to by w ogóle zauważył? Nikt. Ewan jest tego pewien. Ewan, czyli główny bohater tego spektaklu. Sama myśl o szkole, o kontakcie z rówieśnikami jest nie do zniesienia. Ten hałaśliwy tłum, krępujące próby nawiązania rozmowy i brak miejsca, gdzie można uciec, no to jest właśnie jego rzeczywistość. I w ramach terapii pisze list sam do siebie. I ten list miał zmotywować go, ale znów coś poszło nie tak, a potem było już tylko gorzej. List wpadł w ręce znajomego z klasy, Konora. Strasznie go rozzłościł, bo Ewan napisał też o jego siostrze, Zoe. No i tutaj, no to cała historia, nie chcę wam tutaj za dużo opowiadać, żebyście może sami wybrali się na ten spektakl. Myślę, że bardzo pouczający. Spektakl dla całych rodzin tak naprawdę, a takich rodzin, które mają dorastające dzieci, to jak najbardziej. Teatr Muzyczny, godzina 19, dzisiaj spektakl Drogi Ewanie Hansenie. Oczywiście książka niedoczytana na boku, gdzieś na stoliku przy łóżku. To też jest spotkanie z kulturą. Jakaś muzyka, którą chcielibyście dosłuchać albo zagłębić się jeszcze bardziej w to, co już nieraz słuchaliście, to też jest przestrzeń związana z kulturą. Warto sobie na to poświęcić czas, bo z kulturą zawsze lepiej za pan brat niż na bakier.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

Naprawdę nieświadomie pominąłem Andrzeja Piasecznego, zapowiadając ten utwór, mówiąc, że to będzie tym razem żeński utwór, bo nie będzie tak jak Baranowski przed momentem śpiewał po męskim głosem, tylko będzie żeński głos Anna Jurksztowicz. No ale to duet w końcu. Anna Jurksztowicz, no i towarzyszy jej oczywiście Andrzej Piaseczny. Kochanie, ja nie wiem, ten utwór. No a teraz też będzie po polsku i to będzie Sen o Warszawie, Czesław Niemen.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
1: To już ponad minuta po godzinie 12.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Już niedługo w Poznaniu zostanie otwarta nowa pływalnia w Lesznie. Jeden ze żłobków przechodzi w ręce miasta. W tym wydaniu informacji powiemy więcej o pierwszej rocznicy wyboru Leona XIV na papieża. Ostatni weekend maja będzie pierwszym weekendem działalności pływalni Grunwald przy ulicy Taborowej. Obiekt jest właśnie przygotowywany do obsługi gości. Najważniejsze atrakcje przewidziano w hali głównej, do której dzięki przeszkleniom wpada naturalne światło słoneczne. Oddajemy wiele atrakcji do dyspozycji, zaznacza zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
3: Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solarna, miejsce wypoczynku, ale oczywiście całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa.
2: Obiekt będzie dostępny od piątku, 29 maja. Inwestycja została sfinansowana z funduszy w ramach programu Polski Ład.
0: Informacje z Leszna.
2: Miejscy radni przyjęli uchwałę o utworzeniu miejskiego żłobka. Będzie on zlokalizowany w tym samym miejscu, w którym mieścił się żłobek Miś. Nazwa pozostanie bez zmian. Żłobek Miś jako miejska placówka zacznie funkcjonować od 1 lipca. Miasto zapowiedziało już remont placówki. Do modernizacji w żłobku ma się uczyć 30 dzieci. Docelowo ta liczba wzrośnie do 90.
0: Informacje z Watykanu.
2: Dziś mija rok od wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową. Pokój z wami wszystkimi. Tak brzmiały jego pierwsze słowa skierowane do świata, coraz bardziej pogrążającego się w wojnach i konfliktach. Zdaniem redaktora naczelnego przewodnika katolickiego księdza Wojciecha Nowickiego, właśnie kwestie pokoju są jednym z najważniejszych motywów tego pontyfikatu.
4: Kiedy on mówi o pokoju, to mówi odważnie językiem Ewangelii i nie boi się narazić przywódcom światowym, takim jak Donald Trump, na krytykę. Tu jest bardzo taki stanowczy, jednoznaczny, odważny, właśnie mówi, pokój jest priorytetem i ja mówię, zawsze będę głosił pokój, ponieważ ja jestem od głoszenia Ewangelii, a nie od polityki.
2: Ksiądz Nowicki zauważa także, że papież Leon XIV zwraca dużą uwagę na potrzeby współczesnego społeczeństwa i próbuje odpowiadać na nie swoimi gestami, dialogiem oraz postawą. Nie naśladuje bezpośrednio Franciszka czy Benedykta XVI, ale jednocześnie czerpie potrochę z każdego z papieży po Soborze Watykańskim II. Przypomnijmy, że Leon XIV jest 267. biskupem Rzymu, ma 70 lat i jest pierwszym Amerykaninem na stolicy apostolskiej oraz augustynianinem.
0: Informacje z kraju.
2: Umowa w sprawie SAFE zostanie zawarta dzisiaj o 13.30 w Warszawie. Polska jest pierwszym krajem unijnym, który podpisuje umowę dotyczącą funduszu pożyczkowego na dozbrajanie. Podczas konferencji w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, jakie uzbrojenie zostanie kupione w pierwszej kolejności w ramach tego programu.
5: W pierwszej kolejności bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. To jest projekt kluczowy i dobrze są te pieniądze, bo możemy to sfinansować. To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, 18 baterii, armaty 35 mm, 30 mm.
2: Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że nadal jego wątpliwości budzi napięty kalendarz wydawania pieniędzy z programu SAFE.
6: To jest bardzo dużo pieniędzy i mają zostać one wydane przez najbliższe, zdaje się, 4 lata. Czy my przez najbliższe 4 lata mamy takie zdolności przemysłowe, żeby to wszystko sensownie wydać na najbardziej zaawansowany sprzęt? Na szybko będą wydawane, no bo trzeba wydać, bo mamy 4 lata, więc kupi się cokolwiek, to co będzie na rynku, a że nagła taka zastrzyk pieniędzy, no spowoduje oczywiście wzrost cen. To są znaki zapytania, które my stawialiśmy.
2: Jeszcze w maju Warszawa otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały do Polski jako nowe mikropożyczki w następnych latach. W sumie niemal 44 miliardy euro Polska musi wydać do 2030 roku.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: Teraz nie będzie informacji o ogromnych pieniądzach, ale myślę, że równie ważne informacje dla Was, drodzy słuchacze i słuchaczki. O pogodzie będzie to rzecz. Jeśli chodzi o pogodę dzisiaj w Poznaniu, teraz na termometrach 12 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura 11 stopni Celsjusza. Zachmurzenie jest póki co umiarkowane, ale chmur raczej będzie przybywać. Warunki biometeo, i to ważne, już są korzystne. Jutro także będą korzystne, a w nocy będą neutralne. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, nie będzie mroźno, będzie zimno, bo temperatura 7 stopni Celsjusza, ale ta odczuwalna w nocy dzisiaj to będzie 6 stopni Celsjusza. No i jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, ono będzie rosło. 1020 hektopaskali teraz na barometrach, a w nocy to już będzie 1021 hektopaskali. Jutro wiatr porywisty sięgnie 25 km na godzinę. No a jeśli chodzi o to, jak będzie pojutrze, no tu mam bardzo dobre informacje, bo w niedzielę prawie bezchmurne niebo albo bezchmurne niebo, no i temperatura na termometrach w najcieplejszym momencie dnia to będzie aż 18 stopni.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański, słuchacie Radia Emaus. Dzień dobry, Mateuszu, bo nie mieliśmy okazji się widzieć wcześniej.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Jak tam dzisiaj twój biometr?
2: Korzystne.
1: To dobrze, bo to wszystko...
2: Ja ubrałem się w kurtkę, a się okazuje, że jednak nie jest tak zimno na dworze.
1: No, to sprawy temperaturowe, ale jeśli chodzi o taki biometr twój, czyli to poczucie, czy czujesz się dobrze, czy niedobrze, czy jesteś rozkojarzony...
2: Z każdą godziną coraz lepiej.
1: Coraz lepiej, no tak, no bo jesteś w końcu w matce, u matki swojej, czyli w radiu, a więc w radiu czujesz się najlepiej. Ja chciałem tylko powiedzieć teraz, że nie wiem, czy miałeś taką sytuację kiedyś, żebyś pomagał jakiejś kobiecie znaleźć coś w jej torebce.
2: Nie.
1: Nie miałeś. No, ja mam taką okazję co jakiś czas, żeby coś...
2: Chociaż w sumie mojej mamie w sumie.
1: No widzisz, jak jestem poproszony czasami o to, żeby coś znaleźć w damskiej torebce, to przychodzi mi na myśl ta piosenka, którą za chwilę usłyszymy na antenie. Widzisz, kto zaśpiewa?
2: Tak, widzę.
1: Podaj mi klucze z torebki. No i wtedy ja mogę zaśpiewać tylko to, co teraz Reni Jusis.

0: czekam.
1: 5 minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
3: Różnica między pasterzem a najemnikiem tkwi w relacji do owiec. Dla najemnika jest to relacja zawodowa. Ma zleconą pracę i za nią otrzymuje wynagrodzenie. Nie idzie za tym przywiązanie. Inaczej jest z pasterzem. On wie, że owce są dla niego wszystkim. Bez nich nie byłby pasterzem. Dlatego jego relacja z owcami jest zażyła. Jezus przypomina nam, że zależy mu na relacji z każdym z nas, ponieważ każdy z nas jest dla niego równie ważny. Pomyśl, na czym opieram swoją pobożność? Na wypełnianiu religijnych obowiązków czy budowaniu relacji opartych na zaufaniu?
4: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

Mrozu robi napad. 12.27 za chwilę, o 12.30 na naszej antenie Wielkopolska, nie tylko na weekend. Będą propozycje do odwiedzenia ciekawych miejsc w naszym regionie, ale najpierw jeszcze pojawi się tutaj Ralf Kamiński i Smolik, którzy przypomną pewien utwór grupy Modern Talking w swoim wykonaniu. Posłuchajcie.

0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
2: Dzień dobry.
1: No i dziś mamy bardzo dobrze znanego już nam wszystkim gościa.
2: No prawie, że tradycyjnie z nami Łukasz Ławrysz, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Cześć Łukaszu.
3: Cześć, witajcie. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi jest tutaj u Was gościć w studiu po raz kolejny.
2: No i pewnie wybierzemy się do kolejnego parku krajobrazowego. Ja już wiem którego, ale zdradź naszym słuchaczom, jaki to będzie park.
3: Zdradzę naszym słuchaczom. Dzisiaj wybierzemy się w odległą krainę, odległą od Poznania, bo jednak w Wielkopolsce bardzo bliska jest to południowy kraniec naszego województwa. W zasadzie taki już koniuszek, cypelek, ale park przepiękny i też ogromny, bo jest to największy park krajobrazowy w Polsce, a jest nim Dolina Baryczy. Dzielimy ten park krajobrazowy razem z województwem dolnośląskim. W naszym województwie jest to prawda tylko albo aż 17 tysięcy hektarów z całych 87, które zajmuje park po obydwu stronach granicy. Mimo wszystko ten park jest przepiękny w każdej porze roku i warto odwiedzić go niezależnie od województwa, którego

0: zaczniemy, w całości jest do zjedzenia i schrupania. Mimo to w Wielkopolsce ten cypelek, który jest właśnie na takim wschodnim krańcu samego parku, skupia się wokół okolic Antonina, okolic rezerwatu Wydymacz. Warto jednak wspomnieć, że cały park jest objęty bardzo wyjątkowym statusem, jeżeli chodzi o obszary przyrodniczo cenne i związane właśnie z siedliskami typowo ptasimi, ponieważ jest to obszar objęty konwencją ramsarską. Jeden z 19 takich miejsc w naszym kraju i w zasadzie jedyne w Wielkopolsce, więc jest to wyjątkowe miejsce chociażby z tego względu, a nawet aż z tego względu, ponieważ faktycznie na nasze województwo, jakie jest dosyć jednak duże, porównując je do innych naszego kraju, to jeden obszar tego typu to w zasadzie niewiele. Warto dlatego też się wybrać właśnie tam na południe naszego województwa, zwłaszcza w okresie, kiedy zaczyna się taki ptasi koncert, ponieważ jak się Państwo domyślacie, Dolina Baryczy, więc jakaś rzeka, więc trochę mokro, więc te obszary ptasi jak najbardziej się tam z tymi widokami ornitologicznymi łączą, więc warto zabrać ze sobą lornetkę czy lunetę, jeżeli ktoś posiada taki sprzęt. A jeżeli nie, no to wystarczy zwykły telefon z aparatem i robić zdjęcie, ponieważ jest co robić. Ptaków jest tam cała plejada. Stwierdzono tam około 300 gatunków, które się na stawach mielickich i w całej Dolinie Baryczy pojawiają, ponieważ samo pojęcie stawów mielickich też się z tym parkiem niezwykle mocno wiąże. Jest to kompleks stawów, który stworzony już w zasadzie od XIII wieku przez cystersów korzystających właśnie z dobrodziejstw tego obszaru, z dobrodziejstw rzeki Barycz i okolicznych lasów, które powolutku przekształcano właśnie na obszary związane z hodowlą karpia, wówczas dla nas obcego gatunku jeszcze ryby, dziś w zasadzie chyba bardzo mocno się zresztą wiążącego z Doliną Baryczy, bo stamtąd pochodzi ten prawdziwy, mielicki karp.
1: Wspaniała marka przed każdym świętami Bożego Narodzenia.
0: Tak? No właśnie.
1: Wielkie napisy na mieście, karp mielicki, czyli to jest ten brand, tak? Ludzie też szukają, że to właśnie ten musi być.
0: Tak, no oczywiście musi być taki, jak to mówią na wschodzie, balszoj, czyli bardzo duży, no ale też i musi być bardzo smaczny. No ale na karpie raczej tam dopiero jesienią. To wtedy się odbywa połów. Prężnie tam działają gospodarstwa rybackie. Część z nich oczywiście też udostępnia swoje dobra i można powiedzieć urobek w lokalnych restauracjach. Natomiast właśnie przed nami w zasadzie już dosyć mocno rozwinięta wiosna. W zasadzie niedługo już będziemy myśleć o początku lata, więc ten przyrodniczy aspekt, który nas w tym momencie otacza, bardzo mocno wiąże się z takimi obserwacjami związanymi właśnie z ptakami. Tu właśnie uśmiecha się do nas szerokim uśmiechem od ucha do ucha rezerwat Wydymacz, właśnie nad stawem Wydymacz, niedaleko Antonina, który jest takim must have, że musimy tam być. Będąc w okolicach wschodniej części Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, rezerwat Wydymacz jest właśnie tym, od którego powinniśmy zacząć. No i którzy też w zasadzie na tym rezerwacie kończą, bo jest to dosyć, no może nie rozległa, ale dosyć fajnie intensywna pętla kilku kilometrów, którą można pokonać najlepiej pieszo. Rowerem po lesie, jak zazwyczaj jednak zwiedzać lubię na piechotę. Jakoś tak lepiej wtedy się chłonie tą całą dźwiękową aurę, która dookoła nas dosyć intensywnie brzmi. Sam park jest mocno związany właśnie ze stawami hodowlanymi, tak więc też cała ta fauna, która dookoła jest do zobaczenia, wymaga trochę cierpliwości, co prawda, i takiego wprawnego oka, ale można tam zobaczyć mnóstwo ciekawych zwierząt, na przykład oczywiście rzucające się w oczy i w uszy jelenie. Tutaj znowu przeskoczy porę roku, bo jednak jednak ich dźwięki kojarzą się z jesienią i rykowiskiem, ale warto o tym wspomnieć, ponieważ to jest też miejsce, gdzie to rykowisko jest niemalże doskonałe. Tam naprawdę słychać te ryczenie jeleni z każdej strony. Jest to niesione echem przez wiele setek metrów i robi to majestatyczne wrażenie. Polecam zresztą Państwu poszukać profilów na Instagramie lub w innych mediach społecznościowych, które publikują zdjęcia na przykład z drona z tego parku. Są obszary, gdzie dronem latać można. Niekoniecznie musi być to rezerwat oczywiście, ale przepiękne właśnie takie otoczone mgłą stawy i te majaczące, a raczej ryczące jelenie właśnie gdzieś tam z tła się wyłaniają. Bajka. Dla mnie osobiście jeszcze ten jeden aspekt jest bardzo ważny i już kiedyś pewnie na antenie wspominałem, ale lubię się tym chwalić, bo to jest jednak rzecz, której nigdy nie będę ukrywał. Ja jestem z Puszczy Białowieskiej i generalnie Puszcza Białowieska to dęby, stare drzewa, ogromna zasobność właśnie w gęsty las. Może bez gęstego lasu, ale ogromna ilość wielkich, starych dębów, właśnie też w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy jest do zobaczenia i polecam Państwu serdecznie, jeżeli lubicie przytulać się do drzew lub po prostu je fotografować, albo przebywać w ich towarzystwie, to jest to również miejsce, które warte jest uwagi. Ale znowu się rozgadałem i tak patrzę właśnie na Jacka przez nasz statyw, który nas dzieli. Ja się zastanawiam, czy ja o czymś nie wspomniałem. Myślę, że tak.
1: Chyba ja bym dorzucił pewnie jeszcze szlak kajakowy tak naprawdę, no bo w końcu mamy rzekę, mamy piękne otoczenie przyrody. Barycz jest chyba też dosyć łatwym szlakiem. To jest jak gdyby, nie jest to oczywiście rzeka górska, to wiemy, jest nizinna. Natomiast też przenosek nie ma chyba aż tak dużo. 130 kilometrów około mniej więcej z tego, co pamiętam, szlak kajakowy. Oczywiście, żeby zrobić całość tego w jeden dzień, po prostu nie pokonamy raczej, jest to tygodniowy spływ, ale są też fajne opcje, na przykład weekendowe, gdzieś tam z Odolanowa do Milicza na przykład, albo potem w dół od Milicza, to spokojnie można te dwa dni sobie Baryczą popłynąć, ale oczywiście są też możliwości na spływ jednodniowy. Tutaj pewnie okolice Milicza są właśnie najbardziej popularne, ale my też zachęcamy, żeby gdzieś tam zobaczyć tę naszą wielkopolską część, czyli pewnie właśnie bliżej Odolanowa, bliżej Antonina, to zdecydowanie.
0: No właśnie, tutaj ten taki geograficzny aspekt poruszając, to oczywiście trzeba pomyśleć, jak tam dojechać. No bo jednak z Poznania jest to kawałek i najlepiej zwiedzać ten cały park, tak jak już wspomniałeś, z kajakiem, ale też z rowerem. Na pewno fajnie się tam w ten sprzęt wyposażyć i jak go zabrać. No z samochodem, jak ktoś ma i oczywiście dysponuje takim trzymadełkiem, bagażnikiem na rower, to super, ale oczywiście można też pojechać pociągiem i tutaj oczywiście do... No chyba do Ostrowa byłoby najszybciej i z Ostrowa do Odolanowa właśnie, gdzieś tam się przesiąść. Tylko to trzeba już sobie zarezerwować. W zasadzie, no może trochę kłóci się to z tytułem naszej audycji, nie tylko na weekend, ale faktycznie weekend byłby dobrym tutaj, dobrą porą do zaplanowania tej wycieczki, bo wyjeżdżając z Poznania około 8, no co prawda 2 godziny trzeba liczyć, że tam się dojedzie na miejsce, ale jednak te 2 godziny to już jest troszeczkę męczące. Trzeba odpocząć, pomyśleć, popatrzeć na mapę. Więc na pewno piątek i sobota byłaby dobrym planem na taki wypad. Tutaj trochę zdradzę, ale jeszcze nie chciałbym zapowiadać zbyt dużo. Ostatnio mówiliśmy też o mapach i mapy parków krajobrazowych powoli odświeżamy, wymieniamy. Jeszcze nie mam dobrych wiadomości, ale już mam dobrą zapowiedź, bo w tym roku będziemy właśnie odświeżać mapę też i tego parku. Dolina Baryczy doczeka się nowej mapy. Od 2017 roku jeszcze tego liftingu nie robiliśmy. Więc myślę, że się Państwo ucieszą, że już pod koniec roku będzie można nas o tą mapę prosić i pytać.
1: Przyda się na rower zdecydowanie.
0: No pewnie, a zwłaszcza, że nasze mapy są dosyć wyjątkowe, bo one są odporne na wiele czynników klimatycznych i tak jak i te mapy, które już do tej pory wykonaliśmy, myślę, że feedback jest dobry, nie drą się, nie moczą się na deszczu i są po prostu wytrzymałe. Nie trzeba je wymieniać po lekkim zadarciu. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał jeszcze o edukacji i myślę, że warto o tym wspomnieć chociażby pod koniec tego nagrania, bo Dolina Baryczy to też jest miejsce, gdzie bardzo, bardzo rzucają się w oczy płazy i te płazy są takim trochę dla nas konikiem, przewrotnie trochę to powiem, ale faktycznie Dolina Baryczy jest miejscem, w którym od lat realizujemy taką bardzo ważną dla nas akcję edukacyjną i ochroniarską jednocześnie. Jest to tak zwana akcja Żaba. Akcja, w której pomagają nam uczniowie z okolicznych szkół, zaprzyjaźnionych z nami, bardzo zresztą pozdrawiamy uczniów z Doliny Baryczy. Pomagają nam w przenoszeniu płazów podczas ich wiosennych wędrówek, ponieważ płazy są jedną z najszybciej ginących grup zwierząt na Ziemi. Są najbardziej narażone na różne czynniki, w tym na zmiany klimatu i na suszę, ale też na nasze nierozważne poruszanie się po drogach. Więc my im pomagamy, przenosząc je z jednej strony asfaltu na drugą. Więc też zachęcam Państwa, jeżeli zobaczycie płaza na drodze, czy to jadąc rowerem, czy samochodem, czy jedąc na piechotę, pomóżcie mu przejść przez ten asfalt, żeby nie na dłużej się zatrzymywał, bo jest tam bardzo niebezpiecznie. A akcja Żaba co roku na wiosnę na zespole parków krajobrazowych. Mówię tak, mówiąc o Facebooku naszej jednostki, czyli ZPKWW. Na Facebooku można w ten sposób nas znaleźć i tam o tej akcji i nie tylko o tej informujemy.
2: I tak moglibyśmy jeszcze długo i długo, ale czas niestety dobiega końca. Ja tylko na koniec uzupełnię. A propos dojazdu, gdyby ktoś chciał, to na przykład wspomniany rezerwat Wydymacz. Wystarczy pociągiem do Antonina i tam już na piechotę można podejść, można przy okazji też Pałac Myśliwski zobaczyć. Także nawet myślę,
1: Pałac
2: że...
1: Pałac Myśliwski, to już rozmawialiśmy
2: na
1: kiedyś,
2: jeden dzień, nawet właśnie. Gdyby ktoś się uparł spokojnie, można ten rezerwat zobaczyć. Także zapraszamy serdecznie o każdej porze roku.
3: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Za 4 minuty godzina 13, o 13 punktualnie informacje Radia Emaus, a teraz na scenę wejdzie Sheryl Crow i zaśpiewa utwór nie swój. To będzie cover, ale moim zdaniem taka łagodniejsza wersja Guns N' Roses.

0: Na zegarze 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: W stolicy Wielkopolski odbyły się uroczystości w związku z Dniem Zwycięstwa. Na poznańskim Łazarzu powstał nowy park. W informacjach Radia Emaus powiemy również o uroczystej mszy świętej w Licheniu. Dzisiaj mija 81 lat od zakończenia II wojny światowej. W związku z tym w Poznaniu odbyły się uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Armii Poznań. Kwiaty pod monumentem złożyła zastępca prezydenta Poznania Natalia Beremczuk oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kapustka. W wydarzeniu wzięły udział również przedstawiciele powiatu i województwa, służb mundurowych i organizacji kombatanckich. W Polsce Dzień Zwycięstwa obchodzony jest od 2015 roku. Święto upamiętnia koniec II wojny światowej w Europie i kapitulację III Rzeszy w 1945 roku.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Przy ulicy Chłodnej w Poznaniu powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Znajduje się on na tyłach kamienic stojących przy ulicy Głogowskiej. Prace dotyczyły terenu o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych, który wcześniej nie był zagospodarowany. Roboty budowlane zakończono, ale zanim park zostanie udostępniony mieszkańcom, muszą zostać dopełnione niezbędne formalności. Jak podkreśla Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich, nowa przestrzeń spełnia założenia związane z błękitno-zieloną infrastrukturą.
3: Wśród nowych roślin na terenie parku są kolejne drzewa, ale też krzewy, byliny czy trawy ozdobne. Spacerować będzie tam można nowymi ścieżkami o nawierzchni mineralnej, ale jest też coś takiego jak drewniany podest wokół strefy rekreacyjnej. Wypoczynkowi na pewno będą sprzyjać i leżaki czy też hamaki.
2: W ramach inwestycji wykonano poidełko oraz system nawadniania kropelkowego dla zieleni. Zamontowano również dendrofon, czyli drewnianą atrakcję do zabaw słuchowych. Ustawiono także budki lęgowe dla ptaków oraz domek dla owadów.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: Mieszkańcy Lichenia pamiętają o ofiarach bitwy pod Ignacewem. Dziś mijają 163 lata od krwawej walki stoczonej w ramach powstania styczniowego. Z tej okazji, jak co roku, w najbliższą niedzielę w Bazylice odprawiona zostanie uroczysta msza święta połączona z patriotycznym pochodem. Jak wyjaśnia kustosz sanktuarium ksiądz Sławomir Homącik, w przegranym zrywie zginęło około 180 żołnierzy, a wielu kolejnych zostało rannych.
4: Wielu z nich na skutek tych ran spoczywa na cmentarzach w całej okolicy Lichenia Starego. Nie wszyscy także wiedzą, że przy kościele świętej Doroty w Licheniu Starym znajduje się mogiła będąca także pomnikiem upamiętniającym tę właśnie bitwę.
2: Uroczystości rozpoczną się przed mszą świętą o godzinie 12. Najpierw na placu przed bazyliką zapłoną znicze przy ustawionych tam krzyżach upamiętniających poszczególne bitwy, potyczki oraz miejsca pochówku powstańców. Po Eucharystii wierni przejdą pod wspomniany pomnik, gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.
1: Informacje sportowe.
2: Pierwszy z trzech przystanków do Mistrzostwa Polski Lech Poznań już dzisiaj podejmie u siebie Arkę Gdynia w ramach 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Obecnie kolejarz jest liderem tabeli z 6-punktową przewagą nad drugim Górnikiem Zabrze. Wszystko wskazuje na to, że to drużyna z Poznania zdobędzie Mistrzostwo Polski w tym sezonie. Arka natomiast zajmuje 17. miejsce i traci 4 punkty do bezpiecznej strefy, która zagwarantuje jej utrzymanie na kolejny sezon. Nie spodziewamy się łatwego spotkania, zaznacza trener Lecha Poznań Niels Frederiksen.
5: Jesteśmy świadomi tego, że ten mecz będzie bardzo ciężki. Wiemy, że gramy przeciwko drużynie, która obecnie cierpi, ale też walczy, aby uniknąć spadku. A kiedy gramy przeciwko takim zespołom, to wiemy, że one wyjdą na to spotkanie, by dać z siebie 100%. Dadzą z siebie wszystko na boisku, dlatego jest bardzo ciężko grać przeciwko takim drużynom. A my szykujemy się na bardzo ciężki mecz, w którym będziemy musieli być bardzo skoncentrowani, ale także będziemy starać się odnaleźć swoją jakość, którą oczywiście dysponujemy.
2: Początek meczu przy Bułgarskiej o godzinie 20:30.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: 9 stopni teraz na termometrach w Poznaniu. No proszę bardzo, ta temperatura taka trochę dzisiaj skacząca. Raz do góry, raz na dół. No teraz 9 stopni, ale będzie cieplej. Przynajmniej tak mówią wskazania synoptyków. Powinno być 10 już za chwilę nawet. Tak pytanie kiedy, ile to potrzeba jeszcze? 15 minut, żeby temperatura wzrosła? Zobaczymy. Najcieplej będzie około godziny 16, 17, 18. Wtedy termometry w Poznaniu pokażą 12 stopni Celsjusza, 1019 hektopaskali teraz jest na barometrach i ciśnienie będzie rosło. A jeśli chodzi o jutro, jak jutro sytuacja będzie wyglądać, no to już śpieszę, żeby wam to powiedzieć. Jutro zdecydowanie więcej słońca, no może nie w całej Wielkopolsce, bo Kalisz, Kępno i Krotoszyn i Rawicz z bardziej zachmurzonym niebem, ale reszta Wielkopolski raczej rozsłoneczniona, że użyję takiego słowa, no i nie powinno jutro padać. Tak to się ma. Ja wiem, że opady są potrzebne, no ale jutro akurat będzie ta wersja bezopadowa, bardziej. Północ Wielkopolski jutro najcieplejsza, to też taka trochę anomalia. Zazwyczaj północ jest najchłodniejsza, a jutro 18 stopni pokażą termometry w Złotowie i w Pile. Taka będzie temperatura maksymalna w tych miastach.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To już prawie 7 minut po godzinie 13. Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański. Mateuszu, wybierasz się na mecz dzisiaj właśnie?
1: Tak, wspomniany? Wybieram się.
0: Bilety masz?
1: Bilety są. Już w ogóle cały stadion jest wyprzedany. Wszystkie miejsca.
0: Czyli więc nie ma szans nawet na gdzieś tam, no można być gdzieś tam obok.
1: Mi się całe szczęście udało wcześniej, ale jak już spojrzałem jeszcze dzisiaj, no to już całe 40 ponad tysięcy kibiców się wybiera.
0: Czyli będziecie można Grunwald usłyszeć dzisiaj na Grunwaldzkiej, na bułgarskiej.
1: I zobaczyć również.
0: I zobaczyć również, tylko cię w tłumie trzeba wypatrzeć, jak wszystkie miejsca są zajęte, no to ciężko będzie cię tam znaleźć. Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański, środek dnia, jeszcze środek dnia u nas w Radiu Emaus i teraz artysta, wielki artysta, Sting.

0: Mateusz Markiewicz będzie na meczu dzisiejszym, meczu Lecha Poznań z Arką Gdynia. No ale dzisiaj ten temat też będzie gościł u Michała Bondyry, Hartowa na Sportowo o 17.30. Zapraszam w imieniu Michała. Jego gościem będzie Józef Diaczenko z kibicpoznański.pl. No i o tym meczu będzie rozmowa. A mecz jak się potoczy? Będziemy mieli wiadomości z pierwszej ręki od Mateusza. No tylko już nie podam ich dzisiaj na antenie, ale ja będę miał wiadomości z pierwszej ręki i będę wiedział wszystko pewnie bardzo, bardzo szybko. Ale wy pewnie też będziecie słuchać naszego radia. Ja zachęcam do tego, żeby o 17.30 posłuchać prognoz, które na pewno będą mieli panowie Michał Bondyra i Józef Diaczenko. Hartowo na Sportowo punktualnie o tej godzinie, o 17.30 na naszej antenie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dzień Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: ludzie mniej obawiają się potężnych wojsk wroga, aniżeli moce piekielne boją się imienia i ochrony Maryi.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Te delikatne dźwięki klawiszy już informują o tym, że za chwilę będzie tutaj Sergio Mendes, ale nie sam będzie, bo będzie mu towarzyszyła wyjątkowa ekipa. No i tę ekipę teraz usłyszymy na antenie. Sergio Mendes, Mascenara, tak nazywa się ten tytuł tego utworu. Black Eyed Peas i Sergio Mendes przed nami.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już od najmłodszych lat podejmujemy jakieś wybory. Szczególnie mówię tutaj o uczniach, którzy mają zdecydować, do jakiego liceum pójdą, mają potem zdecydować, na jakie studia będą zdawać i pod tym kątem też skonfigurować sobie maturę, który przedmiot rozszerzony, który w wersji podstawowej. No i później to się czasami okazuje, że to, czego się nauczyliśmy przez te wszystkie lata, to jednak nie do końca idzie w zgodzie z tym, co mamy w duszy. Że możemy naprawdę mieć wielki talent do innych rzeczy. No i takim przykładem jest artystka, która za chwilę się tutaj pojawi. Paulina Miłosz, urodzona 23 marca 1989 roku w Warszawie, ukończyła studia dziennikarskie. No ale okazało się, że to, co jej w duszy gra, to piosenkarstwo, komponowanie i pisanie tekstów. Paula Rice, bo taki pseudonim przyjęła Paulina Miłosz, teraz przed nami, utworze Jazda. No i to jest dowód na to, że jednak gdy coś ma się w naszym życiu wydarzyć, mimo wszelkich przeciwności wcześniej, jakichś innych w ogóle planów, innych map, które mamy, no to jeśli w sercu mamy muzykę i komponowanie, to kończy się to tak.

Tak, to jest tekst Zygmunta Staszczyka, czyli Muńka Staszczyka z grupy T-Love. I T-Love wykonywało ten utwór w oryginale, no ale na takiej w ramach takiej akcji T-Cover, którą rozpropagowali członkowie grupy T-Love z okazji 35-lecia zespołu. Różni artyści wykonywali utwory grupy T-Love we własnych interpretacjach. I Paula Rice od Muńka Staszczyka dostała szczególne wyróżnienie, bo przyznacie sami, że ta muzyka do tego tekstu Muńka jest po prostu niesamowita.

Lubię takie całkowicie nowe odsłony, ale oprócz tego Pola Rice oczywiście ma też swoją twórczość. W tym przypadku skorzystała z tekstu Muńka z grupy T-Love, ale muzykę, którą do tego stworzyła, no to po prostu moim zdaniem majstersztyk.

Dziękuję wam za ten dzisiejszy czas. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Za chwilę pojawi się tutaj Tomek Wandel. On będzie z wami na dobre popołudnie. Szczególnie zachęcam was, żebyście byli blisko radioodbiorników o 15.15. Wtedy konkurs. Będzie można coś wygrać. Tymczasem do usłyszenia. Arkadiusz Szymański. Będę tutaj w poniedziałek o godzinie 12 już.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Jest piątek, 8 maja, właśnie minęła 14.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Mieszkańcy Antoninka skarżą się na nieprzyjemny zapach internauta grożący politykom skazany. W tym wydaniu informacji powiemy więcej o żużlowych zmaganiach Leszczyńskiej Unii. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania. Doszło do starcia między przedstawicielami zakładów Volkswagen Poznań, a okolicznymi mieszkańcami, między innymi Antoninka. Mieszkańcy sąsiadujący z fabryką od blisko 2 lat uskarżają się na smród. Według nich ma go emitować lakiernia fabryki samochodów, mówi jedna z mieszkanek tamtejszych terenów, Edyta Mądry.
3: Najbardziej uciążliwą rzeczą dla nas są chemiczne opary, które są wyczuwalne cały czas. Opary, które czasami czujemy po stronie Antoninka, a czasami czujemy po zupełnie drugiej stronie, w zależności od wiatru. Nie mamy pewności, skąd te opary się wydobywają. Podejrzewamy, że to może być lakiernia w Volkswagenie. Nie reaguje Volkswagen na żadne nasze maile. Czujemy się bardzo niewysłuchani, czujemy się wręcz ignorowani przez władzę.
2: Przybyli na posiedzenie komisji mieszkańcy. Obawiają się, że sytuacja pogorszy się w momencie rozbudowy fabryki. Wtedy to ma zostać wycięte około 5 hektarów lasu, co przybliży teren fabryki do osiedla Zieliniec. Według nich problem smrodu zostanie wtedy jeszcze bardziej pogłębiony. Radna Dorota Bonghammermeister, przewodnicząca komisji z klubu Lewica Centrum, zaproponowała, aby zorganizować posiedzenie wyjazdowe na terenie fabryki w Antoninku. W posiedzeniu oprócz radnych wzięliby udział także mieszkańcy. Przedstawiciele wyrazili zgodę na takie spotkanie, podkreślając, że nie mają nic do ukrycia i są otwarci na dialog.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Internauta, który groził ministrowi sportu Jakubowi Rutnickiemu oraz zastępcy prezydenta Poznania Marcinowi Gołkowi, został skazany za swoje wpisy. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
4: W marcu poznańscy policjanci poinformowali o zatrzymaniu 46-latka, który przez internet miał kierować groźby karalne i namawiać do popełnienia zbrodni. Używając anonimowego profilu, sugerował m.in., że należy kogoś polać benzyną i podpalić. Po ustaleniu tożsamości mężczyzny i jego zatrzymaniu, wiceprezydent Marcin Gołek przyznał, że to on był ofiarą tych wpisów i to on złożył zawiadomienie. Zapowiedział również, że będzie od teraz konsekwentnie reagować na kolejne hejterskie wpisy pod swoim adresem. Teraz, jak podaje Radio Poznań, Łukasz S. został skazany na 3 miesiące więzienia. Ponad 2 miesiące spędził już w areszcie tymczasowym, więc do odbycia kary zostało mu jeszcze kilka dni. Internauta ma także wykonywać przez rok po 20 godzin pracy społecznych miesięcznie oraz uczęszczać na terapię dla osób stosujących przemoc. Ma również zakaz zbliżania się do ministra Rutnickiego i wiceprezydenta Gołka. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: W poprzednim wydaniu informacji mówiliśmy o meczu piłkarskim Lecha, teraz powiemy trochę więcej o żużlu. Dzisiaj w Grudziącu miejscowy GKM podejmie Unię Leszno w ramach PGE Ekstraligi. Oba zespoły mają ambitne cele i chcą zakończyć sezon w czołowej czwórce. W poprzedniej kolejce oba przegrały, ale pozostawiły po sobie dobre wrażenie. Grudziądzanie ulegli w Toruniu 42-48, natomiast osłabiona brakiem Janusza Kołodzieja Unia przegrała we Wrocławiu 40-50. Kołodziej nie pomoże leszczynianom również w Grudziądzu. Zmaga się z kontuzją kolana. W awizowanym składzie Unii znajdują się m.in. Grzegorz Zengota, Benjamin Cook i Nazar Parnicki. Ostatni z nich ze średnią ponad 2 punktów na bieg znajduje się w czołówce najskuteczniejszych zawodników Ekstraligi. Początek spotkania o godzinie 20:30.
0: Informacje z kraju.
2: Nawet do 80% mogą wynosić straty w polskich sadach spowodowane przez tegoroczne przymrozki. Wynika ze wstępnego raportu przygotowanego przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Z powodu niskich temperatur najbardziej cierpiały jabłonie, czereśnie, śliwy i grusze. Dane nie są ostateczne. Na końcowe szacunki trzeba poczekać nawet do czerwca, tłumaczy poseł PSL Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.
5: Wtedy występuje zjawisko tak zwanego opadu czerwcowego, gdzie drzewa same redukują zawiązki i boimy się, że ten opad czerwcowy wzorem lat poprzednich, poprzymrozkowych, może spowodować, że duża część nawet tego, co zostało, spadnie z drzew, co powiększy rozmiar klęski. Dzisiaj wstępnie szacujemy, że to może być nawet 80% w przypadku jabłek.
2: Dane z raportu posłużą Ministerstwu Rolnictwa do sporządzenia wniosku do Komisji Europejskiej o pomoc dla poszkodowanych rolników i sadowników.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: Druga część popołudnia będzie także zachmurzona z maksymalną temperaturą 12 stopni. Więcej słońca i nieco cieplej ma być jutro i w niedzielę. Teraz na termometrze 11 stopni, na barometrze 1019 hektopaskali. Wieje słaby wiatr z północy. I jeszcze dobra wiadomość dla meteopatów. Biomet dzisiaj jest na tak.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Zakładając, że wszyscy piłkarze Lecha to meteopaci, to warunki biometeo będą im dzisiaj jak najbardziej zgrywać, sprzyjać i wynik końcowy powinien być satysfakcjonujący dla nas i być może podtrzymamy ten tytuł, to wszystko się okaże, ale więcej wie na ten temat Mateusz Markiewicz, który będzie te informacje przekazywał na bieżąco, co najmniej do godziny 17. Przy mikrofonie Tomek Wandel, zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus. Dzień dobry.

kalendarzu dzisiaj 8 maja, piątek, imieniny Stanisława, Stanisławy, a także Michała. W naszym popołudniowym programie za kwadrans i trochę, za 16 minut, 15,5 minuty powiedzmy, u proboszcza w parafii. O 15 połączymy się z sanktuarium w Łagiewnikach. Zapraszam na transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia. 15.30 to konkurs popołudniowy, dziś piątek. Konkurs nasz będzie skrócony. Hasło bardzo proste, myślę, że sobie poradzicie. Do wygrania torba z niespodziankami. 16.10 to święci z nieba ściągnięci. O 16.30 serwis kulturalny. I o 17.30, jak to zwykle w piątki bywa, Michał Bondyra i Hartowo na Sportowo. Zapraszam.

0: Kapralkar. Prosto i ekologicznie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek. To fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
8: Przygotowania do Marszu dla Życia w Poznaniu, Festiwal Eucharystii Tarcza Wiary w Mniewach i archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso w Gostyniu, a także pielgrzymka w intencji powołań na Jasną Górę i kolejne spotkanie kawiarenki małżeńskiej. Jak zawsze wiele się dzieje w parafiach archidiecezji poznańskiej.
7: U proboszcza w parafii.
8: 31 maja przez Poznań przejdzie Marsz dla Życia organizowany przez Duszpasterstwo Małżeństw Archidiecezji Poznańskiej i Caritas Poznań. Ma on przypominać wszystkim, że każde życie jest ważne i trzeba je chronić, a rodzina jest fundamentem społeczeństwa, bo dziś często o tym zapominamy, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa poznańskiej Caritas.
9: To jest wydarzenie, które staramy się zawsze zorganizować w okolicach Dnia Dziecka, Dnia Matki, to też zazwyczaj są poznańskie dni rodziny. I chcemy bardzo mocno zaznaczyć tę wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wartość rodziny, te wartości, które są mocno podważane we współczesnym świecie, które też są mocno kwestionowane. Wielu ludzi boi się mieć dzieci, jest to jakieś dla nich takie niepewne.
8: Uczestnicy marszu przejdą przez miasto na Ostrów Tumski, gdzie na wszystkich będzie czekał festyn rodzinny.
9: Chcemy przejść Marszem dla Życia, który będzie o godzinie 14:00 zaczynał się z placu Adama Mickiewicza po mszy świętej u ojców Dominikanów o godzinie 13:00 i przejdziemy wspólnie pod plac katedralny, gdzie na wszystkich gości będzie czekać już festyn rodzinny. Tam będzie moc atrakcji, również będą prezentować się różne organizacje, fundacje katolickie wspierające tę wartość życia rodziny, jakieś takie wartości wychowawcze i będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będzie występ Piotra Pawlickiego i jego chóru gospel, który będzie takim zwieńczeniem całego świętowania. Także serdecznie zapraszamy do udziału.
8: Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć finansowo organizację Marszu dla Życia lub festynu, cały czas mogą to zrobić na stronie Caritas Poznań.
7: U proboszcza w parafii.
8: Duszpasterstwo powołań Archidiecezji Poznańskiej zaprasza 9 maja na pielgrzymkę w intencji powołań na Jasną Górę. Pielgrzymka towarzyszy tygodniowi modlitw o powołania, który rozpoczął się w Archidiecezji Poznańskiej.

0: 26 kwietnia. Podczas niego wierni są zaproszeni do modlitwy w intencji wszystkich powołanych do życia kapłańskiego, zakonnego, konsekrowanego i misyjnego, mówi ksiądz Przemysław Tyblewski, prefekt seminarium w Poznaniu.
1: Idea pielgrzymki związana jest z prośbą do Pana Boga o dar nowych powołań. Miejsce i wybór miejsca jest wyjątkowe, bo chodzi o Jasną Górę. Jest to pielgrzymka ogólnopolska i ona dotyczy wszystkich, którzy wspierają powołania, a więc są to też grupy zorganizowane, towarzystwa wspierania powołań w diecezji, w różnych parafiach i tych, którzy to powołanie już przeżywają albo mają w rodzinie kogoś, kto powołanie do służby Bożej przeżywa. Dlatego prośba jest o światło Ducha Świętego dla tych, którzy podejmują tą decyzję i są u progu podjęcia tej decyzji i się lękają i się wahają, potrzebują światła, potrzebują Bożej mocy, Bożej siły i dlatego jedziemy duchowo wypraszać potrzebne łaski właśnie dla nich, ale także myślimy o tych, którzy odwlekają tą decyzję i przekładają ją z roku na rok, bo coś zawsze stoi na przeszkodzie, dlatego wierzymy, że łaska Boża może im w tym dopomóc. Stąd taka modlitwa i wyjazd na Jasną Górę właśnie w tej intencji z prośbą o dar nowych powołań do światła Ducha Świętego dla tych, którzy są powołani do służby Bożej w Kościele.
0: Ci, którzy nie są w stanie pojechać na pielgrzymkę, mogą wesprzeć ideę powołań modlitwą.
1: Maj to jest taki czas pierwszej komunii świętych, ale też i święceń diakonatu, święceń kapłańskich w wielu diecezjach. Taka modlitwa, która jest zawsze skarbem dla nas wszystkich, dla całego Kościoła, modlitwa chorych i cierpiących. Jeśli ktoś słucha właśnie mnie, a cierpi, a choruje, to już z góry dziękujemy za tę modlitwę, za to wsparcie. Także w tej intencji ona jest naprawdę wyjątkowa i ma wielką moc. Dla tych, którzy nie mogą być, to właśnie ofiarowanie swojej pracy, swojej codzienności tej intencji Panu Bogu. Czy skoro jedziemy w maju właśnie, czy to w kościele, czy przy figurze Matki Bożej, czy prywatnie, odmówić litanię do Maryi Loretańską, właśnie w tej intencji to jest naprawdę wielka moc i siła, kiedy wspólnie wołamy do dobrego pasterza o dar nowych powołań.
0: Poza punktami programu ogólnego dla Grupy Poznańskiej podczas pielgrzymki przewidziane jest dodatkowe zwiedzanie Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.
2: U proboszcza w parafii.
0: Eucharystyczny Ruch Młodych zaprasza 13 czerwca do Pniew na ogólnopolskie spotkanie dzieci i młodzieży, Festiwal Eucharystii i Tarcza Wiary. Skąd się wzięła ta nazwa, mówi ksiądz Marcin Nowak, organizator festiwalu.
3: Więc jest msza święta i jest adoracja, ale oczywiście do tego drugi aspekt, czyli budowanie wspólnoty, bycie razem ze sobą. No i tutaj wchodzi już ta nazwa, Tarcza Wiary, i pod nią jest coś ukryte. W Eucharystycznym Ruchu Młodych od samego początku, czyli już 100 lat temu, mówiono o tym, jak sama nazwa wskazuje, Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ten hymn nie jest tylko hymnem ministrantów, bo dzisiaj często kojarzony jest z ministrantami, ale jest hymnem właśnie dzieci w Eucharystycznym Ruchu Młodych już od 100 lat. Więc wracamy do tego obrazu rycerza. Przypominamy pierwotne znaczenie, które było zawarte w orędowniczkach, które wydawała Święta Urszula Duchowska dla dzieci. I tam właśnie była mowa o tym, że dziecko jest rycerzem, rycerką Jezusa. I wracamy do tego obrazu. I tak ciągle chodziło mi po głowie po stuleciu, jak to ugryźć, jak to zrobić. No i przyszedł mi tutaj od razu na myśl święty Paweł, który w swoim liście mówi o duchowej zbroi. I tam wymienia kilka elementów tej zbroi i zaczynamy od tego, co wybrałem jako w sumie fundament, czyli wiara, a wiara jest naszą tarczą. Stąd nazwa Tarcza Wiary.
0: Program i regulamin festiwalu znajdują się na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Zapisy już trwają, a czas na zapisy jest jeszcze do końca maja.
3: Wystarczy wejść na naszą stronę erm.pl/festiwal albo po prostu kliknąć sobie z ikonki festiwal i tam już mamy wszystkie informacje podane. Zawsze jak jest jakieś pytanie dodatkowe, można zadzwonić czy do mnie, czy do sekretariatu, chętnie udzielimy odpowiedzi. Nasze telefony, kontakty są oficjalnie dostępne na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Wystarczy się po prostu zgłosić, po prostu.
0: Jak zapewnia ksiądz Nowak, na festiwalu będzie się dużo działo i na przybyłych czeka wiele atrakcji. Będzie turniej rycerski i niespodzianki, a każda zgłoszona grupa otrzyma tarczę, którą będzie mogła zabrać ze sobą.
2: U proboszcza w parafii.
0: Młodzi ludzie od 13 do 25 roku życia mogą wziąć udział w archidiecezjalnych Dniach Młodych Paradiso, na które od 29 czerwca zapraszają księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu przy współpracy Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Młodzi ludzie będą mogli przez 5 dni rozwijać swoją wiarę i uczyć się radzić sobie z trudnościami, z jakimi borykają się w tym wieku, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
4: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem pobieżać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają. Na pewno powiedziałbym, że to, co wyróżnia Paradiso, to fakt, że ono nie jest wydarzeniem jednodniowym, tylko trwa kilka dni. Zaczyna się w poniedziałek, kończy się w piątek i uważamy, że tutaj już ta przestrzeń czasowa jest bardzo ważna i bardzo dobra, bo pozwala nie tylko wejść w poszczególne elementy tego właśnie wydarzenia, ale też pozwala na integrację, pozwala, żeby na spokojnie trochę usiąść, porozmawiać, więc uważam, że takim bardzo dużym atutem jest właśnie to, że mamy tutaj dla siebie czas i że jest to wydarzenie, które trwa właśnie 5 dni.
0: Hasło spotkania brzmi odwagi w nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku.
4: W tym roku w czasie Paradiso towarzyszy nam hasło odwagi. Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem. Jak wiemy, Goliat, potężny wojownik, wysoki, tarcza, włócznia, miecz. Dawid, skromny, młody chłopak, idący na niego z procą, a jednak właśnie ta odwaga i Boże błogosławieństwo, Boże towarzyszenie pozwoliły mu odnieść zwycięstwo.
0: Na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso można się zapisać na stronie internetowej Paradiso oraz w mediach społecznościowych. Warto też skontaktować się z własną parafią, by otrzymać informacje o tym, jak stać się uczestnikiem Paradiso.
2: U proboszcza w parafii.
0: Słucham, więc jesteśmy. To tytuł kolejnego spotkania kawiarenki małżeńskiej w parafii pod wezwaniem Świętego Rocha w Poznaniu, na które zaprasza Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. Będzie ono poświęcone refleksji nad tym, jak i czy w ogóle umiemy siebie nawzajem słuchać, i odbędzie się 23 maja. Poprowadzi je Magdalena Urbanowicz, trener, life coach i coach kariery oraz doradca rodzinny. Przypomnijmy, że kawiarenka jest inicjatywą przygotowaną przez rodziny dla rodzin, a inspiracją do jej utworzenia były doświadczenia podobnych kawiarenek organizowanych w innych miejscach w Polsce. Zaproszeni są małżonkowie w każdym wieku i z każdym stażem. Wystarczy wcześniej zapisać się na spotkanie na stronie Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej.
2: U proboszcza w parafii.
0: Parafia pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Pniewach rozpoczęła drugi etap remontu elewacji kościoła. Poleca to dzieło modlitwie swoich wiernych, a my przyłączamy się do tej prośby.
2: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Za 14 minut minie 15. Teraz jeszcze piosenka o cudownym życiu, potem w drodze do Emaus, a punktualnie o 15 połączymy się z Sanktuarium w Łagiewnikach, skąd przeprowadzimy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Oddawanie życia za innych oznacza z jednej strony wypełnienie obowiązków, zarabiać na utrzymanie rodziny, dbać o dobre funkcjonowanie parafii, zawozić schorowanych rodziców i dziadków do lekarza. To są konkretne czyny miłości, w pewnym sensie policzalne. Z drugiej strony jest to wszystko, co jest mniej wymierne, a niezwykle ważne. Mieć czas na zabawę z dziećmi, na cierpliwe słuchanie o czyichś troskach, na wypicie herbaty ze starszymi. Komu mogę dać siebie więcej?

0: Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że On już nie żyje, nie połamali Mu goleni, natomiast jeden z żołnierzy włócznią przebił Jego bok, z którego zaraz wypłynęła krew i woda. Panie Jezu Chryste, w godzinie Twojego konania stajemy w duchu pod krzyżem. Jak kiedyś w Jeruzalem stała pod nim Twoja matka, umiłowany uczeń, Maria Magdalena i inne niewiasty, tak i my stoimy dzisiaj. Brak nam słów, aby wyrazić to wszystko, co czują nasze serca. Wpatrujemy się w Twój przebity bok, z którego wypłynęły krew i woda, dający początek Kościołowi, Twemu mistycznemu ciału. My także do Niego należymy. Jesteśmy członkami Twego mistycznego ciała, które dzielą Twój los krzyżowej drogi, cierpienia, wzgardy, prześladowania i męki ukrzyżowania. Kościół w całej swej historii przetrwał wiele prób i wydał wspaniałe owoce w męczennikach i świętych wyznawcach, którzy w codziennym życiu szli Twymi śladami. Dziś na tej drodze jesteśmy my, ludzie XXI wieku. Dzisiaj my dla własnego uświęcenia i zbawienia braci mamy dopełnić to, czego nie dostaje członkom Twego mistycznego ciała. Dlatego dla zasług Twej bolesnej męki błagamy Cię, miłosierny Jezu, zostań z nami w godzinach naszego cierpienia, wzgardy, poniżenia, a także w chwilach naszych upadków i niewierności, byśmy zawsze mogli powrócić do jedności z Tobą. Zostań z nami i przyciągnij nas do siebie. Błogosław Ojcu Świętemu Leonowi, biskupom, kapłanom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim. Zostań przy chorych i cierpiących fizycznie i duchowo. Ty pragniesz dawać wiele, zlej więc zdroje łask na naszą Ojczyznę i cały świat.

Powiedziałeś, Panie, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Dlatego przyprowadzamy dziś do Ciebie tych, którzy się źle mają, uwikłanych w grzechy i nałogi, poszukujących celu i sensu życia, skrzywdzonych, opuszczonych, samotnych, przykutych do łóżka w szpitalach i domach, więźniów, ludzi pozbawionych dachu nad głową, głodnych, spragnionych sprawiedliwości i miłości, cierpiących z powodu przemocy, wojen i różnych form ucisku. Pomóż moralnie odrodzić się naszej ojczyźnie i Europie, aby wróciła do chrześcijańskich korzeni. Strzeż skarbu wiary świętej w sercach dzieci i młodzieży, aby nie ulegała pozornym wartościom i pokusie łatwego życia, ale swe życie budowała na skalę, jaką Ty jesteś. Obdarz pokojem Ukrainę i Bliski Wschód oraz te narody, w których brak poszanowania podstawowych praw człowieka, w tym prawa do swobodnego wyznawania swej wiary. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty Kościół,
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Miłosierny Panie, uwielbiamy Cię za ten szczególny znak nadziei, czytelny dla ludzi wszystkich narodów i pokoleń, jakim jest Twój krzyż. Przyjmij również, Panie, dziękczynienie za 158 lat naszej posługi zgromadzenia w Krakowie, za wszystkich apostołów Twojego miłosierdzia, zwłaszcza za świętego Stanisława, patrona Polski, za świętą Faustynę i świętego Jana Pawła II, za ich świadectwo umiłowania krzyża. Dziękujemy też za wszystkich ludzi, zwłaszcza młodych, którzy pociągnięci ich przykładem budują w świecie cywilizację miłości.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: To była koronka do Bożego Miłosierdzia prosto z sanktuarium w Łagiewnikach. Teraz w Radio Emaus zaśpiewa Whitney Houston. Potem jeszcze jedna piosenka i potem już o 15:30 konkurs popołudniowy. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa. Myśli moje wciąż przy tobie.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
6: Święty Bonaventura powiedział: ludzie mniej obawiają się potężnych wojsk wroga, aniżeli moce piekielne boją się imienia i ochrony Maryi.
0: Konkurs popołudniowy.
7: Dziś piątek, więc wersja konkursu popołudniowego skrócona. Zaczynamy właśnie teraz. Do wygrania dziś torba z niespodziankami. 7148 to numer naszej SMS-owej skrzynki konkursowej. Koszt wysłania wiadomości złoty 23. W treści proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, po kropce imię, nazwisko i na końcu rozwiązanie. A rozwiązaniem jest dzisiaj 7-literowe słowo. Podzieliłem je na dwa człony, prawie jak zwykle. Człon pierwszy, odgłos wrony. Człon drugi, masowe zgromadzenie ludności w celu przedyskutowania aktualnych wydarzeń, na przykład politycznych. Czy coś już wam świta? W takim razie zapraszam do zabawy. 71:48, czas start.

Dziś wersja konkursowa znacznie krótsza, wersja konkursu, edycja konkursu znacznie krótsza, tak miałem powiedzieć. Jeszcze około 6 minut zostało wam na to, by odgadnąć hasło, do którego podpowiedzi brzmiał, teraz będzie troszkę prościej, człon pierwszy, lód na rzece lub morzu, a zarazem odgłos worony. A człon drugi to masowe zgromadzenie ludności, na przykład w celu przedyskutowania aktualnych wydarzeń, na przykład politycznych albo zupełnie innych. 71-48. Zapraszam.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie

0: Konkurs popołudniowy.
1: Dzisiejsze hasło do odgadnięcia brzmi krawiec. Gratulacje dla pani Marianny, która odgadnęła i zdobywa dzisiejszą nagrodę, czyli worek prezentów. Jaki to będzie worek, to co będzie w środku tego worka, no to już będzie niespodzianka dla pani Marianny. Na razie nie będę mówił. Za chwilę wyślę do pani SMS-a z informacją odnośnie odbioru tejże nagrody. A następny konkurs w najbliższy poniedziałek o 9:15. Poranny konkurs filmowy, na który zapraszam w swoim imieniu. Za 11 minut minie 16, zaśpiewa Madonna, punktualnie o 16 serwis informacyjny.

Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek. To fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Gastorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Gastoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Emaus. Jest piątek, 8 maja. Właśnie mija 16.
6: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
8: W jednym z poznańskich szpitali następują zmiany kadrowe. W niedzielę odbędzie się bieg Wings for Life. W szpitalu wojewódzkim przy ulicy Luteckiej w Poznaniu doszło do znaczących zmian kadrowych na oddziale ginekologiczno-położniczym. Po zwolnieniu kierownika oddziału doktora Marcina Przybylskiego z pracy odeszło kolejnych 5 lekarzy. Początkiem konfliktu była decyzja dyrektora szpitala profesora Dawida Murawy o zakończeniu współpracy z kierownikiem. Dyrektor decyzję tę tłumaczy potrzebą zmiany w funkcjonowaniu oddziału.
9: Zmiany, które obecnie w ginekologii są robione, by zwiększyć zakres procedur. I teraz dam Państwu przykłady. Mimo iż szpital od kilku lat posiada robota Dawida, no w zasadzie mogę powiedzieć, no był prawie że żaden. To wynika z tego, że te operacje muszą być wykonywane przez zespół ludzi, którzy mają odpowiednio do tego papiery, ale papiery papierami muszą to być lekarze, do których przychodzą pacjenci. Są to lekarze, którzy się specjalizują w danej dziedzinie, czyli w onkologii ginekologicznej i w tym momencie takie zabiegi mogą być wykonywane.
8: Informacje o odejściu lekarzy szybko rozeszły się wśród pacjentek. Kobiety zaczęły pytać o bezpieczeństwo porodów i dalsze funkcjonowanie oddziału. Szpital zaznaczył jednak, że finalizuje współpracę z nowymi specjalistami z zakresu ginekologii i położnictwa.
6: Informacje o utrudnieniach.
8: W niedzielę w Poznaniu wystartuje bieg Wings for Life. Nie ma on klasycznej mety, bowiem koniec trasy wyznacza tak zwany samochód pościgowy. Za kierownicą tego pojazdu po raz kolejny zasiądzie Adam Małysz. W związku z imprezą zmieni się organizacja ruchu oraz nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, zapowiada Rafał Wąsowicz z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
10: Od około godziny 12 wprowadzone będą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Wybrane linie 160, 167, 168, 174, 176, 190, 603, 911 i T7 zmienią trasy. Przejazdy przez trasę obiegu będą częściowo wstrzymywane bezpośrednio przed nadbiegającymi zawodnikami. W trakcie biegu uruchomione zostaną dodatkowo linie tramwajowe 52, 53 oraz 59 oraz autobusowe 112, 114 i 119.
8: Na całym świecie biegi wystartują w tym samym czasie. W Poznaniu będzie to godzina 13. Zawodnicy wybiegną z placu Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pół godziny po rozpoczęciu biegu za uczestnikami wyruszy samochód pościgowy. Biegacze, którzy zostaną wyprzedzeni przez ten pojazd, kończą rywalizację i autobusami oraz tramwajami wracają na miejsce startu.
6: Informacje kulturalne.
8: Już dziś rozpocznie się 7. poznańska odsłona festiwalu Millennium Dogs Against Gravity 2026. Przez 10 dni Kino Muza będzie miejscem spotkań z z kinem dokumentalnym z całego świata, twórcami filmowymi i publicznością zainteresowaną współczesnymi problemami społecznymi, politycznymi i kulturowymi. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem Poszukiwania, mówi rzeczniczka prasowa festiwalu Karolina Kulik.
4: W tym roku w programie mamy 59 filmów, które pokażemy na 137 seansach. Już pierwszy za nami, więc trzeba się spieszyć, bo czas będzie biegł nieubłaganie. Tym wiele filmów o przeróżnej tematyce politycznych, zjawiska, migracji, problemów społecznych, ale też takie mikrohistorie rodzinne, mikrohistorie przyjaciół czy pojedynczych katerów.
8: Podczas festiwalu po raz szósty wręczona zostanie również Nagroda Wolności, fundowana przez miasto Poznań. Trafi ona do twórcy filmu, który w szczególny sposób podejmuje temat praw człowieka, godności i wolności. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 3000 euro. Część stacjonarna festiwalu potrwa do 17 maja. Internetowa odsłona wydarzenia zaplanowana jest od 19 maja do 1 czerwca.
6: Informacje z kraju.
8: Budowa zbiorników retencyjnych, punkty poboru wody przy lasach i oszczędzanie wody. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała zapowiedział inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo pożarowe lasów. Od wtorku strażacy walczą z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dotychczas ogień strawił około 300 hektarów lasu. Mikołaj Dorożała podkreśla, że trzeba reagować na zmianę klimatu.
11: Można wiele zrobić pod kątem tego, jak zabezpieczyć nas wszystkich przed tymi nagłymi zjawiskami pogodowymi, przed tą niestabilnością klimatu, z którą mamy do czynienia, która objawia się na przykład przez suszę. I ta susza jest czymś, co dotyka dzisiaj i lasy, i pola, i nas wszystkich tak naprawdę. Dzisiaj kluczowe jest to, żebyśmy jak najmniej wypuszczali tej wody.
8: Pożar Puszczy Solskiej został już opanowany, ale do gaszenia ognia może potrwać kilka dni.
6: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, na szczęście bez opadów. Teraz na termometrze 13 stopni, na barometrze 1020 hektopaskali. Wiatr słaby, północny, 9 km na godzinę. Krótko mówiąc, pogoda rowerowa. Jutro będzie jeszcze bardziej rowerowo niż dziś. Jutro maksymalnie 17 stopni.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Maja, piątek, dziś dzień wszystkich bibliotekarzy i wszystkich bibliotek. Pozdrawiamy zatem bardzo serdecznie również dzień imienin Stanisławy, Stanisława i Michała. Przy mikrofonie Tomek Wandel, zapraszam na kolejną godzinę naszego popołudniowego programu, tu Radio Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Najdawniejszym źródłem wiedzy o dzisiejszym świętym Stanisławie, głównym patronie Polski, są roczniki. Później pisze o nim pierwszy historyk Polski, Gal Anonim, oraz błogosławiony Wincenty Kadłubek. Właściwy jego żywot pisze jednak dopiero dominikanin Wincenty z Kielc niemal dwa wieki po męczeńskiej śmierci biskupa krakowskiego Stanisława. Żywot ten posłużył zresztą jako podstawa do jego kanonizacji. I tu mamy problem, bo gdyby nałożyć na siebie wszystkie te historyczne źródła, powstałoby nie lada zamieszanie. Oto bowiem portret człowieka, który z nich się wyłania, jest krańcowo różny. Od zakały królestwa po przeświętego pasterza owczarni. Czym sobie Stanisław, biskup krakowski, zasłużył aż na taką rozpiętość opinii o nim? Znaną nam doskonale i dzisiaj światopoglądową opcją piszących. Jest więc przez jednych z nich chwalony za wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej i powiązane z tym koronowanie księcia Bolesława II Szczodrego na króla Polski, a to był wielki polityczny sukces. Drudzy natomiast wynoszą biskupa Stanisława pod niebiosa za to, co tamtym pierwszym jest nie w smak, czyli za twardą postawę w sporze z władcą o moralne i kościelne imponderabilia. Obie strony przyznają jednak, że owa różnica zdań kosztowała biskupa Stanisława głowę. Zginął w roku 1079 zarąbany mieczem przez króla Polski w krakowskim kościele na Skałce. I pomimo różnych interpretacji biskupich decyzji Stanisława, z tego właśnie powodu wspominamy go dzisiaj jako świętego, a króla Bolesława Szczodrego, który musiał uciekać po swoim czynie z kraju, nazywamy śmiałym.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Radio Emaus nie ma książki, skargi, wniosków. Chyba już w ogóle takie rzeczy nie istnieją, ale właśnie przed chwilą pojawiła się skarga na moją pracę. Napisał do mnie nasz stały słuchacz, pan Robert, który jest kierowcą autobusu, czasem kierowcą autobusu, czasem motorniczym w tramwaju. W tramwaju się nie kręci korbą, tylko się ciśnie na pedały albo uruchamia się tramwaj takim specjalnym joystickiem. Pan Robert, że tak powiem, się żachnął, że pozdrawiałem bibliotekarzy z okazji ich święta, a przecież dziś również dzień zawodowego kierowcy. Jak to się dokładnie nazywa, muszę szybciutko spojrzeć. To jest... O, jak na coś mi się nie chce, to teraz otworzyć. O, już mam. Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. A pan Robert z racji wykonywanego zawodu jest właśnie kierowcą zawodowym. Pozdrawiam w takim razie serdecznie. W ramach przeprosin dla pana specjalna piosenka właśnie teraz. I pozdrawiam też wszystkich zawodowych kierowców.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w

0: standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Na który serdecznie zapraszam. Oto garść propozycji mniej i bardziej kulturalnych. Zaczynamy od rezerwatu archeologicznego Genius Loci. Dziś o 18:00 spotkanie w ramach cyklu Archeologia Humoru. Prelekcja zatytułowana Humor w greckich tekstach. W Teatrze Nowym o 18:00 spektakl Hotel Moulier, a na godzinę 19:00 zaprasza Studio Gramis na koncert na misy i gongi tybetańskie. Wszystko po to, by się odrobinę zrelaksować. Również o 19:00 w auli UOM koncert Filharmonii Poznańskiej Polska Fantazja. Zagra Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, którą dyrygować będzie Antoni Witt. Gościnnie na fortepianie zagra Jacek Kortus. Wracamy do teatru. W Teatrze Muzycznym wznowienie Drogi Ewanie Hansenie to doskonała propozycja na dzisiejszy wieczór, na jutrzejszy zresztą też, bo jutro też o 19:00 Drogi Ewanie Hansenie, a wcześniej o 11:45 w tymże Teatrze Muzycznym Salon Poezji, którego gościem będzie Robert Więckiewicz. 19:30 w Teatrze Nowym na trzeciej scenie Przesilenie, o 20:00 w klubie Dwa Progi zespół prosto z Włoch, zespół, który nazywa się The Watch i będzie grał repertuar grupy Genesis. To The Watch to tak zwany tribute band. O 20:00 w Polskim Teatrze Tańca spektakl zatytułowany 45. Jak piszą organizatorzy, 45 jest nielinearną opowieścią o 45-letniej historii teatru, zbiorowym portretem młodych artystów scalonych pracą zespołową i wyborem sztuki jako sposobu na życie. Na koniec serwisu kulturalnego coś dla kinomanów. Dziś w Multikinie wyjątkowe wydarzenie, mini-maraton Mortal Kombat. W ramach tego wydarzenia będzie można zobaczyć na wielkim ekranie dwie części widowiskowej produkcji Mortal Kombat i Mortal Kombat 2, która będzie doskonałą okazją, by zanurzyć się w pełnym adrenaliny świecie pojedynków i epickiej walki o losy Ziemi. W przyszłym tygodniu w Radiu Emaus od poniedziałku do piątku o 9:15 zapraszam na konkursy filmowe. W ramach tych konkursów będzie można wygrać zaproszenia do Multikina. Bądźcie czujni i słuchajcie. Oczywiście nie tylko o 9:15, ale przez cały dzień. Na przykład jeśli możecie sobie na to pozwolić, ale na konkursy filmowe zwróćcie szczególną uwagę, jeśli chcecie wybrać się do Multikina. I jeszcze trzy propozycje. Kina Bułgarska 19:00, o 17:00 Maryja Matka Papieża, o 18:20 Chronologia Wody i o 19:00 Miłość w czasach apokalipsy.
4: Radio Emaus.

Toto, czyli super grupa z oceanu, a nam się marzą afrykańskie klimaty. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem jeszcze długoterminowej prognozy pogody na lipiec i sierpień, ale jak znam życie, to w Polsce pewno będzie znowu kapryśnie. Za 17 minut minie 17, cóż to za godzina? Tu Radio Emaus w naszym popołudniowym programie o 17.30 hartowo na sportowo. Po drodze zajrzymy sobie jeszcze w muzyczne kalendarium. Zobaczymy, co tam się ciekawego wydarzyło w historii rock'n'rolla i nie tylko. Ale to dopiero po 17.00.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Piątek, 8 maja, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: W gospodarce mieszkaniowej zostaną wprowadzone zmiany legislacyjne. Na Poznańskim Placu Wolności otwarto wystawę studentów Uniwersytetu Artystycznego. W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona gospodarce mieszkaniowej gmin, która ma stworzyć przestrzeń do dialogu między administracją rządową a samorządami, a także umożliwić wypracowanie wspólnych kierunków działań w zakresie rozwoju mieszkalnictwa. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Tomasz Lewandowski zapowiada ważną zmianę legislacyjną w tym obszarze.
3: Większa elastyczność przy zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy. Wprowadzamy zasadę, zgodnie z którą 20% wszystkich nowo budowanych i remontowanych lokali będzie mogło być najmowane na zasadach, powiedzmy to, rynkowych. Służy to tworzeniu miksu społecznego w zasobie komunalnym, służy także zwiększeniu przychodów czynszowych, dzięki czemu budynki komunalne będą mogły być efektywniej remontowane i utrzymywane.
2: Omówiona ma zostać także kwestia dostępności gruntów pod zabudowę mieszkaniową, społeczne agencje najmu oraz produkty BGK wspierające rozwój mieszkalnictwa.
1: Informacje kulturalne.
2: Na Poznańskim Placu Wolności świat nauki połączył się ze światem sztuki. Od dziś można tam oglądać wystawę Nie samym genem, kod genetyczny, a kod kulturowy. Jej autorami są studenci Uniwersytetu Artystycznego, którzy od lipca ubiegłego roku współpracowali nad jej stworzeniem z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk. Ekspozycja opowiada o historii ludzkości, rozwoju cywilizacji oraz wpływie kultury chociażby na rolnictwo. Marcin Osuch z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk przypomina, że to właśnie świat kultury odróżnia nas od zwierząt.
4: Człowiek to zarówno istota biologiczna, jak i istota kulturowa. I jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami, jesteśmy homo sapiens i determinuje nas w jakiś sposób także kultura, bo to, w jaki sposób używamy języka, tak naprawdę wpływa na nasze działanie, na nasz mózg de facto.
2: A samą wystawę można oglądać do 3 lipca.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Problem suszy narasta już od pierwszych miesięcy roku. Niewielkie opady, niski poziom wód i szybko przesychająca gleba sprawiają, że sytuacja hydrologiczna w wielu regionach Polski budzi coraz większy niepokój. Dodatkowym sygnałem alarmowym jest pożar lasów w Puszczy Solskiej. Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, doktor habilitowany Tomasz Kołża, wskazuje na skutki, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w związku z suszą.
5: Widzimy niskie stany wody w rzekach, potokach, strumieniach, ale też niskie stany wody na ujęciach w studniach, czyli mogą się pojawiać problemy, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, o dystrybucję wody w niektórych miejscach. Takie sygnały gdzieś tam się pojawiają. Mamy problem w lasach i tutaj ten niedawny pożar też tutaj pokazał, czym ta susza skutkuje. Mamy problemy, jeżeli chodzi o rolnictwo, no bo tutaj możemy się spodziewać mniejszych plonów.
2: Szczególnie trudna sytuacja dotyczy zachodniej i środkowej Polski, w tym Dorzeczy Warty i Noteci oraz części Dorzecza Odry. To właśnie tam notowane i prognozowane są niskie stany wód, które zwiększają ryzyko wystąpienia niżówki i lokalnej suszy hydrologicznej.
1: Informacje z kraju.
2: Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć z arkuszami maturalnymi w sieci. Dowiedziało się o tym Polskie Radio. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Zarówno w poniedziałek, wtorek, jak i w środę, kilka minut po godzinie 9 w mediach społecznościowych, publikowane były zdjęcia stron z zadaniami. To nieuczciwe i niezgodne z prawem, przekonuje dyrektor CKE.
6: Na tym etapie postanowiłem złożyć i poprosić prokuraturę o pomoc, o zbadanie sprawy zdjęć pojawiających się w internecie z języka polskiego, z matematyki i z języka angielskiego. Zebrałem te wszystkie materiały, które mam, dowody wszystkie, które mam, więc tu jakby chyba kwestia prokuratury, pochylenie się prokuratury nad materiałem.
2: Od poniedziałku dyrektorzy szkół unieważnili egzaminy maturalne kilkudziesięciu osobom, które wniosły na salę telefony lub pracowały niesamodzielnie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Słońce nad Poznaniem zajdzie o 20:29. Minutę przed pierwszym gwizdkiem na bułgarskiej. W tej chwili na termometrze 13 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza, ale jutro słupek rtęci powinien zatrzymać się na poziomie 17.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Grupa Morczywa to piosenka o tym, że nie od razu Kraków zbudowano. W oryginale brzmi to tak: Rom wasn't built in a day. Dziś 8 maja, Dzień Bibliotekarzy i wszystkich bibliotek i Dzień Kierowców Zawodowych. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam również wszystkich tych, którzy mają dzisiaj swoje święto, a nie wymieniłem, ale pozwolę sobie jeszcze szybciutko wymienić solenizantów. To Stanisław, Stanisława, Michał, Piotr, Wiktor, Ida, Benedykt, Dionizy, Bonifacy, Arseniusz, Dezyderia, Achacjusz, Achacy i Amat. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem.

popołudnie piątkowe ze sportem. Najpierw w Radiu Emaus, bo o 17.30 nasza audycja sportowa hartowo na sportowo. Dwie godziny później na bułgarskiej mecz Lecha. Co wybieracie? Można i to w sumie, bo godziny się nie nakładają na szczęście. Zajrzyjmy, tak jak obiecałem paręnaście minut temu, w kalendarium. Dokładnie 36 lat temu ukazał się debiutancki album grupy Wilson Phillips. Jego tytuł to po prostu Wilson Phillips, a singiel z tej płyty, który stał się wielkim przebojem, nosi tytuł Hold On, Wilson Phillips.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Reklama. Emaus.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
2: Dzień dobry, z tej strony mówi Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. Już dziś o 20.30 zabrzmi pierwszy gwizdek w meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy między Lechem Poznań a Arką Gdynia. Stawką dla Lecha jest przybliżenie się do obrony tytułu Mistrza Polski, a dla gości dramatyczna walka o utrzymanie się w Ekstraklasie. Na szczeblu Betclic drugiej ligi Warta Poznań w niedzielę o 12.15 w Ogródku podejmuje w 31. kolejce spotkań piątą w tabeli Sandecję Nowy Sącz. Zieloni będą chcieli utrzymać jak największą przewagę nad trzecią Olimpią Grudziądz, by wywalczyć awans na zaplecze Ekstraklasy. W obu meczach szykuje się rekordowa frekwencja. O meczach Lecha z Arką i Warty z Sandecją rozmawiam dzisiaj z moim gościem Józefem Diaczenko z kibica poznańskiego. Cześć Józefie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Już dziś o 20.30, tak jak zapowiedziałem, rozpoczyna się na Bułgarskiej mecz Lecha z Arką Gdynia. Gospodarze walczą o mistrzostwo, gościoligowy byt. Czy myślisz, że to będzie łatwe zwycięstwo kolejorza?
3: Nie wiem, czy w ogóle będzie zwycięstwo. Na pewno nie będzie to łatwy mecz. Lech musi się naprawdę wystrzegać pomyłek, jakie robił w ostatnich meczach, przede wszystkim z lekceważenia przeciwnika, ponieważ to będzie bardzo trudne zadanie, żeby Arkę pokonać. I jeżeli uda się szybko strzelić bramkę, napocząć tą drużynę, to już potem pójdzie, to będzie wszystko okej, ale jeżeli nie będzie szło, to z każdą minutą będzie trudniej, bardziej nerwowo. Zresztą trener to podkreślał podczas briefingu wczorajszego, że spodziewa się bardzo trudnej przeprawy. Arka będzie broniła się desperacko, ponieważ jest w bardzo trudnej sytuacji. Ma przed sobą niesamowicie trudne zadanie, bo jedzie do lidera, przyjechała, można powiedzieć, do lidera, a wkrótce będzie rywalizować z drugą drużyną w tabeli, czyli z Górnikiem na własnym stadionie. Także to będzie dla niej nie lada wyzwanie. Na koniec jeszcze jedzie do Rakowa, także no
2: bardzo... bardzo, bardzo trudny mecz.
3: Tak, i trudno wierzyć, żeby Arce, którą darzę dużą sympatią, powiodło się utrzymanie. Moim zdaniem jest, no, nie powiem w beznadziejnej, bo nie ma sytuacji beznadziejnych, ale jest w bardzo trudnej sytuacji i jeżeli cokolwiek udaje się wywalczyć w Poznaniu, czego jej nie życzę, nie dlatego, że jej źle życzę, ale dlatego, że dobrze życzę Lechowi, no to coś tam może zaświtać, że jakimś tam cudem może się utrzymać.
2: Może lepiej te punkty, jak ma zdobyć, to w Zabrzu.
3: U siebie gra.
2: U siebie, z Górnikiem, tak, a generalnie tak, z Górnikiem tak. Zabrze.
3: To by było optymalne rozwiązanie, żeby oddała punkty nam, a zabrała je Górnikowi. Ale na pewno zagra desperacko, na pewno będzie się całą drużyną broniła, będzie liczyła na kontrataki i na stałe fragmenty gry. A jest to drużyna, która tylko raz wygrała na wyjazdach, zdecydowanie lepiej spisuje się na swoim stadionie.
2: Zresztą Lecha 3-1 pokonała właśnie u siebie w tym sezonie.
3: Miała nieprawdopodobne szczęście, ponieważ Lech prowadził do przerwy 1-0 po bramce Rodriguez'a, ale po przerwie dała o sobie znać nieodpowiedzialność niejakiego Umy, który w dwóch meczach ostatnich zagrał świetnie, ale tam akurat nie wyjątkowo źle postąpił, bo złapał błyskawicznie jedną, potem drugą żółtą kartkę, osłabił drużynę, no i Lech się poddał. Już przestał walczyć, skupiał się na obronie i to nie takiej przemyślanej. Nie chciał dowieść wyniku korzystnego dla siebie do końca, tylko bezmyślnie wybijał piłkę, no po prostu przestał grać w futbol. No i to miało swoje konsekwencje takie, że spiał, strzelił 3 bramki, a to jest napastnik z Wysp Kanaryjskich pochodzący, który w sumie przez całe rozgrywki w Arce strzelił 5 bramek, z czego 3 Lechowi. To był taki jego jednorazowy wyskok, potem już do takiego poziomu nie doskoczył.
2: No ale do CV-se może wpisać.
3: Tak, ale to po prostu to było nieszczęście.

0: Tego nie należy traktować jako normalny mecz, po prostu przypadek przy pracy, nieszczęście się zdarzyło i gdyby Arce podobne szczęście dopisało jeszcze raz w meczu w Poznaniu, to byśmy mogli powiedzieć, że to jest coś więcej niż szczęście do Lecha, tylko byłoby to jakieś nieprawdopodobne wydarzenie.
1: Ale wiesz co, Józef, coś na rzeczy z tymi meczami trudnymi z Arką jest, bo sprawdziłem sobie historycznie XXI wiek tylko i tylko Ekstraklasę i tylko mecze w Poznaniu między Lechem a Arką. 9 spotkań, wyobraź sobie, że tylko 3 zwycięstwa i aż 6 remisów.
0: No przecież my mamy z Arką wyrównany bilans ogólnych meczów. Pamiętam mecze historyczne, takie jeszcze z lat...
1: Nie wspomnę o Pucharze Polski,
0: ale pamiętam takie mecze historyczne jeszcze z lat 70., potem późniejszych, kiedy bardzo trudno się grało z Arką. Był taki mecz nawet w latach 80., gdy po bardzo trudnej przeprawie wygraliśmy u siebie 2-0 po 2 golach samobójczych. Bez tego byłoby bardzo ciężko. Pamiętam przegrany na wyjeździe po 4-0. Także nawet już potem, jak Lech stawał się zwolna potęgą, a Arka cały czas uchodziła za jednego z takich ligowych przeciętniaków, momentalnie nawet słabe uszy, kiedy tutaj przyjeżdżała, nie było łatwo z nią wygrać. I boję się, że teraz będzie dokładnie tak samo i dlatego właśnie mówię, że jeżeli nie strzelimy szybko bramki, to potem będzie szło coraz gorzej.
1: No tak, Lech na pewno w tym meczu z Arką, ale nie tylko z Arką, bo też z Radomiakiem i Wisłą Płock będzie musiał sobie radzić bez Aliego Golizadecha. Ten temat porusza wszystkich kibiców w Poznaniu, myślę, że też w Polsce. Pers zerwał więzadła przednie w kolanie, nie zagra przynajmniej przez 8 miesięcy. Powiedz, zanim porozmawiamy w ogóle o Alim, to chciałem cię zapytać, kto może skutecznie zastąpić Irańczyka na skrzydle nie tylko dziś, ale w tych ostatnich 3 meczach.
0: No trener na szczęście ma z kogo wybierać, bo jeżeli chodzi o siłę ofensywną, to jest najlepszy w tej chwili w kraju, zdecydowanie. Zależy, gdzie by chciał Alego wystawić, bo on był takim nominalnie prawym pomocnikiem, który schodził często do środka. Zresztą przemieszczał się, to był mobilny piłkarz. Myślę, że może wystawić na prawym skrzydle Wolemarka, który w żaden sposób nie potrafi jeszcze dojść do poziomu, który prezentował przed kontuzją, ale gra coraz lepiej, już miał asystę, już pojawiają mu się kolejne
1: okazje. Kapitanu asystę z Legią, prawda?
0: Kiedy nie może, no, nie może strzelić bramki. Myślę, że jeżeli strzeli wreszcie gola, to może już zwolna psychicznie się odblokuje i będzie coraz lepiej. Ale może Wolemarka wystawić na prawe skrzydło, może go dać jako cofniętego napastnika, czyli na pozycję tak mniej więcej 10, 8-10. Jest to prawdopodobne. Bengtsson przekonał, że może grać zarówno na lewej, jak i na prawej stronie. Na lewej stronie może grać Hakans, choć mało prawdopodobne, żeby wystąpił od początku, ale może grać też Palma. Palma może też grać na pozycji dziesiątki, wtedy Wolemark na...
1: No na szczęście tych alternatyw jest sporo.
0: Sporo różnych rozwiązań. I w ostatnich 2 meczach trener nie korzystał z Rodrigueza, który najpierw wypadł w związku z dyskwalifikacją za nadmiar czerwonych, na szczęście żółtych kartek, a potem nie wrócił do drużyny, trener miał inne opcje w związku z tym, że zaczął stawiać jako defensywnego pomocnika na Umę, a na ósemce grał Kozubal, spisując się dużo lepiej niż na szóstce, bo to jest jego bardziej taka naturalna pozycja. Lech przez cały sezon
1: jeszcze jest Filip Jagiełło, pamiętajmy.
0: Tak, ale Lech przez cały sezon męczył się, nie mając nominalnej szóstki. Gdyby na Umę można było liczyć tak jak w dwóch ostatnich meczach, to wszystko byłoby idealnie, no ale to jest człowiek szalony, który wszystko może zrobić co złe. W każdej chwili nie warto na niego stawiać.
1: Ale postawiłbyś na meczu z Arką na Umę?
0: Niekoniecznie, ponieważ Arka na pewno nie będzie chciała dominować. defensywny pomocnik nie będzie nam aż tak bardzo potrzebny. Potrzebny będzie ktoś, kto potrafi zabezpieczyć ten środek pola, utrudnić Arce wychodzenie z kontratakami, bo to ma być jej największa broń w tym meczu. Więc można postawić na Umę, który też ostatnio niezły jest w rozegraniu, nawet piękną asystą, prawie asystą podpisał się w meczu z Legią do Wolemarka, z czego wyszedł potem gol.
1: Można powiedzieć drugiego stopnia.
0: Tak, tak, tak. Gol Gurgula. Jest sporo tych opcji. Trener ma tę drużynę, tych piłkarzy na co dzień obserwuje, sprawdza różne warianty. Może być tak, że w środku pola wystąpią Rodriguez tym razem z Kozubalem, a Uma będzie na ławce w pogotowiu, żeby po niego sięgnąć w razie, gdyby była taka potrzeba. Ale też może trener zaskoczyć nas i przede wszystkim przeciwnika, stawiając na rozwiązanie, które takie, jakiego się nie spodziewamy, ale które może okazać się
1: skuteczne. Słuchaj, no powiedziałem, że o Alim chwilę porozmawiamy. Negocjował roczny kontrakt przed kontuzją. Wydarzyła się ta kontuzja, która przekreśla jego nie tylko grę do końca sezonu, ale też na wyjazd na Mistrzostwa Świata z Iranem. No i też cały przyszły sezon, nie oszukujmy się. Wiemy, że Lech zapłaci za rehabilitację i za operację, jeśli będzie sobie tego Pers życzył. Jednak z dużym prawdopodobieństwem ten piłkarz z Lechem kontraktu rocznego nie podpisze, bo byłoby to sprzeniewierzenie środków na pewno, patrząc na to w ten sposób, że nie mogliby, Lech by nie mógł z tego korzystać. Powiedz, czy opcja na przykład, tak jak trochę rozmawialiśmy przed wejściem do studia, 2 lat kontraktu, gdzie wiemy, że ten rok jest stracony, ale później mamy jakość, na którą przychodzą kibice, wchodziłaby w grę i jakbyś ty do tego podchodził?
0: Tak, z kibicowskiego punktu widzenia popatrzeć sobie jeszcze przez rok z roczną przerwą na Gregory Zadecha, no to jest kusząca wersja, ale nie przypuszczam, żeby Lech się na to zdobył, ponieważ to jest piłkarz chorowity, częściej chyba nie grał niż grał. Przyszedł zresztą jako człowiek z problemami z kolanem. Gdyby on miał lepsze zdrowie, byłby o wiele lepszym piłkarzem i pewnie nie widzielibyśmy go w Lechu, ale aż tak ciężkiej kontuzji jak zerwanie więzadeł to jeszcze nie miał. Mhm. Przechodził różne artroskopie i tak dalej, ale aż tak ciężkiego zabiegu nie musiał przechodzić i tak długich rehabilitacji, więc jego dojście do zdrowia później to jest wielka niewiadoma i to raz, a dwa, nie wiadomo, czy piłkarz sam by chciał z takiej opcji skorzystać. W tej chwili jeszcze jest piłkarzem Lecha do końca czerwca, więc byłoby co najmniej dziwne, gdyby Lech na przykład odmówił, umył ręce, powiedział, nie będzie, lecz się sam, już nas to nie obchodzi. No musi go leczyć, tak czy owak, i jestem przekonany, że gdyby to się zdarzyło nawet rok przed końcem kontraktu, czy tuż potem, to i tak takiemu komuś tak wybitnej osobowości i człowiekowi, któremu tak dużo zawdzięcza, by pomógł na 100%. No ale nic gorszego, nic bardziej nieszczęśliwego dla wszystkich nie mogło tego zawodnika spotkać, bo to jest gość, na którego chodzi się na mecze. Człowiek, który całą grę w ofensywie Lechowi robił i zawsze można było wierzyć, że jeżeli drużynie nie idzie, to on jednym zagraniem, jednym magicznym dotknięciem piłki potrafi zrobić coś, co zmieni obraz sytuacji dosłownie w sekundę. No i takiego gracza właśnie tracimy, ale on traci jeszcze więcej niż my, bo on traci kapitalną sytuację, bo rzeczywiście negocjował o przedłużeniu kontraktu z Lechem o rok. Marzyło mu się awansowanie do Ligi Mistrzów, pokazanie się w Europie w meczach o wysoką stawkę. Chciał występować w blasku fleszy na najlepszych stadionach Europy. W międzyczasie marzyło mu się pogranie na amerykańskich stadionach w Mistrzostwach Świata z drużyną swoją, z Iranem, a po tym roku gry do Lecha mógłby pójść, skorzystać wreszcie z oferty któregoś z przebogatych klubów z Półwyspu Arabskiego i zarobić ogromne, pograć tam jeszcze chociaż rok i zarobić ogromne pieniądze, które go ustawiam praktycznie do końca życia. No i wszystko to traci. No, bardzo mu współczuję, bardzo nam współczuję. no, fatalna sytuacja się zdarzyła i mam wielki żal do losu, że tak to się potoczyło.
1: No dobrze, to w kontekście ostatni jeszcze tylko temat z Alim Golizadehem. Bardzo ciekawa akcja przed meczem przy Lokomotywie. Akcja wsparcia dla Golizadeha. Chce ją zorganizować kibicnikiem Goat KKS. Nagrać filmik z innymi kibicami ze wsparciem. Apeluje też o gadżety, które miały być prezentem dla kontuzjowanego gracza. Jak ty podchodzisz do takich akcji?
0: Każda taka akcja jest wartościowa. Wszystko, co pomoże temu piłkarzowi, co chociaż na chwilę przywróci mu uśmiech na twarzy, jest wartościowa i cenna, i więcej takich inicjatyw, tym lepiej. Jestem przekonany, że klub coś fajnego zorganizuje po ostatnim meczu, zwłaszcza jeżeli uda się to prowadzenie w tabeli dowieść do końca i będziemy święcić mistrzostwo, to Ali na pewno będzie jednym z głównych bohaterów tego wydarzenia, bo i rzeczywiście Lech sporo mu zawdzięcza i zasłużył na ogromne uznanie.
1: No dobrze, to mówisz, jeśli będzie, wierzymy, że będzie ten mistrz Polski. Kontrakt kończy się architektowi sukcesów ostatnich Lecha, więc trenerowi Nilsowi Frederiksenowi. Ponoć negocjacje trwają, są na dobrej drodze, by zakończyły się sukcesem. Mówi się o 2-letniej umowie. Przedłużenie kontraktu z duńskim trenerem, niezależnie od tego, czy będzie mistrzostwo, czy nie będzie, to dobry ruch?
0: Nie jestem pewny. Może być tak, że jeżeli ogromna szansa, przed którą w tej chwili Lech stoi, zostanie zaprzepaszczona, a w przypadku Lecha nie byłoby to coś nadzwyczajnego, bo już przeżywaliśmy podobne rzeczy. Pamiętajmy, co się stało za Bielicy, kiedy mieliśmy otwartą drogę.
1: Autostradę
0: i tylko wygrać na swoim boisku ostatnie mecze i wszystko jest okej, a Lech zaczyna akurat u siebie przegrywać, począwszy chyba od Korony Kielce, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Słynny, niestrzelony karny przez Jefticza.
0: No więc jeżeli coś takiego nas spotka i będzie ogromny zawód, no to wtedy cała złość, cały żal kibiców, całe to rozczarowanie skupi się na trenerze i będzie bardzo nieprzyjemnie. Ale no, rozpatruję to w kategoriach czegoś, co może się wydarzyć, co ma prawo się wydarzyć, co nie jest takie niemożliwe, ale jednak szanse na to są na szczęście niewielkie i głęboko wierzę, że to nieszczęście tym razem nas ominie i dowieziemy to szczęśliwie do końca.
1: I wtedy kontrakt z Nilsem Frederiksenem zostanie podpisany.
0: Podpisany zostanie i trener będzie miał szansę zrealizować to, o czym na pewno on marzy i o czym marzy się w Poznaniu od wielu, wielu, wielu lat, czyli awans do Ligi Mistrzów. Nigdy nie Lech nie stanął przez większą szansą na osiągnięcie tego celu, jak właśnie teraz, kiedy układ mistrzostw w krajach europejskich jest dla nas sprzyjający i możemy liczyć, że w eliminacjach do samego końca będziemy rozstawieni i nie spotkamy się
1: z tuzami.
0: Z tuzami, którzy nas na 100% wyeliminują.
1: 40 tysięcy ponad będzie kibiców na Bułgarskiej. Bardzo dużo, oczywiście znając proporcje. Będzie też na meczu 2 poziomy niżej, a więc Warty w niedzielę z Sandecją Nowy Sącz. Mówię proporcjonalnie, no bo tam będzie tylko 1700 osób, ale biorąc pod uwagę, że to będzie dwa razy tyle niż zwykle, a to dlatego, że będzie oddana nowa trybuna, która zadebiutuje w ogródku, a która też warto dodać, powstała dzięki zbiórce kibiców. To też taka chyba świetna, romantyczna historia.
0: Świetna, romantyczna historia, ale trochę dziwna, jeżeli kibice muszą zastępować samorząd w tym mieście, bo pożal się Boże samorząd, bo jeżeli inne miasta, w których grają dwie, zwłaszcza kluczowe drużyny, każda z nich może liczyć na własny stadion i tak, to taki porządny, z prawdziwego zdarzenia, a u nas Warta nie może mieć byle jakiego stadioniku i przez długi czas musi grać gdzieś tam 50 kilometrów od miasta i teraz musi liczyć na to, że kibice sfinansują jej stadionik na 1700 miejsc, to naprawdę coś z tym miastem w ostatnich kadencjach się porobiło takiego dziwnego, że poznaniakom wstyd po prostu. Wstyd za tych ludzi, którzy ponoszą odpowiedzialność za to miasto i muszę to stwierdzić z pełną odpowiedzialnością. Tym bardziej, że nie mamy normalnej hali sportowej, przez co jesteśmy degradowani, jeżeli chodzi o gry zespołowe, największa hala w tym mieście.
1: A mamy wicemistrzynię Polski w koszykówce.
0: Mamy wicemistrzynię Polski, mamy futsalistów, którzy za chwilę będą walczyli z najlepszymi zespołami w Polsce. No i to jest wielki wstyd, takie cofnięcie w cywilizacyjnym rozwoju do minionej epoki, znaczy w minionej epoce było lepiej niż teraz, a to miasto po prostu jest źle rządzone i mówię to z ogromną przykrością. I zresztą to nie tylko jest moja opinia, te opinie podzielają także politycy już w tej chwili chyba z wszystkich opcji.
1: Mm-hmm. No tak, miało być pozytywnie, a tutaj wyszedł apel o to, żeby miasto, mówiąc kolokwialnie i po młodzieżowemu, się ogarnęło i wreszcie postawiło na sport, a nie tylko mówiło o tym, że stawia na sport.
0: Słowo ogarnęło trochę mi się źle kojarzy ostatnio, ale w tym przypadku jest na miejscu.
1: Jak najbardziej. Z nadziejami przede wszystkim na zwycięstwa Lecha z Arką i Warty z Sandecją Nowy Sącz pozostawiamy Państwa. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Państwa i moim gościem był dziś Józef Diaczenko z Kibica Poznańskiego. Ja też się żegnam, ale tylko do 21, bo wtedy słyszymy się Męskim Okiem. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Hartowo na sportowo.
3: Dzisiejsza pogoda powinna dopisywać piłkarzom, którzy o 20:30 wyjdą na murawę stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Udaję się właśnie w tamtym kierunku. Słyszymy się w poniedziałek. Życzę wszystkim miłego, udanego weekendu i udanego też spokojnego piątkowego wieczoru. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

0: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.

0: 49,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
3: Dziś pierwsza rocznica wyboru Leona XIV na następcę Piotra. Podobnie jak Jan Paweł II, papież udał się w pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Pompejach. Leon XIV wezwał do odmawiania różańca, zwłaszcza w intencji rodziny i pokoju. Z Pompejów papież udał się po południu do pobliskiego Neapolu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w pierwszą rocznicę wyboru na następcę Piotra Leon XIV odbył pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Zostałem wybrany w dzień supliki do Matki Bożej Pompejańskiej, musiałem więc tu przybyć, aby powierzyć moją posługę opiece Najświętszej Dziewicy, powiedział papież. W Pompejach wielokrotnie odwoływał się do Jana Pawła II, który również w pierwszą rocznicę pontyfikatu pielgrzymował do tego sanktuarium. Leon XIV przywołał jego słowa.
4: Dzisiaj, podobnie jak w czasach starożytnych Pompejów, konieczne jest głoszenie Chrystusa społeczeństwu, które oddala się od wartości chrześcijańskich, a nawet traci o nich pamięć.
3: Papież zachęcał do odmawiania różańca. Przypomniał, że modlitwa Zdrowaś Maryjo przenosi nas do chwil zwiastowania, kiedy odwieczne Słowo Boże staje się człowiekiem i niesie nam zbawienie.
4: Pokolenia wierzących zostały ukształtowane i były strzeżone przez tę modlitwę, prostą i ludową, a jednocześnie zdolną do mistycznych wyżyn i będącą skarbnicą najbardziej istotnej teologii chrześcijańskiej. Cóż bowiem jest bardziej istotnego niż tajemnice Chrystusa, niż Jego święte imię, wymawiane z czułością dziewiczej matki? To w tym imieniu i w żadnym innym możemy być zbawieni.
3: Papież zauważył, że różaniec przenosi nas również do wieczernika, w którym Maryja i apostołowie po wniebowstąpieniu przypominają sobie wszystkie chwile z życia Jezusa.
4: Żaden szczegół nie mógł im umknąć. Wszystko należało zapamiętać, przyswoić, naśladować. Tak rodzi się droga kontemplacyjna Kościoła, której podobnie jak rok liturgiczny, różaniec oferuje syntezę w codziennej medytacji świętych tajemnic. Słusznie różaniec został uznany za kompendium Ewangelii, które święty Jan Paweł II chciał uzupełnić tajemnicami światła.
3: Leon XIV zaapelował w szczególności o odmawianie różańca w intencji rodzin i pokoju.
4: Niech za wstawiennictwem Maryi, wszechmocnej dzięki łasce, od Boga pokoju spłynie obfity strumień miłosierdzia, który dotknie serca, uciszy urazy i bratnią nienawiść. Oświeci tych, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za sprawowanie rządów. Bracia i siostry, żadna ziemska potęga nie zbawi świata, ale tylko boska moc miłości, którą Pan Jezus nam objawił i darował. Wierzmy w Niego, pokładajmy w Nim nadzieję, naśladujmy Go.
3: Drugim etapem dzisiejszej wizyty duszpasterskiej Leona XIV jest pobliski Neapol. W programie przewidziano spotkania z duchowieństwem oraz przedstawicielami lokalnej społeczności.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Radio Emaus. Reklama.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
7: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
6: drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
7: Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Kobiety w Biblii. Zaprasza Michał Jaworowski.
1: Jak już kiedyś chyba wspominałem, w Piśmie Świętym podoba mi się między innymi to, że postacie, które opisuje, są takie bardzo ludzkie, normalne. Nawet apostołowie w Ewangeliach są przedstawieni po prostu tacy, jacy rzeczywiście byli, ze wszystkimi swoimi wadami, pomimo tego, jak ważni byli i są nadal dla całej wspólnoty Kościoła. Dzisiaj będziemy mówić właśnie o takich osobach, a właściwie rodzinach, które też były bardzo zwyczajne i dzięki temu bardzo prawdziwe, mimo że jest raczej mało prawdopodobne, żeby istniały rzeczywiście jako postaci historyczne. Ale Duch Święty na ich przykładzie pokazuje nam pewne typowo ludzkie cechy, pozwalając nam w ten sposób wyciągnąć z ich historii coś dla siebie. Księga Tobiasza to jedna z moich ulubionych ksiąg Starego Testamentu. Między innymi dlatego, że zawiera bardzo wiele głębokich i pocieszających treści, ale także dlatego, że mówi o miłości nie w sposób tylko teoretyczny albo abstrakcyjny, ale na bardzo konkretnych, życiowych przykładach. Głównymi bohaterami tej opowieści są młody Tobiasz i archanioł Rafał. Ten archanioł został posłany przez Boga, żeby pomóc młodemu Tobiaszowi bezpiecznie przebyć długą i niebezpieczną drogę, której owocem miało być uzdrowienie ojca Tobiasza, który, żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, też miał na imię Tobiasz, i uwolnienie od demonicznego dręczenia niejakiej Sary, którą z odwiecznego Bożego rozporządzenia miał poślubić właśnie ten młody Tobiasz. Także od razu widzimy, że ta księga nie mówi, a przynajmniej niewyraźnie, o rzeczach wielkich i ostatecznych, o zbawieniu, wieczności, ani nawet o Mesjaszu, a w każdym razie nie wprost. Księga Tobiasza pokazuje Boże działanie w takiej mikroskali, w zwyczajnym, codziennym życiu zwyczajnych rodzin, z ich zwyczajnymi, jakże ludzkimi problemami i osobistymi tragediami. Ogólny morał jest między innymi taki, że Pan Bóg interesuje się naszym życiem ze wszystkimi jego szczegółami i że On nie jest głuchy na nasze modlitwy. No i to chyba przede wszystkim, że nasza wierność Panu Bogu, przymierzu z Nim, i to wierność wyrażająca się zwłaszcza w konkretnych uczynkach miłosierdzia, w końcu się rzeczywiście opłaca. I to czasami nawet już w tym życiu, w bardzo konkretnych, szczegółowych sytuacjach. Bo Pan Bóg pragnie, żebyśmy byli szczęśliwi. I to nie tylko kiedyś tam w niebie, ale nawet tu i teraz, na ziemi. A ponieważ On zawsze działa kompleksowo, to chce pomagać nie tylko nam samym, ale też tym wszystkim, którzy są wokół nas. Chociaż głównym bohaterem, jakby zwornikiem całej tej księgi jest wspomniany młody Tobiasz, syn Tobiasza, to jednak nie jest on sam. Wokół niego jest cały bogaty i szeroki krajobraz pełen bardzo ciekawych postaci, które właściwie ciężko nazwać drugoplanowymi. Tak samo jak w prawdziwym życiu, nikt tak naprawdę nie jest do końca drugoplanowy, bo każdy jest ważny przed Bogiem. Od początku księgi widzimy więc rodziców Tobiasza, czyli Tobiasza starszego i jego żonę Annę. Nieco dalej natomiast spotykamy niejaką Sarę, córkę Raguela z Ekbatany i jego żony Edny, plus kilku różnych innych dalszych krewnych, przyjaciół i wrogów, czyli wszystko, jak to normalnie w prawdziwym życiu. A jako, że to jest audycja o kobietach w Biblii, będę się najbardziej skupiał właśnie na tych trzech kobietach: Sarze, Ednie i Annie. Sarę spotykamy w bardzo smutnych, tragicznych wręcz okolicznościach, bo okazuje się, że aż 7 razy była wydawana za mąż, ale zanim zdążyła choćby współżyć ze swoim mężem, zły duch o imieniu Asmodeusz go zabijał, i tak każdego po kolei. A jakby tego było mało, to jeszcze jedna ze służących jej ojca któregoś dnia zaczęła robić jej wymówki, oskarżając ją, że to pewnie Sara tak naprawdę pozabijała tych wszystkich mężów i że niepotrzebnie zadręcza swoją depresją wszystkich wokół. A w ogóle to właśnie ona jest źródłem wszystkich problemów całej rodziny i najlepiej to niech w ogóle się sama zabije, żeby mieli z nią wreszcie święty spokój. Jest to na pewno sytuacja pokazana dosyć skrajnie, ale czy nam też się czasami nie zdarza, że mamy trochę tak jak Sara, że jesteśmy po prostu na skraju rozpaczy. Jakaś osoba, i to jeszcze z naszego najbliższego otoczenia, jeszcze nas dodatkowo popycha do tej przepaści. Albo co gorsza, zdarza nam się w porywie gniewu, żalu czy zmęczenia też komuś wbić taką szpilę w najgorszym dla tej osoby momencie. I Sara, której czara goryczy już się ewidentnie przelała, poszła do jakiegoś pokoju, żeby się tam powiesić. Ale w ostatniej chwili opamiętała się i to też jest bardzo interesujący moment, bo postanowiła jednak nie odbierać sobie życia ze względu na swoich rodziców, z miłości do nich, bo była ich jedynym dzieckiem i znała ich na tyle dobrze, że wiedziała, że tak naprawdę dużo bardziej by ich zasmuciła, popełniając samobójstwo. Ale była już w takiej rozpaczy, że nie chciała dłużej żyć, więc zaczęła modlić się do Boga, żeby to On jakimś swoim sposobem zabrał ją już z tego świata, bo już nie widziała sensu w tym, żeby miała dłużej żyć, a czuła się niewinnie oskarżana i prześladowana. Więc jeśli tobie też może się kiedyś tak zdarzyło, że też byłaś po prostu na takim dnie, że aż błagałaś Boga o śmierć, to nie jesteś w tym sama. Ale Pan Bóg miał nieco inne plany. On chciał uwolnić Sarę i dać jej szczęście, i to szczęście miłości małżeńskiej i rodzinnej już tutaj na ziemi. I to też, nawiasem mówiąc, jest ważne, żebyśmy umieli modlić się z pokorą, pozostawiając Panu Bogu ostateczną decyzję i ufając, że On zrobi najlepiej. W tym samym czasie ojciec Tobiasza, czyli też Tobiasz, oślepł. A co gorsza, tego samego dnia co Sara też się nasłuchał przykrych wymówek, i to od swojej własnej żony, trochę jak Hiob. Ona też pewnie miała już po prostu dosyć tego wszystkiego, zwłaszcza tego, że oboje w krótkim czasie bardzo zbiednieli i to ona teraz musiała pracować, żeby utrzymać i męża Kalekę, i młodego jeszcze syna. Tak czy siak, stary Tobiasz w dokładnie tym samym czasie co Sara też modlił się do Boga o śmierć, bo stwierdził, że już nie ma sensu, żeby żył dłużej. I to jest bardzo ciekawy moment, że Bóg odpowiada dopiero na modlitwę ich obojga naraz i odpowiedział na nią w sposób, jaki totalnie przekraczał ich najśmielsze wyobrażenia. Bo zamiast śmierci dał im nowe życie –

0: Kobiety w Biblii.
1: Jeszcze tego samego dnia stary Tobiasz, żeby być lepiej przygotowanym na śmierć, postanowił dać swojemu synowi ostatnie rozporządzenia. Między innymi powiedział mu, że przypomniał sobie o dość sporym depozycie pieniędzy, jaki zostawił u jednego swojego krewnego, mieszkającego w odległej krainie, co stało się przyczyną podróży młodego Tobiasza razem z archaniołem Rafałem. Tej podróży, z której miało wyniknąć tak wiele nieoczekiwanego dobra. Ale zanim mu o tym powiedział, dał mu jeszcze swoje ostatnie ojcowskie polecenia. I to jest bardzo piękne, że jednym z pierwszych poleceń było to, żeby młody Tobiasz szanował swoją matkę, nie zapominał o niej, starał się jej podobać i żeby jej nie sprawiał smutku swoim postępowaniem. A to ze względu na cały trud i ryzyko, jakie ona podejmowała, kiedy była z nim w ciąży. Przypomina mi się tutaj ten fragment listu papieża Jana Pawła II o godności kobiety, Mulieris Dignitatem, w którym pisze między innymi, że ponieważ ta kobieta jest dużo bardziej bezpośrednio zaangażowana w poczęcie i urodzenie dziecka, ponosząc ogromny trud i ryzyko, to mężczyzna ma wobec niej jakby pewien szczególny dług do spłacenia. Ale ta sama wypowiedź ojca Tobiasza wyraża też jego głęboką miłość i szacunek do żony, której nie traktował jak jeszcze jednego sprzętu w domu, tylko rzeczywiście jak osobę, co też wyraża jego sposób mówienia do niej per siostro, co wyrażało bliskość, pokrewieństwo, aż po utożsamienie się. A pośrednio te jego słowa skierowane do syna mogą też wskazywać na to, że w jego przypadku ciąża i poród były bardzo trudne i ryzykowne dla jego matki, co też może tłumaczyć jakoś fakt, że oprócz Tobiasza nie mieli więcej dzieci. I ta ich sytuacja też to jest takie coś, z czym wiele kobiet i małżeństw, myślę, może się utożsamić. Wzruszająca jest scena pożegnania młodego Tobiasza z rodzicami. Też bardzo realistycznie jest odmalowany niepokój jego matki, Anny, i jej przywiązanie do swojego jedynego syna. Temu przywiązaniu będzie dawać wyraz także później, długo czekając na jego powrót, intensywnie zamartwiając się, czy w ogóle żyje, i potem z ogromnym wzruszeniem go witając, kiedy tylko zobaczy go ponownie. I nawet jeśli to jej przywiązanie do swojego dziecka jest może trochę nadmierne i pewnie nie jest wolne od jakiejś domieszki egoizmu, to przecież jest równocześnie takie bardzo ludzkie, bardzo kobiece, a dzięki temu też bliskie nam i naszemu doświadczeniu. I dlatego jest tak po swojemu też piękne moim zdaniem. Anna jest bardzo emocjonalna, ale jednocześnie bardzo prawdziwa, autentyczna, spontaniczna i bezpośrednia. W niej nie ma jakiegoś udawania, że jest świętsza niż jest w rzeczywistości. Nic nie ukrywa, ani nie waha się przeżywać, ani wyrażać swoich emocji, nawet jeśli czasami robi to w sposób nieco uciążliwy dla otoczenia. Również bardzo wzruszający jest moment spotkania młodego Tobiasza z Raguelem, Edną i Sarą. Trochę jak w telenoweli. Wszyscy się popłakali i zrobili wielkie przyjęcie. Ale po drodze, jeszcze zanim tam dotarli, archanioł Rafał opowiedział Tobiaszowi o Sarze. A ponieważ ten anioł jest między innymi aniołem Bożej miłości, to już samymi słowami zdołał sprawić, że Tobiasz zaczął kochać Sarę. I to jeszcze zanim ją zobaczył. Nam to się może wydawać dosyć mało prawdopodobne i troszkę rzeczywiście takie jest, ale nie zapominajmy, że w tamtych czasach słowo znaczyło dużo więcej niż teraz, kiedy wszędzie mamy obrazki. Jednocześnie Rafał uspokoił Tobiasza, który też słyszał o tej historii z 7 mężami, którzy zginęli, i poinstruował go dokładnie, co ma zrobić, żeby jego taki sam los nie spotkał. W tym miejscu pojawia się jeszcze jeden dosyć kluczowy wątek, typowy dla tamtejszej kultury i prawa mojżeszowego. Mianowicie chodzi o to, że kiedy córka jest jedynaczką, to powinien ją poślubić ktoś z jej rodu, po to, żeby dziedziczone przez nią dobra nie przeszły do innego pokolenia. W tym konkretnym przypadku okazało się, że jedynym, by nie powiedzieć ostatnim takim współplemieńcem Sary, który z woli Bożej miał się z nią ożenić, był właśnie Tobiasz. Co ciekawe, archanioł Rafał wspomina między innymi, że ona jest od wieków przeznaczona dla niego. Także kto wie, czy ten romantyczny pogląd, bardzo popularny i równie intensywnie zwalczany, o tym, że są takie osoby, które są sobie wzajemnie jakoś odgórnie przeznaczone, a mówiąc bardziej po katolicku, powołane do bycia ze sobą w małżeństwie, ma mimo wszystko w sobie jakieś ziarno prawdy. Nie musi tak być w każdym jednym przypadku oczywiście, bo jesteśmy wolni, ale przecież są takie

0: to jednak wzbudza w sercu córki nadzieję i ufność, że Bóg obdarzy ją szczęściem w miejsce jej obecnego smutku. Ten jeden krótki moment tak bardzo wiele mówi nam o ich wzajemnej relacji i o miłości między matką a córką. I to też jest ciekawy i piękny moment, którego chyba nie znajdziemy w żadnym współczesnym romansie, że młodzi małżonkowie, zanim współżyli, najpierw pomodlili się wspólnie do Boga, przypominając historię o Adamie i Ewie i prosząc o Jego błogosławieństwo dla ich życia razem. Ten fragment często pojawia się jako pierwsze czytanie podczas mszy ślubnych. Tak na przykład było podobno na ślubie moich rodziców. I bardzo słusznie. Tak czy siak, widać tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze to, że młody Tobiasz, podobnie jak jego ojciec, nie traktował swojej żony jak rzeczy, służącej do zaspokajania jego popędów i do rodzenia mu dzieci, tylko on ją rzeczywiście kochał i traktował ją jak równorzędną osobę, różną od niego, ale o takiej samej godności przed Bogiem jak on sam, czyli komplementarną. I druga rzecz, oni od samego początku zaprosili do swojego związku Boga. Nie kazali mu trzymać się ze swoimi przykazaniami jak najdalej od ich łóżka, jak to się na ogół dzisiaj niestety dzieje, tylko właśnie w tym kluczowym momencie uznali swoją zależność od Niego i to, że ich życie i miłość są Jego darem i prosili Go wspólnie o to, żeby z nimi był i żeby ich umacniał przez całe życie. Zresztą podobną relację, jak się zdaje, mieli Raguel i Edna, rodzice Sary. Widać to choćby w scenie pożegnania Tobiasza i Sary przez jej rodziców. Edna nie miała problemów z akceptowaniem Tobiasza i powierzeniem mu swojej jedynaczki z zaufaniem, ale i stanowczością. W ogóle widać w całej jej postawie, mimo że pojawia się tylko parę razy i mówi niewiele, wielką dojrzałość i empatię połączoną z wewnętrznym spokojem i niewzruszoną nadzieją. Jest bardzo różna od Anny, matki Tobiasza, co nie musi wcale oznaczać, że jest od tamtej jakoś lepsza. Po prostu pokazuje sobą nieco inny model albo sposób przeżywania swojej kobiecości i swojego macierzyństwa. Sara została przyjęta przez swoich teściów z równie wielką miłością. A choć po scenie uzdrowienia starszego Tobiasza i ujawnienia swojej tożsamości przez archanioła Rafała o niej samej nic już więcej nie słyszymy, to wystarczy nam to, że oboje z Tobiaszem żyli długo i dostatnio i zdążyli na własne oczy zobaczyć spełnienie się Bożych obietnic. Także podsumowując, w księdze Tobiasza spotykamy zwyczajnych, wierzących ludzi, których spotykają takie same, a przynajmniej bardzo podobne trudności i nieszczęścia, jak te, które spotykają też i nas. Ale w tym wszystkim widać też tą taką ogromną delikatność i czułość wręcz Pana Boga, który chce być blisko nas w naszym zwyczajnym, codziennym życiu, w naszych małżeństwach i rodzinach, w naszych radościach i cierpieniach. Historia Sary pokazuje też, że Bogu rzeczywiście zależy również na tym naszym doczesnym szczęściu, naszym, Twoim i Twoich bliskich. On jest w końcu miłością i na niczym nie zależy Mu bardziej niż na tym, żebyśmy rzeczywiście prowadzili życie w prawdziwej, wzajemnej miłości, przy wszystkich trudnościach życia i naszych osobistych charakterów, jakie się z tym nieuchronnie wiążą. Dlatego warto Go zapraszać, tak jak zrobili to Sara, Tobiasz i ich rodzice, do swojego życia, do swoich cierpień i swoich relacji, zwłaszcza tych najintymniejszych i najważniejszych dla nas i naszego życia. Też jeszcze o ile nie wiadomo, czy tacy ludzie żyli faktycznie w czasie historycznym, o tyle ze świadectwa Kościoła wiemy na pewno, że istnieje w niebie święty Rafał Archanioł, anioł uzdrowienia i miłości, opiekun w podróży i w niebezpieczeństwach, a zwłaszcza w walce ze złym duchem, szczególnie w sferze czystości. Warto o nim pamiętać i prosić go często o pomoc naszej ziemskiej pielgrzymce w sprawach zdrowotnych, rodzinnych i walce o czystość, bo tak samo jak wtedy, mówiąc obrazowo, przypominał on błagania Tobiasza i Sary przed Majestatem Pańskim, tak i teraz on tylko czeka, żeby móc tam zanieść i nasze modlitwy. Księga Tobiasza jest w ogóle bardzo piękna, pełna takiej ludzkiej zwyczajności i rodzinnego ciepła. Także bardzo polecam jej lekturę, najlepiej wspólnie w rodzinie. Bo im więcej w Twojej rodzinie będzie Boga, tym więcej będzie w niej prawdziwej miłości. I to bez względu na to, z jak wielkimi problemami aktualnie...
1: Kobiety w Biblii.

0: otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Po reklamie. Autopromocja.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje. Z tego, jak powiedział metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w Archidiecezji Poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą, nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tumult byłby wybuch od razu, ale powstrzymywał go sam Zagłoba z obawy, że gdy za wcześnie wybuchnie, wówczas Wittenberg może się jeszcze jakoś wyratować. A jeśli wybuchnie wówczas, gdy będzie wyjeżdżał z miasta i na oczy się pospolitemu ruszeniu pokaże, to go na szablach rozniosą, zanim się kto patrzy, co się dzieje. I wyrachowania jego sprawdziły się zupełnie. Na widok okrutnika szał ogarnął mózgi niesfornej, a podpiłej szlachty. I w mgnieniu oka burza wybuchła straszliwa. 40 000 szabel zabłysło w słońcu. 40 000 gardzieli poczęło ryczeć: śmierć Wittenbergowi! Dawajcie go sam! Bigosować! Bigosować! Do tłumów szlacheckich przyłączyły się tłumy niesforniejszej jeszcze, a rozbestwionej niedawnym przelewem krwi czeladzi. Nawet karniejsze regularne chorągwie jęły szemrać groźnie przeciw ciemięscy i burza poczęła lecieć z wściekłością na sztab szwedzki. W pierwszej chwili stracili wszyscy głowę, choć wszyscy od razu zrozumieli, o co idzie. Co czynić? Ozwały się głosy przy królu. Jezu miłosierny! Ratować, osłaniać, hańba nie dotrzymać umowy. Wtem tłumy rozżarte wpadają między chorągwie. Cisną je, chorągwie mieszają się, nie mogąc ustać na miejscu. Na oku widać szable, szable i szable. Pod nimi rozpalone twarze, wytrzeszczone oczy, wyjące usta, zgiełk. Szum i dzikie okrzyki rosną z przerażającą szybkością. Na czele leci czeladź, ciury i wszelka wojskowa hołota, podobniejsza do zwierząt lub diabłów niż do ludzi. Zrozumiał i Wittenberg, co się dzieje. Twarz mu pobladła jak płótno, pot obfity, a zimny zrosił mu w jednej chwili czoło i, o dziwo, ów feldmarszałek, który przedtem światu całemu gotów był przegrażać, ów pogromca tylu armii, zdobywca tylu miast, ów stary żołnierz, zląkł się teraz tak okropnie wyjącej tłuszczy, iż przytomność opuściła go zupełnie. I począł dygotać całym ciałem i ręce opuścił i jęczał, i ślina poczęła mu uciec z ust na złoty łańcuch, a buława marszałkowska z ręki wypadła. Tymczasem straszliwa ciżba była coraz bliżej i bliżej. Już okropne postacie otaczały nieszczęsnych jenerałów na oku. Chwila jeszcze, rozniosą tak wszystkich na szablach, że jednego szczątka nie zostanie. Inni jenerałowie powydobywali szpady, chcąc umrzeć z bronią w ręku, jak na rycerzy przystało, lecz stary ciemieńca zesłabł zupełnie i przymrużył oczy. Wtem pan Wołodyjowski skoczył sztabowi na ratunek. Chorągiew, idąc w skok klinem, roztrąciła tak tłuszcze, jak okręt płynący wszystkimi żaglami roztrąca spiętrzone fale morza. Krzyk tratowanej hołoty pomieszał się z krzykiem laudańskich, lecz jeźdźcy pierwej dopadli sztabu i otoczyli go w mgnieniu oka murem koni, murem piersi własnych i szabel. Do króla! Krzyknął mały rycerz. I ruszyli. Tłum otoczył ich ze wszystkich stron, biegł z boku, z tyłu. Wywijał szablami, drągami, wył coraz wyraźniej, lecz oni parli naprzód, tnąc szablami od czasu do czasu na boki, jak tnie potężny odyniec otoczony przez stado wilków. Wtem Wojniłowicz skoczył w pomoc Wołodyjowskiemu, zanim Wilczkowski z królewskim pułkiem, zanim kniaź Połubiński i wszyscy razem, oganiając się ustawicznie, przyprowadzili sztab przed oblicze Jana Kazimierza. Tumult, zamiast zmniejszać się, rósł coraz bardziej. Zdawało się przez chwilę, że rozhukana tłuszcza bez względu na majestat będzie chciała dostać w ręce jenerałów. Wittenberg oprzytomniał, ale strach nie opuścił go bynajmniej, więc zeskoczył z konia jak zając napierany przez psy lub wilki, chroni się aż pod wozy zaprzężone. Tak on kopnął się mimo podagry, aż pod nogi królewskie. Tam rzucił się na kolana i chwyciwszy za strzemię, począł krzyczeć: ratuj, miłościwy panie! Ratuj! Mam twoje słowo królewskie, ugoda podpisana! Ratuj, ratuj! Zmiłuj się nad nami! Nie pozwalaj mnie zamordować! Król na widok takiego upokorzenia i takiej hańby odwrócił ze wstrętem oczy i rzekł: panie feldmarszałku, uspokój się pan. Lecz sam miał twarz stropioną, bo nie wiedział, co czynić. Nokół zbierały się coraz większe tłumy i zbliżały się coraz natarczywiej. Wprawdzie stanęły chorągwie jakby do boju, a piechota zamojska utworzyła nokół groźny czworobok. Lecz jaki miał być wszystkiego koniec? Król spojrzał na Czarnieckiego, lecz ten tylko brodę kręcił z wściekłością. Takim gniewem wzburzyła mu się dusza przeciw niekarności pospolitego ruszenia. Tymczasem kanclerz Koryciński rzekł: miłościwy panie, trzeba ugody dotrzymać. Tak jest, rzekł król. Wittenberg, który pilno patrzył im w oczy, odetchnął swobodniej. Najjaśniejszy panie, zawołał, wierzyłem w twoje słowo jak w Boga. A na to stary hetman koronny pan Potocki. A czemuś to waść tyle przysiąg, tyle ugód i kapitulacji łamał? Kto czym wojuje, od tego ginie. Wszakżeś to Wolfa pułk królewski wbrew kapitulacji zagarnął. To nie ja, to Miller, odrzekł Wittenberg. Hetman spojrzał z pogardą, za czym odwrócił się do króla. Miłościwy panie, nie mówię tego, abym waszą królewską mość miał do złamania także ugody pobudzać, bo niechże wiarołomstwo po ich jeno stronie będzie. Więc co czynić? Spytał król. Jeśli go teraz do Prus odeślę, to z 50 000 szlachty ruszy za nim i nim do Putuska dojedzie, już go rozsiekają. Chyba by mu cały komput wojska za stróże dodać, a tego czynić nie możem. Słyszysz, wasza królewska mość, jako tam wyją? Rewera, słuszna jest przeciw niemu zawziętość. Trzeba naprzód jego osobę ubezpieczyć, a odesłać wszystkich wówczas, gdy ten ogień ugaśnie. Nie może inaczej być, rzekł kanclerz Koryciński. Ale gdzie go ubezpieczyć? Tu go trzymać nie możem, bo tu licha wojna domowa wybuchnąć gotowa, ozwał się pan wojewoda Ruski. Na to wystąpił pan starosta Kałuski, sobie pan, i wydymając mocno wargi, rzekł ze zwykłą sobie fantazją: a cóż, miłościwy panie, dajcie mi ich do zamościa, niech posiedzą, póki się spokój nie uczyni. Już ja go tam przed szlachtą obronię. Ba, niech mi spróbują go wydrzeć, ba. Ale w drodze, jak go wasza dostojność obronisz? Spytał kanclerz. Ha, jeszcze mnie na pachołku wstać. Albo to nie mam piechoty i dział, co? Niech go zamojskiemu wydrą, obaczym. Tu zaczął się w boki brać, po udach klepać i na kulbace na obie strony się przechylać. Nie ma innej rady, rzekł kanclerz. Ja nie widzę, dodał pan Landskoroński. To ich i weźcie, panie starosto, rzekł do zamojskiego król. Lecz Wittenberg, widząc, że już życiu jego nic nie grozi, uznał za stosowne protestować. Nie tegośmy się spodziewali, rzekł. Na to pan Potocki, ukazując w dal ręką: a to proszę, nie zatrzymujem, wolna droga. Wittenberg umilkł. Tymczasem kanclerz rozesłał kilkudziesięciu oficerów, aby głosili wzburzonej szlachcie, że Wittenberg nie odejdzie wolno, ale zostanie odesłany do zamościa. Tumult nie zaraz wprawdzie się uciszył, jednakże wieść podziałała uspokajająco. Nim wieczór zapadł, umysły zwróciły się w inną stronę. Wojska poczęły wchodzić do miasta i widok odzyskanej stolicy napełnił wszystkie dusze radością triumfu. Radował się i król, jednakże myśl, że nie mógł w zupełności dotrzymać warunków ugody, trapiła go niepomału, zarówno jak wieczna niekarność pospolitego ruszenia. Czarniecki żuł w sobie gniew. Z takim wojskiem nigdy nie można być jutra pewnym, mówił do króla. Czasem bije się źle, czasem po bohatersku. Wszystko od fantazji, a lada podmuch to i bunt gotowy. Daj Boże, by się nie zaczęli rozjeżdżać, rzekł król, bo jeszcze potrzebni, a już myślą, że wszystkiego dokonali. Sprawca tego rozruchu powinien być końmi rozerwan, bez względu na usługi, jakie oddał, mówił dalej Czarniecki. Kazano też najsurowiej szukać pana Zagłoby, bo nikomu nie było tajno, że on to podniósł burzę, lecz pan Zagłoba jak w wodę wpadł. Szukano go w mieście, w namiotach, między taborem, nawet między Tatarami. Wszystko na próżno. Powiadał przy tym Tyzenhaus, że król, jak zawsze dobry i miłościw, życzył sobie z całej duszy, żeby go nie znaleziono i że nawet nowenny na to odprawiał. Zaś w tydzień później, po jakowymś obiedzie, gdy monarsze serce wezbrało radością, usłyszano z ust Jana Kazimierza słowa następujące. A rozgłoście tam, żeby się pan Zagłoba dłużej nie chował, bo już nam po nim jego krotochwilach tęskno. Gdy kasztelan kijowski żachnął się na to, król dodał: kto by w tej Rzeczypospolitej jeno sprawiedliwość, niemiłosierdzie miał w sercu, ten by zamiast serca topór w piersiach nosić musiał. O winę tu łatwiej niż gdzie indziej, ale też i poprawa nigdzie tak rychło nie następuje. A mówiąc to, miał pan więcej jeszcze Babinicza na myśli niż Zagłobę. Zaś o Babiniczu myślał dlatego, że młody junak właśnie poprzedniego dnia pokłonił się do nóg królewskich z prośbą, by mu na Litwę nie było wzbroniono jechać. Mówił, że chce tam wojnę ożywić i Szwedów podchodzić, jak niegdyś Chowańskiego podchodził. A ponieważ król i tak miał zamiar posłać tam doświadczonego w podjazdowej wojnie żołnierza, więc pozwolił, opatrzył, pobłogosławił i jeszcze mu czegoś tam po cichu do ucha życzył, po którym życzeniu padł mu młody rycerz do nóg jak długi. Po czym nie zwłócząc ruszył raźno na wschód. Subagházi, znacznym podarkiem ujęty, pozwolił mu nowych 500 dobruckich ordyńców z sobą zabrać. Szło więc za nim 1500 ludzi dobrych, siła, z którą można było przecie coś począć. I paliła się głowa junacka chęcią bojów i wojennych czynów. Śmiała mu się nadzieja sławy. Słyszał już, jak cała Litwa wymawia z chlubą i podziwem jego imię. Słyszał zwłaszcza, jak powtarzają je jedne kochane usta i dusza dostawała mu skrzydeł. A jeszcze i dlatego tak mu się jechać chciało, że gdzie przyjechał, tam pierwszy szczęsną wieść zwiastował, iż Szwed pobit i Warszawa wzięta. Warszawa wzięta, gdzie zatętniły kopyta jego konia. Tam całe okolice rozbrzmiewały tymi słowami. Tam lud witał go z płaczem na drogach. Tam bito we dzwony po kościołach i śpiewano Te Deum Laudamus. Gdy jechał lasem, to sosny ciemne, gdy polami tołane zbóż złocistych, wiatrem kołysane, zdawały się powtarzać szumiąc radośnie: Szwed pobit! Warszawa wzięta! Warszawa wzięta!

0: Reklama. Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Po reklamie.

0: drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd.

reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
8: Piątek po godzinie 20:00 tradycyjnie zapraszam Was na skrót najważniejszych wydarzeń mijających dni. Ania Hajduczek przed mikrofonem. Będę z Wami przez najbliższe kilkanaście minut i porozmawiamy sobie krótko o tym, co na świecie, w kraju, w Poznaniu i okolicach. Jak zawsze nie zabraknie wielu informacji, sporo faktycznie się działo w tym tygodniu. Myślę, że nie ma co tutaj przedłużać. Zaczynajmy program.
0: Suma tygodnia.
8: I informacje ze świata. Zaczynamy od hantawirusa i sytuacji, o której pewnie niektórzy już z Was słyszeli. 3 osoby zmarły w następstwie podejrzanego ogniska zakażeń właśnie tym wirusem na statku wycieczkowym płynącym po Oceanie Atlantyckim. Wśród ofiar śmiertelnych było holenderskie małżeństwo oraz obywatel Niemiec. 2 kolejne osoby mają już potwierdzone zakażenia, a u 5 kolejnych to zakażenie się podejrzewa. Na pokładzie łącznie znajduje się około 150 pasażerów z ponad 20 krajów, którzy no właśnie teraz ze względu na kwarantannę nie mogą opuścić pokładu. No i wiemy także, że do szpitala w Amsterdamie zgłosiła się kobieta także z objawami tego wirusa, nie będąca na wycieczkowcu, ale jak się okazało mająca wcześniej kontakt ze zmarłą Holenderką. Wyjaśnijmy, że hantawirus to jest bardzo groźny rodzaj wirusa, który może przenosić się na ludzi poprzez wdychanie pyłu lub drobnych cząsteczek z moczu, odchodu lub śliny zwierząt, głównie gryzoni, czyli na przykład szczurów albo myszy. Na razie jednak Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania Kontroli Chorób twierdzi, że ryzyko takiego rozpowszechnienia się tego wirusa w Europie prawdopodobnie pozostanie niskie ze względu na to, że zakażenie wymaga bliskiego i długotrwałego kontaktu z osobą zakażoną. No i jak również się okazuje, w Polsce takie pojedyncze przypadki zakażenia hantawirusem zdarzają się co jakiś czas. W zeszłym roku łącznie 19 osób na niego chorowało. Dlatego na razie eksperci apelują, by nie prowadzić medialnej burzy, by nie panikować, no bo tak jak mówię, jest to coś, co zdarza się raz na jakiś czas. Głównie w Polsce przynajmniej chorują na to osoby mieszkające na wsi, sprzątające strychy, stodoły, czyli właśnie tam, gdzie takie gniazda myszy i szczurów się pojawiają. I już krótko, ale o sytuacji w Iranie nie sposób nie wspomnieć. W nocy z czwartku na piątek siły USA zaatakowały porty w Iranie, zaś irańska armia zaatakowała amerykańskie statki w cieśninie Ormuz. Teheran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni, a prezydent USA Donald Trump twierdzi, że to zawieszenie nadal obowiązuje i było to jedynie miłosne stuknięcie, które nie miało na celu eskalacji konfliktu. Zostając jeszcze trochę w tych informacjach ze świata, trochę już przechodząc do kraju, Donald Tusk odwiedził wczoraj Rzym i również Watykan, gdzie spotkał się na audiencji u papieża Leona XIV. W rozmowach z dziennikarzami relacjonował, że sama rozmowa była bardzo poza protokołem i zaskakująco nieoficjalna, a rozmawiali oni m.in. o wojnie w Ukrainie czy o polskim zbrojeniu i przygotowaniach do tych czasów niespokojnych. Oczywiście poruszony został temat kościoła katolickiego w Polsce. Tutaj premier zapewnił, że dopóki pełni swoją funkcję, będzie szukał dialogu i dobrej rozmowy, a nie konfrontacji. Jest oczywiście temat religii w szkołach, w których mamy odrębne poglądy, ale zapewniłem, że w interesie Polski jest szukanie dobrych porozumień, powiedział dziennikarzom Tusk. No i oczywiście zaprosił papieża do Polski. Termin na razie nie jest ustalony, ale Leon XIV zareagował na zaproszenie pozytywnie. No i tutaj mówimy najpewniej najwcześniej o 2028 roku, czyli czasie już po wyborach, bo papież od początku informował, że w rok wyborczy, czyli w przyszły 2027, nie będzie chciał przyjeżdżać. No i w Polsce maj to oczywiście matury. Rozpoczęły się one egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym w poniedziałek. Dzień później była matematyka, później angielski. No i teraz już przez najbliższe dni absolwenci szkół średnich będą mierzyć się z przedmiotami na poziomie rozszerzonym. Oczywiście z egzaminami ustnymi również z polskiego i z wybranego języka obcego. Co myślę, że ciekawe, to ponad 3000 osób na ten czas przyjechało do Poznania pisać matury i były to osoby, które na co dzień chodzą do tak zwanej szkoły w chmurze, czyli do największego organizatora edukacji domowej w naszym kraju. Szkoła przeprowadzała matury w 3 miastach, właśnie między innymi w stolicy Wielkopolski. Na ten czas trzeba było u nas zbudować takie miasteczko egzaminacyjne. Stanęło ono przy stadionie Lecha na Bułgarskiej. Przez pierwsze 3 dni egzaminy pisało tam ponad 3000 osób. No i przed pierwszym egzaminem z języka polskiego nastroje maturzystów były różne.
9: Dużo czasu poświęciłam na to przygotowanie. Nawet wczoraj wieczorem robiłam z przyjaciółką takie 2-godzinne wielkie przygotowanie. Jestem przygotowana, myślę, ale nie czuję się na przygotowaną.
10: Kwestia nowego doświadczenia, ale też takiego całego podsumowania wiedzy z tego liceum. Kamufluję stres, staram się nie poddawać emocjom.
11: Najpierw się przeraziłam, dużo młodzieży, mówię, o Boże, ogrom, czy takie przedsięwzięcie, czy zdążą, czy wejdą. Myślałam, że się będę stresowała, ale się nie stresuję.
8: Na to, że uczniowie na co dzień uczyli się zdalnie, a teraz piszą ten egzamin w klasycznej formie, zwracało uwagę część rodziców, którzy przyjechali razem ze swoimi pociechami, szczególnie na to, że może to wpływać na ich większy stres. Łącznie do egzaminów maturalnych w całej Polsce przystępuje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników czy szkół branżowych. Oczywiście testy piszą też osoby, które na przykład nie zdały ich w ubiegłym roku albo chcą poprawić wynik jakiegoś konkretnego rozszerzenia, żeby na przykład dostać się na inne studia. Wszystkie egzaminy potrwają do końca miesiąca. W informacjach lokalnych na chwilę przenosimy się na południe Wielkopolski, gdzie wczoraj wiele godzin blisko 100 strażaków z różnych jednostek walczyło z pożarem magazynu energii w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim. Zgłoszenie otrzymali już rano. W kontenerze o wadze 18 ton zapalić się miały akumulatory, które łącznie miały ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorowych. Dla porównania bateria jednej hulajnogi elektrycznej zawiera około 40 takich ogniw. Strażacy rozpoczęli akcję gaśniczą od schładzania kontenera, ale ze względu na rosnącą temperaturę konieczne było ewakuowanie kilkudziesięciu osób z terenu zakładu, na którym znajduje się magazyn. Do mieszkańców powiatu wysłano także alert RCB, który apelował o niezbliżanie się do miejsca pożaru, zamknięcie okien i w miarę możliwości niewychodzenie z domu. Około godziny 14, czyli po blisko 7 godzinach schładzania i gaszenia akumulatorów, udało się opanować pożar, potem trwało już tylko jego dogaszanie. W Poznaniu natomiast po raz kolejny rozmawialiśmy o zabytkowej hali Arena, a to za sprawą społeczników ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz, którzy wpadli na pomysł, że może warto byłoby utworzyć w tym miejscu takie centrum nauki z prawdziwego zdarzenia, coś jak Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jak wyjaśniała nam Magda Krawczyk ze stowarzyszenia, miałoby to być miejsce, które między innymi będzie tłumaczyć nam przyszłość.
12: Technologia, sztuczna inteligencja, klimat, energia czy dane wpływają na nasze życie, ale często są trudne do zrozumienia.
8: Społecznicy chcą tak, żeby część zajęć i warsztatów mogła odbywać się w przestrzeni otwartej. Pomysł ten został przedstawiony radnym na Komisji Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych i ci zdecydowali, że warto powołać specjalny zespół, który zbada, czy taki obiekt jest potrzebny w stolicy Wielkopolski, ale do samego planu podeszli raczej pozytywnie. Jednak pytany o to wiceprezydent Poznania Marcin Gołek stwierdził, że w Arenie jest miejsce na poznański sport, a nie na naukę.
13: Bo uważam, że miejsce sportu poznańskiego jest właśnie w Arenie. Uważam, że Arena jest naszą ikoną również wydarzeń wielu sportowych, które poznaniacy pamiętają. My potrzebujemy dzisiaj w Poznaniu, i to jest największa potrzeba, właśnie takiej hali na, powiedzmy, umowne 3,5, ja o tym też często mówiłem, 4,5 do 4,5 tysiąca widzów. Bo kiedy rozmawiam ze środowiskami sportowymi, kiedy rozmawiam z działaczami sportowymi, to oni mówią, że nie potrzebują dzisiaj hali na kilkanaście tysięcy osób. Oni potrzebują właśnie takiej hali, żeby przyszło 3 tysiące widzów. Uważam, że nie musimy wymyślać trochę od początku.
8: Tutaj Magda Krawczyk tłumaczyła, że Arena to jedynie propozycja takiego lokalu i centrum można by zrobić gdzieś indziej, ale ten pomysł wynika po pierwsze z tego, że obiekt jest bardzo duży, a po drugie sąsiaduje z nim Park Kasprowicza, więc część zajęć, wystaw czy warsztatów mogłaby odbywać się w przestrzeni otwartej.
12: Nie opieramy się przy Arenie, ale jeżeli miasto myśli nad zagospodarowaniem tego obiektu, to wydaje mi się, że warto wziąć pod uwagę to, że on jest położony wśród gęstej zabudowy mieszkaniowej i takie rzeczy jak koncerty mogą być dużym obciążeniem, jeżeli chodzi o hałas i też najazd samochodów.
8: Stowarzyszenie Sąsiedzki Łazarz szacuje koszt budowy nowoczesnego obiektu na od 300 do 600 milionów złotych. Głośno w tym tygodniu było także wokół Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, a konkretnie wokół tamtejszego oddziału ginekologiczno-położniczego. Jak się okazało, pod koniec kwietnia dyrektor lecznicy profesor Dawid Murawa zakończył współpracę z kierownikiem oddziału doktorem Marcinem Przybylskim. Po nim zwolniło się 5 kolejnych lekarzy, więc pacjentki zaczęły pytać w mediach chociażby o bezpieczeństwo porodów i dalsze funkcjonowanie oddziału. I w tym tygodniu profesor Murawa spotkał się z dziennikarzami, by wyjaśnić swoją decyzję oraz opowiedzieć, jak on widzi teraz działalność tego oddziału. Dyrektor decyzję tłumaczył przede wszystkim koniecznością wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu ginekologii, jej unowocześnieniu przede wszystkim, zatrudnieniu innych specjalistów. Twierdził, że rozmowy z poprzednim kierownikiem na ten temat prowadziły donikąd, a wszystko odbijało się drastycznie niskim poziomem urodzeń. Zapewnił także, że praca oddziału nie jest zakłócana, bo finalizowane są współprace właśnie z nowymi specjalistami, ale obecnie także nie ma problemu kadrowego. Warto tutaj powiedzieć, że poprzedni kierownik oddziału, właśnie Marcin Przybylski, rozmawiał przed tą konferencją z dziennikarzem Gazety Wyborczej i tutaj na przykład zapewniał, że pytał profesora Murawę, czy może dalej pracować na oddziale jako szeregowy lekarz i takiej zgody nie dostał, a z kolei profesor Murawa wczoraj na konferencji zaprzeczył temu i powiedział, że może pracować przy Lutyckiej, ale będzie musiał porozmawiać o tym z nowym kierownictwem oddziału i jeśli ono uzna, że współpraca będzie dobra i rozwojowa, to dyrektor nie widział takiego problemu. Do tragicznej w skutkach interwencji doszło z kolei na poznańskich Jeżycach. W poniedziałek około godziny 22 funkcjonariusze odebrali zgłoszenie o mężczyźnie, który chodził po osiedlu z rozciętym gardłem. Pojechali na miejsce i w czasie, gdy razem z ratownikami udzielali mu pomocy, na miejsce przyszedł drugi mężczyzna, który zaczął zachowywać się agresywnie. Wówczas jeden z policjantów zdecydował o użyciu gazu pieprzowego. Niedługo później mężczyzna stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. W środę przeprowadzono sekcję zwłok, która jednoznacznie nie odpowiedziała na pytanie o przyczynę zgonu, ale biegły z zakresu medycyny sądowej podtrzymał swoje wstępne ustalenia wskazujące na samoistne zatrzymanie krążenia. Mówił o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
14: Żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania, w tym badania histopatologiczne i toksykologiczne. Oczekiwanie na taką opinię to około miesiąca.
8: Biegły nie stwierdził także jednoznacznych obrażeń wydarzeń, które świadczyłyby o udziale osób trzecich w śmierci mężczyzny. Takie sugestie od początku pojawiały się w mediach, bo niektórzy świadkowie zdarzenia twierdzą, że widzieli, jak policjanci dusili mężczyznę. W tej sprawie toczy się także odrębne postępowanie w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.
14: Nie mamy w tej chwili żadnych wykładników, przesłanek, aby twierdzić, że doszło do pogwałcenia procedur związanych z obsługą takiego zdarzenia, że te działania podjęte przez policjantów były nieprawidłowe, czy w sposób wadliwy, niezgodny z przepisami przeprowadzone.
8: Niektórzy jednak wciąż twierdzą, że to policjanci mogli być winni śmierci mężczyzny. We wtorek nawet poznańscy anarchiści zorganizowali protest pod komendą przy ulicy Kochanowskiego. Sugerowali, że funkcjonariusze to mordercy. Do tych zarzutów odniósł się już Związek Zawodowy Policjantów Województwa Wielkopolskiego, który podkreśla, że takie krzyki są niezasadne, szkalują policjantów oraz ich rodziny. No i na koniec o sprawie, która po roku powróciła, o szokujących ustaleniach w tej sprawie. W marcu ubiegłego roku w okolicach Nowego Tomyśla zmarła 13-latka. Początkowo wszyscy myśleli, że było to samobójstwo, jednak teraz wszystko wskazuje na to, że to 15-latek miał ją zabić i upozorować to targnięcie się na życie. W związku z tym, że podejrzany jest niepełnoletni, sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Ten skierował już zatrzymanego nastolatka do schroniska dla nieletnich. Ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego, policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów w tej sprawie. No i z uwagi na wiek podejrzanego grozi mu pobyt w zakładzie poprawczym.
0: Suma tygodnia.
8: I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Sporo tych informacji faktycznie było, ale myślę, że wszystkie najważniejsze rzeczy z minionego tygodnia, z kończącego się tygodnia udało nam się przedstawić. Ja Was niezmiennie zachęcam do słuchania pozostałych audycji programów, które przygotowaliśmy na ten weekend na antenie Radia Emaus oraz do usłyszenia w przyszłym tygodniu w sumie tygodnia, tradycyjnie w piątek po godzinie 20:00.
0: Suma tygodnia. Radio Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Autopromocja.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje z tego, jak powiedział metropolita poznański ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w Archidiecezji Poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą, nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Zaprasza Michał Bondyra.
1: Stres jest jak przyprawa. W odpowiednich proporcjach przyprawia smak potrawy. Zbyt mało daje mdły posiłek, zbyt dużo może cię zadławić. Te słowa Donalda Tubesinga, amerykańskiego eksperta w dziedzinie zarządzania stresem i promocji zdrowia, niech będą punktem wyjścia do naszego spotkania. Stres w czasie matur i egzaminów ośmioklasistów dotyka nie tylko naszych nastolatków, ale i nas, ojców. Jak radzić sobie ze stresem, by nie zwariować, a zmotywować i uspokoić naszego syna czy córkę? O tym dzisiaj zapraszam do kolejnego odcinka Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym, 151. już odcinku Męskim Okiem. Moim gościem jest dziś Sławomir Kuźnicki, psycholog, psychoterapeuta zajmujący się terapią dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych. Sławek prowadzi też warsztaty dla młodzieży, działa w stowarzyszeniu Eutymia. Jest od 27 lat szczęśliwym mężem, tatą dwóch dorosłych synów. Cześć Sławku!
2: Cześć, witam Cię.
1: Powiedz, dzisiaj mieliśmy porozmawiać o stresie. Co Cię stresuje?
2: Oj, bardzo wiele rzeczy. No, stres jest nieodłączną częścią naszego życia. Myślę, że dużo rzeczy związanych z życiem zawodowym, kiedy trzeba wykonać jakieś zadania i są deadline'y, a nie idzie wszystko po naszej myśli, czy połączenie obowiązków zawodowych i prywatnych, skoordynowanie kalendarza, wizyt, spotkań, kiedy to zaczyna się wszystko rozjeżdżać, no jest dla mnie dość mocnym stresem.
1: No powiedz, a wyrobiłeś sobie jako człowiek już dojrzały z jednej strony, a z drugiej strony jako też człowiek, który się tym zajmuje niejako na co dzień, jakieś takie metody kontrolowania stresu?
2: Tak, staram się. No to w miarę doświadczenia życiowego ewoluuje, bo na początku to radzenie sobie ze stresem było bardzo takie instynktowne. To, co mamy ewolucyjnie dane, czyli albo walcz, albo uciekaj, albo się zamrażaj, więc nie do końca było to, służyło mi i moim bliskim. Natomiast no przede wszystkim nazwanie tego, że się stresuje, to już jest jakby połowa sukcesu. Teraz oddech na pewno, to jest pierwsza taka rzecz, która mi przychodzi do głowy, którą stosuję, jak jest sytuacja stresowa. Też ruch. Odkryłem w ogóle fenomen spacerów kiedyś w ogóle. Jak mi żona chciała wyciągnąć na spacery, to broniłem się rękami, nogami, a teraz sam inicjuję takie wycieczki. Tak, spacer i przebywanie na łonie natury uspokaja, pozwala też trochę spojrzeć z innej perspektywy, zaczerpnąć świeżego powietrza, popodziwiać naturę. Takie trochę bycie tu i teraz.
1: Powiem tak, absolutnie się z Tobą z tymi spacerami zgadzam. Nie jestem specjalistą, ale mi też pomaga.
2: O, są opadania, że już po pół godzinie spaceru nasze myśli sobie zupełnie uspokajają i zapinamy w ogóle o naszych problemach, także spacerujmy jak najwięcej.
1: Tak, świeże powietrze, tlen, przyroda, to wszystko fajnie działa kojąco. Teraz jest czas matur, Twój syn zdaje egzamin dojrzałości. Ty się jakoś stresujesz tym, że on zdaje?
2: No właśnie chyba nie. Tak się zastanawiałem nad tym, czy mnie to stresuje. To może wynika też z tego, że myśmy nigdy, czy starszemu synowi, czy młodszemu, jakoś niespecjalnie nakręcaliśmy go, że oj, do egzaminu, musisz się szykować, co to będzie w ogóle, czy dasz sobie radę, bo myślę, że to jest niepotrzebne. No nasza panika tutaj jest jakby bardziej pomaga, to my jesteśmy dorośli, to my powinniśmy kontrolować te emocje. Natomiast tak mi się wydaje, jeżeli ktoś rzeczywiście stresowałby się taką sytuacją, co by było pomocy, no to cały czas pracowanie w tej swojej rutynie dnia codziennego, czyli przygotować rano śniadanie dla tego młodego człowieka, pomóc mu w przygotowaniu się ubrania do więzienia, do szkoły. Więc to my mamy być taką bezpieczną przystanią dla tego dziecka, a panikowanie może zostawmy sobie na później w domu z mężem, z żoną, to przeróbmy.
1: No dobrze, powiedziałeś śniadanie poranne, rutyna. Bardzo wielu rodziców, ojców dowozi swoje dzieci do szkół. Maj to nie tylko matura, ale też egzaminy ośmioklasistów. Tych ośmioklasistów częściej się dowozi do szkoły, bo maturzyści, wiadomo, to już są dorośli ludzie. Prawie dorośli, albo już dorośli. Co powiedzieć temu synowi albo córce, wiesz, jak jesteś te 5 minut w aucie przed szkołą, żeby poczuli to twoje realne wsparcie, a nie jakąś dodatkową presję?
2: Dobre pytanie. Wydaje mi się, że chyba takie rzucanie na koniec takiego sformułowania, nie wiem, skup się albo pamiętaj o wzorach, albo wypadnie jak najlepiej, chyba tutaj nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ja bym bardziej postawił tutaj na odwołanie się do swoich uczuć w komunikacie ja, czyli nie wiem, jestem na przykład z ciebie dumny, na pewno wiem, że sobie poradzisz, dasz radę, zrób tyle, ile potrafisz, a po wszystkim przyjdziesz, idziemy odpyć, no to pójdziemy na burgera. Mi się wydaje, że taki komunikat jest takim, w którym dziecko dostaje nasze wsparcie i miłość, że nie jest to zależne od tego, jak ten egzamin, jaki będzie wynik tego egzaminu. My dalej będziemy go kochali, dalej będziemy go wspierali, dalej będziemy na niego czekali.
1: Mhm. No dobrze, a jak jest coś takiego, że dziecko płacze ze zmęczenia, to powiedz co, powiedzieć mu, że doczytaj jeszcze ten ostatni rozdział i spokojnie spać, czy daj spokój, zamknij tą książkę, idź już teraz spać, bo nic z tego nie będzie.
2: Ja myślę, że patrzmy się też ze swojego trochę doświadczenia, kiedy mamy takie stresujące sytuacje i chcemy jeszcze siedzieć i uczyć się wieczorem. Wydaje mi się, że w stanie wycieńczenia mózg i tak tego nie przyswoi, więc chyba lepiej tym dzieciom powiedzieć, zamknij tą książkę i spać.
1: A ja cię o 5 obudzę.
2: A ja cię o 5 obudzę, nie. No sen jest najlepszym treningiem dla umysłu i tutaj ten odpoczynek jest ważny przed egzaminem. I tutaj czasami musimy my jako ojcowie przyjąć właśnie tę rolę bezpiecznika i przerwać tutaj taki owód, zanim dojdzie do jakiegoś spięcia, więc tutaj książkę i spać i będzie dobrze.
1: Najlepiej połóż sobie tą książkę pod głowę, to może jeszcze coś wejdzie dodatkowo.
2: Może tak być, aczkolwiek no, w stresie nigdy się dobrze nie uczymy i zmęczeniu nie przyswajamy tej wiedzy, wręcz przeciwnie, praktycznie w ogóle nie pamiętamy, co czytaliśmy.
1: No dobrze, a teraz trochę sobie tak wczujmy się w taki klimat, że są matury, są te egzaminy, one są pisane jeszcze przez kilka dni, to jakby u ciebie to nie trzeba się wczuwać, bo ty jesteś w tym klimacie, ale wraca taki delikwent, taki syn, taka córka i mówi, kurczę, po egzaminie zawaliłam to. Jak, powiedz, co zrobić, żeby dziecko się nie poddawało, bo kolejny dzień wyzwań przed nim?
2: No to jest bardzo trudne zadanie dla nas rodziców, bo też mamy swoje lęki i żeby nie przenosić te lęki na dziecko, też pewne swoje doświadczenia z dzieciństwa, które mamy, czyli jakichś nieznanych egzaminów, o których byśmy chcieli chętnie zapomnieć. Myślę, że przede wszystkim nie oceniać tego drugiego człowieka, nie mówić, a nie mówiłem, a mogłeś więcej się uczyć, a mówiłem ci, że miałeś, że trzeba szybciej się było zabrać za tą naukę, bo to dodatkowo potęguje stres. Wydaje mi się, że trochę się z tym młodym człowiekiem gdzieś spotkać się na emocjach i no okej, rozumiem, co czujesz, widzę, że jesteś może trochę załamany, ale to tylko jeden egzamin. Masz jeszcze jeden dzień, drugi, trzeci. Może coś zjedzmy, może pójdźmy na spacer, może pójdźmy na loda, bądź na jakieś pyszne ciastko. Trochę go od tego odciągnąć, no żeby ta głowa nie była zajęta tym, żeby też miał tą chwilę dla siebie, żeby się zrelaksować, no i spojrzeć na chłodno na ten problem, a myślę, że po pół godziny czy godzinie takiego wspólnego spędzenia czasu okaże się, że a może jednak tak źle nie poszło.
1: No dobrze, tutaj już trochę powiedziałeś o tym, bo chciałem cię zapytać o twoje propozycje na rozładowanie stresu, żeby się nie kumulował ten stres na kolejny dzień. Ty mówisz o tych spacerach, mówisz o tych lodach, czyli coś, jakieś wspólne spędzenie czasu, które trochę chociaż na moment oddali ten trudny czas, który jest, w którym trakcie jest nasze dziecko, ale też w którym za chwilę z wyzwaniami będzie musiało się mierzyć za chwilę, prawda?
2: Mhm.
1: Co oprócz spaceru, co oprócz lodów, co jeszcze można takiego zrobić z ojciec z synem na przykład, ojciec z córką, żeby gdzieś chociaż spróbować to wszystko rozładować?
2: No, choćby wspólne umycie auta z synem jest również fajną rzeczą, czy nie wiem, praca jakiejś na lodzie. Mamy to szczęście, że zwykle te matury i egzaminy ósmoklasistów są właśnie w tym okresie letnim, kiedy można spokojnie sobie coś na dworze porobić. Możemy, nie wiem, pójść na rower, pooglądać jakiegoś fajnego filmu w telewizji czy meczu, też jest świetnym rozwiązaniem. Czasem ciepły prysznic wieczorem, ale też bym unikał tutaj, żeby nie dać się wkręcić w jakieś tam patrzenie się w ekrany telefonów, komputera, trochę chyba odciągnąć, żeby jednak ten młody człowiek był razem z nami w tym wszystkim. Wydaje mi się, że też taki taka chęć pogadania u niektórych młodych ludzi jest potrzebna, że przez to, że zaczną coś gadać, opowiadać, rozmawiać, to w ten sposób też wyregulowują swoje emocje, więc po prostu oni nawet nie oczekują, żebyśmy w jakiś sposób tego komentowali, po prostu żebyśmy byli obecni, stali, aktywnie słuchali te słynne a, widzisz, zaciekawienie dla takiego drugiego człowieka może być dokładnie może być świetnym elementem na to, żeby się samo wyregulował, także bądźmy przy nim, z nim.
1: No dobrze, a pytałem cię o to, jak reagować na to zawaliłem ze strony dziecka, no a jak zachowywać się, kiedy my wewnętrznie obawiamy się o wynik egzaminów dziecka? Powiedz, czy gdzieś to w jakiś sposób komunikować, czy jednak zgrywać twardziela takiego pewniaka i uspokajać?
2: Wiesz co, dzieci świetnie czytają emocje rodziców. Jeżeli będziemy udawać, że nie, no jesteśmy tacy twardzi, na pewno tutaj nic, no to oni będą mieli dysonans poznawczy. Z jednej strony co innego mówimy, z drugiej strony jak inaczej się zachowujemy. Dzieci doskonale wiedzą, kiedy się denerwujemy, kiedy się czegoś boimy, kiedy się radujemy. Komunikacja niewerbalna jest przed nich sczytywana idealnie. Ja myślę, że po prostu mówić prawdę, no też się denerwuję, bo mi na tobie zależy. Zależy mi na to, żebyś dał widzieć, aby się przygotowywałeś, masz za sobą długi etap edukacji, ale wierzę w twoje umiejętności i tutaj jakby znaleźć ten złoty środek, że no nie też, że przyznajemy się tak w 100% do obaw, ale też nie zbierzamy jakiegoś twardziela. Spróbujmy tutaj tak się zachować, że no pokażemy trochę tej naszej ludzkiej twarzy. To na pewno pozwoli nam zbudować więź z naszym dzieckiem, no i nie obciążać je swoim wnękiem. Mamy być dla niego wsparciem.
1: No dobrze, to wsparcie też zapytam cię pod kątem takiej sytuacji w domu, kiedy to mama albo babcia bardzo panikują, co tam się też wydarzyło na egzaminie u ich ukochanego dziecka. Powiedz, jak mężczyzna ma być takim strażnikiem spokoju w domu wtedy?
2: No, to jest niebywale trudna rola, bo kobiety są bardzo emocjonalne i strasznie przeżywają to wszystko. Myślę, że tutaj jakby komunikacja, którą powinniśmy ze swoją małżonką wcześniej już odwinąć, czy z rodzicami, którzy mieszkają, czyli po prostu poinformować ją, że no, kochanie, wiesz, ten twój stres, to twoje panikowanie, no wcale nie pomaga temu naszemu dziecku. Może potrzebujesz, nie wiem, żebym ja się zajął sprawami rozmowy z tym dzieckiem, może potrzebujesz odpoczynku, też się samo wyregulować. No ten dialog małżeński jest niezwykle cenny i niezwykle ważny. Też żeby nie, później nie, no żeby też wspólnie nie wpaść w jakieś konflikty z tego powodu, bo to chyba byłoby najgorsze rozwiązanie.
1: No ja powiem ci, że w zeszłym roku zrobiłem to tak, że rzeczywiście żona się denerwowała, bo bardzo też zależy, tak jak mnie, na naszym maturzyście, który był w zeszłym roku. No to po prostu wsiedliśmy w samochód z synem i poszliśmy do lasu. I żona się uspokoiła, my także i ze spokojną, chłodną głową gdzieś podszedł do kolejnego dnia.
2: No bo to też powoduje, że jako rodzice pokazujemy temu dziecku, jak można się samo wyregulować i uspokoić i no skąd ma czerpać wzorce od swoich rodziców. Jeżeli one są bardzo takie pozytywne i rozwijające i twórcze, no to świetna rzecz.
1: A powiedz, bo jest też często taka sytuacja, że syn albo córka wychodzą z egzaminu, no i już siedzą w komórce, już jest Messenger, już jest Discord, już jest WhatsApp i gdzieś to wspólne analizowanie błędów. Powiedz, jak z tej takiej no, rzeczy, która może jeszcze bardziej dołować i budzić niepokój w głowie tego maturzysty czy ośmioklasisty wyrwać naszego syna czy córkę?
2: No ta sytuacja na pewno jest dodatkowo dołująca, to jest tak zwane samobiczowanie się wtedy, bo wtedy to już nam się włączają te katastroficzne wizje, jeszcze jak koledzy i koleżanki piszą, jak im świetnie poszło, no to dodatkowo dla nas jest tu jakiś stres i podwójna.
1: Przepraszam Sławku, a nie wiem, czy masz też takie doświadczenie, że zwykle ci, którzy się najbardziej biczują, dużo lepiej piszą niż ci, którzy są pewni od samego początku.
2: No może tak jest, nie przyglądałem się temu, rzeczywiście może taka jest sytuacja. To też jest jakaś forma regulacji i odstresowania się, żeby właśnie w ten sposób zareagować przez nich. Natomiast gdybym miał doradzać synowi, no zabrać telefonu mu nie mogę, no bo ma już 20 lat, więc ma swoje życie. Natomiast raczej bym sugerował, że taka analiza no to jest właśnie samobiczowanie i to jest niepotrzebne i tak naprawdę psuje sobie resztę dnia i spada ci motywacja do przygotowywania się czy do tego, żeby jutro wypaść lepiej. Na szczęście w przypadku mojego syna takiego czegoś nie miałem, nie musiałem w ten sposób interweniować, po prostu po egzaminach wziął wędki i poszedł na ryby.
1: No i proszę bardzo, też potrafił połączyć przyjemne z pożytecznym. A co tutaj chyba najważniejsze w tym, co powiedziałeś i co przewija się przez cały czas, że rozmowa i racjonalne argumenty.
2: Oczywiście, bo na stres to zawsze działa. No zobaczmy, jak my reagujemy na stres. Nam się całkowicie logiczne myślenie wyłącza, natomiast czasami robimy naprawdę rzeczy nielogiczne. Później jak się na tym zastanowimy, to wstyd nam jest za to. Więc jeżeli będziemy się odwoływać do tych logicznych, prostych rzeczy funkcjonalnych, to na pewno się przebijamy i osiągniemy sukces.
1: No dobrze, a powiedz, a co robić wtedy, kiedy syn, córka uczą się dużo? Nagle jest taki kluczowy moment i łapie paraliż. Jak z tego paraliżu ojciec czy mama mogą wydostać swoje dziecko?
2: No to jest praca, którą trzeba rozpocząć wcześniej, czyli właśnie nie nakręcać tej spirali wymagań. No, mówienie w tym momencie, że jesteś nauczona i dasz sobie radę raczej i będzie dobrze, raczej jest takim myśleniem życzeniowym, bo no nie zawsze jest dobrze i nie zawsze dajemy radę. Nawet jeżeli jesteśmy nauczeni, możemy trafić, że tak powiem, nie swoje tematy, albo ten stres odbiera nam myślenie i zamyka nas. Ja myślę, że dobrym sposobem by było tutaj takie wylądowanie tu i teraz, czyli nie wiem, a wymień 5 rzeczy, które widzisz, a wymień 5 zapachów, które czujesz. Czyli coś takiego, co oderwie tego młodego człowieka od tego ciągłego myślenia, paraliżu, żeby zwrócić, albo nie wiem, oddychanie, no nie każdy lubi oddychać, ale oddychanie i głęboki oddech jest tutaj jak najbardziej, wyciąga nas z tej paniki do rzeczywistości. Więc myślę, takie odwoływanie się do takich nieoczywistych rzeczy. Albo zauważ, jakie samochody jeżdżą, czy podoba ci się taki samochód.
1: Czyli odwrócenie uwagi, jednym słowem.
2: O, dokładnie. No takie odwrócenie uwagi też osiągnięcie tu i teraz.
1: Mhm. Wiesz, nagminne to jest, bo ja też się często na tym łapałem, chociaż teraz powiem szczerze, że udaje mi się przepracowywać te tematy i jest tych pytań coraz mniej, ale nagminne jest to, że nie tylko przy okazji egzaminów, tych takich czy dojrzałości, czy właśnie ośmioklasisty, ale zawsze jak dziecko wraca do szkoły, to pierwsze pytanie rodzica jest, jak ci poszło? To jest chyba zmora każdego rodzica, ale to jest chyba najgorsze pytanie, jakie dziecko potrafi usłyszeć po tym, jak zdawało je coś poważnego, prawda?
2: O tak, no to się nam naturalnie jakby od razu odpala. No ja tak samo, jak przychodzi, czy z egzaminu, czy żona, czy jakaś bliska osoba, to od razu, jak ci poszło, i wiem, że tak naprawdę jest to denerwujące. No trzeba się przed tym troszkę powstrzymać, no to tak jak każda umiejętność wymaga treningu i stosowania różnych technik. Ja myślę, że dobrze by było odwołać się tutaj znowu do tych uczuć i tak naprawdę spróbować powiedzieć, dobrze, że już jesteś, fajnie, że wróciłeś, może masz ochotę teraz pogadać, może chcesz coś najpierw jeść, jesteś głodny, jak się czujesz. Więc popatrzenie też na tą jego stronę emocjonalną, uczuciową. Bo tak naprawdę jak poszło jest takim pytaniem bardzo dziwnym i bardzo nie wiadomo, jak na nie odpowiedzieć.
1: Mhm. Na koniec, przed przerwą, chcę cię zapytać jeszcze o temat, który też w wielu domach jest obecny. A mianowicie wiadomo, że jak jest tydzień egzaminów, to jest tydzień wzmożonej nauki tych naszych dzieci, nastolatków. Powiedz, czy wtedy odpuszczać im obowiązki domowe, czy wręcz przeciwnie, niech trwają w tych obowiązkach, żeby poczuły rutynę.
2: Wiesz co, no naturalną rzeczą chyba jest to, żebyśmy chcieli odpuścić, no bo żeby też poczuł się bezpiecznie, komfortowo. Natomiast dla niego będzie to sytuacja chyba jakiegoś dyskomfortu, że będzie miał coś stracone. Mi się wydaje, że ta rutyna jednak porządkuje, daje poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że no, jeżeli taki młody człowiek miał w swoim obowiązku wynoszenie śmieci, to niech to robi. Myślę, że te 2 minuty czy 3 kontaktu z normalnością dla niego będzie dobrze. I że dostrzeże, że ten egzamin to jest tylko jakiś tam wycinek ze swojego życia, a nie całe życie, więc Myślę, że ja bym został przy tej rutynie.
1: Mhm. Ty mówiłeś o kontakcie z normalnością, no to ja zapraszam na kontakt z muzyką. Po utworze Matura, Czerwonych Gitar, wracamy do rozmowy ze Sławomirem Kuźnickim, psychologiem, psychoterapeutą, tatą tegorocznego maturzysty. Zostańcie z nami.

0: Witam po przerwie w Radiu Emaus, słuchacie Męskim Okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra, a my kontynuujemy naszą rozmowę ze Sławkiem Kuźnickim, psychologiem, psychoterapeutą. Sławek prowadzi warsztaty dla młodzieży, działa w stowarzyszeniu Eutymia. To jest tata, ojciec dwóch dorosłych synów, jednego maturzysty. Witamy ponownie.
1: Hej, hej, witam.
0: Powiedz, jak w kilka chwil wyciszyć coś takiego jak atak paniki u nastolatka? I to najlepiej, żeby to były takie, wiesz, proste, męskie, żołnierskie komunikaty.
1: Oj, to bardzo trudne, no tutaj nam się empatia włącza i chcielibyśmy przytulać, głaskać i jakby tego drugiego człowieka ratować. Natomiast wydaje mi się, że taka prosta rzecz, słuchaj, jestem przy tobie, jestem tu obecny, jesteś bezpieczny. To tylko jakaś emocja, która się pojawiła, ona zaraz przyjdzie, odwołać się do tego, żeby właśnie pooddychał. Nie filozofujmy, nie róbmy tutaj jakiegoś wykładu, jakiegoś kazania. Proste takie instrukcje, jesteśmy przy nim, stańmy. Czasami to wystarczy nawet, że będziemy przy nim. Mhm.
0: Nie jest chyba to częsta, na szczęście, sprawa, ale zdarzają się takie sytuacje, że opinie nauczyciele są negatywne właśnie przy okazji takich egzaminów jak matura czy ośmioklasista, czy egzamin ośmioklasisty. Dziecko w tym stresie, z takimi negatywnymi opiniami wtedy może się zetknąć, przychodzi z tym ze szkoły do domu. No właśnie, no jak być takim filtrem dla tych opinii?
1: No to niestety jest dość częsty problem i to nie tylko przed egzaminami, ale no pewnie w jakiejś tam nieświadomości padnie, ja pamiętam ze swoich czasów, właściwie to już nic nie będzie, tak? I tak dalej. Czy ty nic nie umiesz? No myślę, że tutaj ja się też z tym stykałem w edukacji swoich dzieci z różnymi tego krzywdzącymi opiniami. No, trzeba uświadomić, że to jest tylko opinia tego jednego człowieka, a nie jakaś prawda o tobie. No przecież jakoś dajesz radę, jakoś zdajesz klasę do klasy, grasz w piłkę gdzieś w reprezentacji, gdzieś na rowerze, nauczyłeś się, więc jesteś pełnowartościową osobą. A to jest tylko jakiś wycinek opinii. Może też ten człowiek, który tę opinię wyraził, ja go wcale też nie rozgrzeszam, ale może miał słabszy dzień, może coś go zdenerwował, może ktoś go źle ocenił. No nie powinno tak być, że rzeczywiście nauczyciele to studiują na dzieci, no, ale jesteśmy wszyscy ludźmi, tak się zdarza. Ale mówię, uświadamianie, że każdy ma prawo do swojej opinii i po prostu nie branie tego do siebie.
0: I ta opinia niekoniecznie musi być wiążąca, tak jak mówisz. No właśnie, jako rodzice mamy chyba taki system wbudowany, że chcemy motywować. Powiedz, kiedy odpuścić to motywowanie, żeby zapewnić oparcie bez tego nacisku takiego na naukę?
1: No i to jest właśnie problem, bo całe życie, to przypominam sobie, że cisnęliśmy właśnie te nasze dzieciaki do nauki, baliśmy się odpuszczenia, ale tak naprawdę to chyba my bardziej baliśmy się o siebie, zabezpieczaliśmy swoje potrzeby, że jeżeli powinien im się noga, no to będzie świadczyć, nie wiem, leonas, jakieś lęki z dzieciństwa. Na pewnym momencie żeśmy odpuścili sobie i stwierdziliśmy, że to wasze ceny, wasze egzaminy i wasze życie, żeby pora brać za nie odpowiedzialność. Natomiast kiedy też widzimy, że nasze dzieci są już w takiej fazie rezygnacji, no wtedy już nie ma tutaj wykrzesania motywacji do nauki, ale takie przetrwanie, które trzeba mu zapewnić, no więc no już widzimy, że to dziecko jest wyczerpane, no to przecież nie będziemy go dalej dojeżdżać, no czytaj dalej. Nie musisz już dzisiaj czytać. Po prostu pobędźmy, porozmawiajmy, zaopiekuj się sobą. Także myślę, że jak już widać u tego dziecka taką rezygnację,
0: że dochodzi do ściany.
1: Nic nie osiągniemy po prostu.
0: No dobrze, a powiedz, jak zareagować, gdy syn albo córka chce zrezygnować z nauki do kolejnego przedmiotu, bo w jego odczuciu tak słabo poszło z tego poprzedniego, że i tak jest wszystko stracone.
1: No to jest właśnie takie podejście bardzo dziecięce, czyli albo wszystko, albo nic, albo złe, albo białe, nie ma tych pośrodku.
0: Nie biorą jeńców.
1: Tak, albo walczymy, albo uciekamy.
0: Dokładnie.
1: Natomiast no takie uświadomienie, że stracone będzie to w tym momencie, kiedy jutro nie pójdziesz na ten egzamin, dopóki idziesz, dopóki walczysz, dopóki podążasz tą drogą, no to jesteś zwycięzcą tak naprawdę i masz szansę. może stworzyć jakiś plan minimum na jutro, jak powinien się tam zachować, żeby po prostu przez to jakoś przeszedł. Także no myślę, że takie uświadomienie, no, że no, to jest tylko droga i ta droga go do czegoś prowadzi i tak naprawdę to na końcu dopiero się okaże, jaki jest wynik.
0: Posiłki, najlepiej jak są wspólne w rodzinie, to chyba też się ze mną zgodzisz, ale często jest tak, że podczas tych wspólnych posiłków no nie potrafimy uciec w takim czasie jak te egzaminy od pytania o tym, od dyskutowania o tym, powiedz o czym rozmawiać na przykład, nie wiem, przy obiedzie czy przy kolacji, żeby jednak trochę od tych tematów egzaminacyjnych odejść i żeby trochę zapewnić taką higienę mózgu dziecku.
1: No rozmawiajmy o przyjemnych rzeczach, nie wiem, o wakacjach, gdzie planują pojechać po szkole, jakie planują wakacje, kto chce odwiedzić, z kim, nie wiem, o meczu, jakim był wczoraj, bo akurat, nie wiem, Liga Mistrzów grała, o jakim samochodzie sąsiada nowym, nie wiem, o kolorze elewacji, no rozmawiajmy, mówię, o takich bardzo...
0: Przyziemnych?
1: Pozytywnych, przyjemnych, tak, że też ten świat poza szkołą istnieje i tak naprawdę no ta szkoła to jest tylko jakiś wycinek w tym momencie. Ja wiem, że to urasta w tym momencie do ogromnej ważności, ale świat kręci się dalej. Są przyjemności, są obowiązki, są jakieś wyrzeczenia i na tym się skupmy. Mhm.
0: Nie ukrywam, że ja na przykład korzystam nie tylko w przypadku stresu, ale też czy jakichś tam konfliktów bardzo z humoru, nawet tego najgłupszego. Powiedz, czy to jest dobre antidotum na to, jak rzeczywiście jest temat stresu w egzaminach?
1: O, rewelacyjny humor jest...

0: za samego siebie i potrafić śmiać się z samego siebie.
1: To już jest w ogóle wyższy level.
0: Mówiłeś o tym wspólnym spacerze. Oczywiście tobie przytaknąłem, bo też praktykowałem i polecam oczywiście z całego serca. Jako taki, takie narzędzie do rozładowania stresu. Czasem ten wspólny spacer może być takim pomocnym pomostem do tego, żeby wyciągnąć lęki, o których syn czy córka nie chce mówić, nie chce ich nazywać po imieniu. Powiedz, jak to robić w praktyce?
1: Tak jak już mówiliśmy, ten ruch poprawia nasze nastroje, ale też ułatwia mówienie. Często na początku może to być jakieś takie sztuczne, bądź mam wrażenie, że powinniśmy coś powiedzieć. Tutaj wchodzi też takie coś jak zarządzanie ciszą, która też jest lecznica, dać temu młodemu człowiekowi chwilę na to, żeby w jego głowie się nam poukładało. Na pewno nie ma co na siłę patrzeć w oczy i oczekiwać, że on zacznie pierwszy mówić, tylko po prostu spacerować sobie obok siebie ramię w ramię. Jest to mniej konfrontacyjne i bardziej otwierające. Można coś takiego zrobić, zacząć taką historię ze starych lat, że wiesz, bo ja tam przed maturą coś tam, że bałem się tego i tamtego i w ogóle byłem przerażony, i myślę, że to są takie dialogi otwierające, nie pytania, tylko opowiadam o sobie, co ja przeżywałem, z czym miałem stres i gwarantuję, że chyba druga osoba tutaj się otworzy i zacznie mówić, a ja w ten sposób, a ja inaczej, i już mamy jakąś szansę prowadzenia dalej tej rozmowy.
0: No tak, bo otwiera trochę tą strefę komfortu, prawda?
1: No tak, i nie jesteśmy wtedy agresywni. Jesteśmy obecni, oczekujemy na czyjeś emocje, jesteśmy na to otwarci i też otwieramy swoje trochę miękkie podbrzusze.
0: No tak, a powiedz, ten stres egzaminacyjny, nie tylko egzaminacyjny, bo to ja mam wrażenie, że nie tylko przy okazji egzaminów to się zdarza, że przy takim dużym napięciu naszego nastolatka on potrafi wybuchnąć gniewem, skierować agresję na przykład na mnie jako ojca, prawda? Jak wtedy nie wejść w kłótnię? Bo człowiek też jest zmęczony po pracy, też ma prawo do tego, że nie zawsze potrafi kontrolować się przy zmęczeniu. Jak jednak uniknąć tych kłótni, gdy ten nastolatek jest agresywny związany i ta agresja związana jest ze zmęczeniem?
1: No to jest bardzo trudna sprawa, bo tak jak powiedziałeś, nakładają się tutaj nasze emocje, nasze przeżycia, że co, my mamy ciężką sytuację w pracy i ktoś na nas wylał swoje żale i emocje, czy gdzieś, nie wiem, w komunikacji, czy gdziekolwiek. I teraz przychodząc do domu, dostajemy tę agresję. No też słusznie to zaznaczyłeś, że nie tylko przy okazji egzaminów, tylko no, ktoś tam też mógł coś złego zrobić naszemu dziecku. No przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że to my jesteśmy tym dorosłym i to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wyciszać i regulować te emocje, a nie je potęgować, tak jak drugie dziecko, czy tak jak równowieśnik. Od tego się różnimy od rówieśników. Myślę, że takie ja cały czas będę mówił o tym odwoływaniu się do emocji, więc komunikacie ja, czyli ja widzę, że masz w sobie jakoś dużo złości, nerwów. Ja nie chcę się kłócić, może pogadam jako chłoniesz, dam ci czas, jak chcesz wychodzę z pokoju, ale jestem na dole, czy jestem w drugim pokoju, jakbyś chciał już przyjść porozmawiać na spokojnie, to jestem. To chyba jest jedyna droga do tego, żeby to nie było w sposób agresywny do rozładowania emocji.
0: I teraz trochę powiedziałeś o tym wcześniej, o tym świętowaniu. Świętować po każdym egzaminie, czy ze świętowaniem wstrzymać się do wyników całościowych?
1: Ale oczywiście, że świętować. Ja jestem za tym, żeby świętować po każdym egzaminie, bo tak naprawdę każdy egzamin to wygrana bitwa. No, choćby to, że już tam poszliśmy, czy wygramy, czy przegramy, czy będzie satysfakcjonujące, to już jest inna sprawa. Ale takie małe nagrody jak najbardziej. Jakieś wspólne lody, jakaś kolacja, jakieś wspólne oglądanie tego meczu czy filmu. Oczywiście, czy jakiś mały gifcik, prezencik. Jak najbardziej świętujmy. Uczmy się tego, że nie tylko jesteśmy razem w sytuacjach stresowych, ale też w tych radosnych. Dzielmy się tą radością. Niech to zredukuje też ten stres.
0: A świętować, kiedy coś nie poszło?
1: Według mnie tak, no bo tak naprawdę no, nie zawsze w życiu będziemy zdawać egzaminy i nie zawsze w życiu będziemy wygrywać. Czasami nas z pracy przysyłowej mogą też wyrzucić. Nie zawsze będziemy wygrywać, nie zawsze będziemy osiągać swoje założone cele. Ale tak naprawdę, no to cenię ten trud, no jednak ten młody człowiek w przypadku 8 klasisty był te 8 lat w szkole, w przypadku maturzysty 4 lub 5, no to jest duża odwaga,

0: chodzić, uczyć się, zaliczać. No i dużą odwagą jest też pójść na taki egzamin. Trzeba o tym pamiętać, że to jest naprawdę wymagająca rzecz od takiego młodego człowieka. No myślę, że też powiedzenie, że jestem z siebie dumny, że dotrwałeś do końca.
1: Mhm. No to trochę zapytam cię o te emocje związane z egzaminami, bo wciąż wokół tego gdzieś tam się, w tej orbicie się gdzieś orbitujemy. No jak są te, tak duże te emocje, że nastolatek nie potrafi zasnąć. Jakie masz takie remedium na bezsenność wywołaną tymi emocjami właśnie?
0: Sam czasami się z tym stykam i potrzebuję też się wyciszyć. No ja reguluję się osobiście przez jakąś tam muzykę relaksacyjną, ale myślę, że dla młodych ludzi może to nie być jakaś super alternatywa. Myślę, że ciepła kąpiel wieczorna, rozluźniająca, powoduje, że stajemy się bardziej senni. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem jakichkolwiek tabletek uspokajających czy różnego rodzaju syropów, bo to nie o to chodzi.
1: Przewietrzenie pokoju na przykład?
0: Tak, no te wszystkie właśnie takie rzeczy, które wpływają na to, że nam się śpi lepiej. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli, no jejku, ten młody człowiek nie zaśnie, to rano zawsze można powiedzieć, że i tak masz wystarczająco dużo adrenaliny, by jutro przetrwać, po prostu leż i odpoczywaj.
1: Zapytam cię też o dietę, nawadnianie dziecka w te takie stresujące dni. Powiedz, czy... bo często jest też tak, że jak ktoś się uczy, to ten mózg bardziej wymaga jakiejś takiej czekolady, energii, węglowodanów. Czy ty jesteś zwolennikiem tego, żeby rzeczywiście się wtedy zajadać, czy jednak masz jakiś taki pomysł na dietę, która będzie nie będzie szkodliwa do organizmu i jednocześnie pomoże osiągnąć ten sukces pod tytułem nauczyłem się i idę na egzamin?
0: No to oryginalnie nie będę, że rzeczywiście trzeba zadbać o tę dietę, bo jak wskazują wyniki badań, myślenie jest bardzo kaloryczne i mózg zużywa chyba 30% dziennego zapotrzebowania, aktywność mózgowa człowieka na kalorie, więc no zalecałbym na pewno pić dużo wody, bo to jest bardzo dobre paliwo dla neuronów. Żadne napoje gazowane słodzone, ale zwykłą, czystą wodę i ta butelka niech sobie tam zawsze gdzieś pod ręką leży. Orzechy, tak, jak najbardziej, jakąś garść orzech, jakieś lekkie posiłki. No i ta czekolada, tak, magnes, który tutaj nam pomoże, jak najbardziej. Te małe rzeczy realnie pomagają chemii mózgu.
1: Mhm. To na koniec powiedz, jakbyśmy podsumowali te wszystkie rady dla ojców na czas matur i egzaminów ośmioklasistów, to co byś tutaj wymienił, na co mamy zwrócić uwagę, żeby to był czas jak najmniej stresujący dla naszych dzieci, ale też dla nas, ojców?
0: Ja myślę, że powinniśmy oddzielić wynik od wartości. Czyli twoje dziecko to nie jest suma punktów w arkuszu egzaminacyjnym. To jest, myślę, że najpierw, jak to w samolocie się mówi, najpierw trzeba założyć maskę sobie, a później dziecko, czyli najpierw zadbać o siebie. Bo jeżeli ty jako ojciec będziesz emocjonalnym wrakiem, no to nie pomożesz nikomu, wręcz zaszkodzisz. Więcej słuchać, mniej mówić. Czasem wystarczy właśnie położyć tą rękę na ramieniu albo stać obok. No i ta stabilność, która daje bezpieczeństwo temu młodemu człowiekowi, on może nawet o tym nie będzie mówił, ale po jakimś czasie powie, słuchaj, dzięki, że byłeś, że stałeś, że mnie nie oceniałeś i byłeś dla mnie bezpieczną opoką.
1: Mówiąc krótko, nie trzeba jakichś wyświechtanych mów motywacyjnych, tylko po prostu być i powiedzieć, że jestem.
0: Unikajmy tych mów motywacyjnych, bo to do niczego nie prowadzi. Tak naprawdę to zabezpiecza tylko nas i nasze potrzeby, i nasze jakieś lęki, a młody człowiek po kilku sekundach już w ogóle nas nie słucha.
1: Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki, pozdrawiam.
1: Moim i Państwa gościem był dziś Sławomir Kuźnicki, psycholog i psychoterapeuta zajmujący się terapią dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych. Sławek prowadzi też warsztaty dla młodzieży. Działa w stowarzyszeniu Eutymia, jest 27 lat już mężem i ojcem dwóch dorosłych synów, w tym jednego maturzysty. Ja też się żegnam z tej strony. Do usłyszenia, mówi Michał Bondyra.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje z tego, jak powiedział metropolita poznański ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w archidiecezji poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą, nowennową ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Autopromocja. Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.

Jestem z Boga i zwyciężyłem szatana, ponieważ większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Biorę tarczę wiary i gaszę nią każdy ognisty pocisk złego. Chrystus zamienił moje ubóstwo na dostatek, chorobę na zdrowie, a śmierć na życie wieczne. Otrzymawszy dar sprawiedliwości, króluję w życiu przez Jezusa Chrystusa. Ufam Panu z całego serca i nie polegam na własnym rozumie. Mam pełne poznanie woli Pana we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Zostałem wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do królestwa Bożego Syna umiłowanego. Nikt nie może mnie wyrwać z ręki Ojca, ponieważ mam życie wieczne.

0: Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. To też chyba jeden z najpiękniejszych cytatów z Biblii, tego listu miłosnego Stwórcy do swojego stworzenia. A mianowicie to pierwszy list do Koryntian, 13:13. Myślę, że byłoby bardzo dobrze, żeby każdy z nas chociaż raz w życiu przeczytał ten hymn o miłości świętego Pawła, który zresztą tak pięknie wyśpiewał Czesław Niemen niejednokrotnie. Ale jest to tym razem ostatni werset tego listu do Koryntian. Największa jest miłość. Źródło jej jest w Słowie. To Słowo jest w Bogu. Posłuchaj, tułaczu, spocznij na jej progu. Ona to żar ognia, nic go nie zaleje. Twardsza jest też ponad Hadesu wierzeje. Zawsze jest cierpliwa, wielce dobrotliwa. Nie ma w niej zazdrości ani chełpliwości. Z dala jest od pychy, nie myśli nic złego, nie czyni nietaktu i nie szuka swego. Smuci ją nieprawość, z prawdy się raduje. Wszystkich umie słuchać, duszę pielęgnuje. Wsze cierpienia zniesie, nadzieją brzemienna, nawet w beznadziei ta sama, niezmienna. Potknięcia przykrywa, otuchy dodaje, gdy trzeba ratować, mienie swe rozdaje. Przewyższa poznanie i wszelkie mądrości, dodana do wiary, klej doskonałości. Słodsza ponad wino, lepiej jej kosztować, nawet w skrajnej biedzie, niż z królem ucztować. Balsamów i perfum przewyższa też wonie. Mądrość i poznanie przebywa w jej łonie. Łaskę ma za łaską w wielkiej obfitości. Nigdy nie ustaje, godłem jest radości. Wywodzi się z kraju wiecznej szczęśliwości. Miłuje, by darzyć. Spoczywa światłości.
1: Niemen. Znany czy nieznany?
2: Jestem wolnym człowiekiem. Zawsze byłem wolny. W najtrudniejszych czasach nawet. I po prostu tak zostało i się cieszę, że tak zostało.
3: Podobno smutne piosenki wypisuję. One nie są smutne, one są sarkastyczne, tylko oczywiście w poważny sposób i w sposób zafrasowany podane, ale przecież ja po to je piszę. Tak, zresztą jak dziwny jest ten świat. Niby smutny temat, ale zawarłem w niej tę wiarę w ludzi dobrej woli, więc dalej ją miewam. Może nie tak często jak kiedyś, ale dalej to istnieje.
2: Bardzo się cieszę, że nie zrobiłem żadnej kariery międzynarodowej. Bardzo dobrze, że nie. A dlaczego miałbym zrobić? Żebym mieszkał na przykład na Beverly Hills, a może jeszcze swoją dłoń miał na chodniku, czy tam gwiazdę, nie wiem.

Ты моя, я могу тату отвадить,

nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. List do Rzymian 3, rozdział, wersety 18 i 23. Przekleństwo grzechu i nadzieja w Bogu. Słuchajcie mej skargi, niebiosa i ziemio. Dzieci odchowałem, a dziś nie są ze mną. Tak je piastowałem, jednak odstąpiły, choć je miłowałem, mnie znienawidziły. Ty, Ewo, otwarłaś dla nieszczęścia drogę. Już dziś cię żałuję, matule nieboge. Ból rodzenia dziatek dam poznać ja tobie. Chociaż je wypieścisz, jednak pójdą sobie. W sercu nieraz swoim załkasz pokryjomu. Och, nie mam pociechy, bo nie ma ich w domu. I nie mam obrońcy, choć żałosna skarga, a gorycz i niemoc wciąż za serce targa. Przeklęta też ziemia z powodu waszego, osty ciernie wyda mimo potu twego. Chleb niedoli twoim, nim do ziemi wrócisz, wbrew twoim zabiegom znów się w proch obrócisz. Ale ja mam myśli o wiecznym pokoju, by wyrwać ich z śmierci i niedoli znoju. Przyszłość im zgotuję i natchnę nadzieją. Może się odnajdą, gdy chwasty zasieją. Jaki będzie koniec ziemskiego padołu? Czy wszystko nie pójdzie do jednego dołu? Jest może Zbawiciel, by z prochu wybawił, by na karku śmierci swą nogę postawił?

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje z tego, jak powiedział metropolita poznański ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, centralnego sanktuarium maryjnego w archidiecezji poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą, nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: ludzie mniej obawiają się potężnych wojsk wroga, aniżeli moce piekielne boją się imienia i ochrony Maryi.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.

0: 21. rocznica wyboru Leona XIV na następcę Piotra, podobnie jak Jan Paweł II, papież udał się w pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w Pompejach. Leon XIV wezwał do odmawiania różańca, zwłaszcza w intencji rodziny i pokoju. Z Pompejów papież udał się po południu do pobliskiego Neapolu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w pierwszą rocznicę wyboru na następcę Piotra Leon XIV odbył pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Zostałem wybrany w dzień supliki do Matki Bożej Pompejańskiej, musiałem więc tu przybyć, aby powierzyć moją posługę opiece Najświętszej Dziewicy, powiedział papież. W Pompejach wielokrotnie odwoływał się do Jana Pawła II, który również w pierwszą rocznicę pontyfikatu pielgrzymował do tego sanktuarium. Leon XIV przywołał jego słowa.
1: Dzisiaj, podobnie jak w czasach starożytnych Pompejów, konieczne jest głoszenie Chrystusa społeczeństwu, które oddala się od wartości chrześcijańskich, a nawet traci o nich pamięć.
0: Papież zachęcał do odmawiania różańca. Przypomniał, że modlitwa Zdrowaś Maryjo przenosi nas do chwil zwiastowania, kiedy odwieczne Słowo Boże staje się człowiekiem i niesie nam zbawienie.
1: Pokolenia wierzących zostały ukształtowane i były strzeżone przez tę modlitwę, prostą i ludową, a jednocześnie zdolną do mistycznych wyżyn i będącą skarbnicą najbardziej istotnej teologii chrześcijańskiej. Cóż bowiem jest bardziej istotnego niż tajemnice Chrystusa, niż Jego święte imię, wymawiane z czułością dziewiczej matki? To w tym imieniu i w żadnym innym możemy być zbawieni.
0: Papież zauważył, że różaniec przenosi nas również do wieczernika, w którym Maryja i apostołowie po wniebowstąpieniu przypominają sobie wszystkie chwile z życia Jezusa.
1: Żaden szczegół nie mógł im umknąć. Wszystko należało zapamiętać, przyswoić, naśladować. Tak rodzi się droga kontemplacyjna Kościoła, której podobnie jak rok liturgiczny, różaniec oferuje syntezę w codziennej

0: Noszą szczególną odpowiedzialność za sprawowanie rządów. Bracia i siostry, żadna ziemska potęga nie zbawi świata, ale tylko boska moc miłości, którą Pan Jezus nam objawił i darował. Wierzmy w Niego, pokładajmy w Nim nadzieję, naśladujmy Go.
1: Drugim etapem dzisiejszej wizyty duszpasterskiej Leona XIV jest pobliski Neapol. W programie przewidziano spotkania z duchowieństwem oraz przedstawicielami lokalnej społeczności.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowa zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał.
2: Czym jest ów tajemniczy świat, o którym mówi Jezus? Nie wygląda na to, aby to byli ludzie, skoro wybrał sobie uczniów ze świata, a wybranie oznacza także misję i zdatność do jej wykonania. Świat jest tym, co w innych Ewangeliach nazwane jest jeziorem, z którego wyławia się ryby. To pewien sposób bycia, system rozwiązań. Gdy Jezus powoływał świętego Piotra, powiedział: ludzi będziesz łowił, czyli wyciągał ze środowiska, w którym wprawdzie się żyje, ale nie można się rozwijać. Pomyśl, jakie skojarzenia rodzą mi się w głowie, gdy myślę o świecie.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci. Rozdział 15. Jakkolwiek Ketling bliskim był osoby księcia Bogusława, jednakże nie wszystko wiedział i nie wszystko umiał opowiedzieć Kmicicowi, co się działo w Taurogach, albowiem zaślepiało go to, że sam się w Bilewiczównie kochał. Bogusław innego także miał powiernika, a mianowicie pana Sakowicza, starostę oszmiańskiego, i ten jeden tylko wiedział, jak głęboko zabrnął książę w afekt dla swej wdzięcznej branki oraz jakich sposobów używał, aby jej serce i osobę posiąść. Miłość ta była po prostu żądzą piekącą, bo do innych uczuć serce bogusławowe nie było zdolne, ale tak gwałtowną, iż ów doświadczony w amorach kawaler głowę tracił. I nieraz wieczorami, gdy zostali ze starostą oszmiańskim sam na sam, chwytał się Bogusław za włosy, wołając: „Gorzeje, Sakowicz! Gorzeje!” Sakowicz wnet sposób znajdował. „Kto chce miód wybrać?” mówił. „Musi pszczoły odurzyć, a małoż to dużących dryjakwima, medyk waszej książęcej mości. Dziś mu słowo rzec, jutro będzie po harapie.” Lecz książę nie chciał chwytać się tego sposobu, a to z rozmaitych przyczyn. Naprzód któregoś dnia pojawił mu się we śnie stary pułkownik Bilewicz, dziadek Oleńki, i stanąwszy wedle wezgłowia, wpatrywał się w niego aż do pierwszego piania kogutów groźnymi oczyma. Bogusław ten sen zapamiętał, tak zaś był ów rycerz bez trwogi przesądny, tak się bał czarów, sennych ostrzeżeń i nadprzyrodzonych zjawisk, iż dreszcz go przejmował na myśl, w jakiej grozie i w jakiej postawie pojawiłoby się po raz wtóry owo widziadło, gdyby za radą Sakowicza poszedł. Sam starosta oszmiański, który w Boga nie bardzo wierzył, ale snów i czarów bał się także, zachwiał się nieco w radach. Drugą przyczyną powściągliwości bogusławowej było to, że wołoszka bawiła z pasierbicą w Taurogach. Nazywano wołoszką księżnę Januszową Radziwiłłową. Pani ta, pochodząc z kraju, w którym niewiasty dość wolne miewają obyczaje, nie była wprawdzie zbyt surową. Owszem, możesz nadto na uciechy dworzan i frau Cymeru wyrozumiałą. Jednakże nie mogłaby ścierpieć, aby pod jej bokiem człowiek mający być mężem jej pasierbicy spełnił występek wołający o pomstę do nieba. Lecz i później, gdy wskutek namów Sakowicza i z wolą księcia wojewody wileńskiego wołoszka wyjechała z księżniczką Januszówną do Kurlandii, Bogusław nie ośmielił się na występek. Bał się straszliwego krzyku, który by na Litwie całej powstać musiał. Bilewiczowie, ludzie możni, nie omieszkaliby go gnębić procesem, prawo zaś karało podobne uczynki utratą mienia, czci i gardła. Radziwiłłowie byli wprawdzie dość potężni i mogli deptać po prawie, lecz gdyby zwycięstwo przechyliło się w wojnie na stronę Jana Kazimierza, wówczas i tak mógł młody książę popaść w srogie terminy, w których zbrakłoby mu potęgi, przyjaciół i popleczników. A właśnie trudno już było przewidzieć, jak się wojna skończy. Gdy Kazimierzowi co dzień sił przybywało, Karolowa zaś potęga malała konieczną ludzi utratą i wyczerpywaniem się pieniędzy. Książę Bogusław, człowiek popędliwy, ale i polityk, liczył się z położeniem. Żądze trawiły go ogniem, rozum doradzał powściągliwość, strach zabobonny kiełznał porywy krwi. Jednocześnie przyszły nań choroby, jednocześnie zwaliły się sprawy wielkie a pilne, od których częstokroć los całej wojny zależał, i te wszystkie przyczyny targały duszę książęcą, aż ją znużyły śmiertelnie. Wszelako nie wiadomo, jakby się skończyła walka, gdyby i nie miłość własna Bogusławowa. Był to pan niezmiernego sobie rozumienia. Poczytywał się za niezrównanego statystę, wielkiego wodza, wielkiego rycerza i niezwyciężonego zdobywcę serc niewieścich. Miał, żeby uciekać się do siły lub odurzających napojów on, który skrzynię kowaną listów miłosnych od różnych znamienitych zagranicznych dam ze sobą woził. Miałyżby jego dostatki, jego tytuły, jego potęga królewskiej niemal równa, jego wielkie imię, uroda i dworność nie wystarczyć do pokonania jednej trusi szlacheckiej? A przy tym o ileż triumf większy, o ileż więcej rozkoszy, gdy opór dziewczyny sfolżeje i gdy sama dobrowolnie z bijącym jak uschwytanego ptaka sercem, z palącą twarzą i oczyma zaszłymi mgłą, obsunie się w te ramiona, które się ku niej wyciągają. Bogusława przechodził dreszcz na myśl o tej chwili i pragnął jej tak prawie mocno jak samej Oleńki. Spodziewał się ciągle, że taka chwila nastąpi. Zrzymał się niecierpliwie, łudził samego siebie, czasem zdawało mu się, że jest od niej bliżej, czasem, że dalej i wówczas wołał, że gorzeje. Lecz pracować nie przestawał. Otoczył naprzód dziewczynę drobiazgową troskliwością, tak aby musiała być mu wdzięczną i myśleć, że jest dobry. Rozumiał bowiem, że uczucie wdzięczności i przyjaźni jest to łagodny i ciepły promyk, który później należy tylko rozdmuchać, a wraz wielki żar się zamieni. Częste przestawanie ich ze sobą miało służyć do tego, aby to przyszło tym pewniej, dlatego też nie okazywał Bogusław żadnej natarczywości, nie chcąc zmrozić zaufania ani przestraszyć. Tymczasem każde spojrzenie, każde dotknięcie ręki, każde słowo nic nie szło na darmo. Jeno musiało być kroplą drążącą kamień. Wszystko, co czynił dla Oleńki, mogło się tłumaczyć gościnnością gospodarza, owym niewinnym pociągiem przyjaznym, jaki jedna istota dla drugiej uczuwa. Ale jednak było to czynione tak, jakby czyniła miłość. Granica była umyślnie zatarta i niewyraźna, aby przekroczenie jej stało się z czasem łatwiejszym i aby dziewczyna snadniej zabłądziła w tych manowcach, gdzie każdy kształt mógł coś, ale mógł i nic nie znaczyć. Gra ta nie godziła się wprawdzie z wrodzoną popędliwością Bogusława. Wszelako hamował się, bo sądził, że ona jedynie może doprowadzić do celu, a zarazem znajdował w niej upodobanie takie, jakie znajduje pająk napinający sieć, zdradliwy ptasznik zastawiający sidła lub strzelec tropiący cierpliwie, a wytrwale zwierza. Bawiła księcia własna przenikliwość, subtelność i bystrość, których nauczył go pobyt na dworze francuskim. Jednocześnie podejmował pannę Aleksandrę jakby księżnę udzielną, ale także znowu niełatwo było jej odgadnąć, czyli to dzieje się wyłącznie dla niej, czy też wypływa z jego przyrodzonej i nabytej dworności dla płci białej w ogóle. Wprawdzie czynił ją główną osobą wszystkich zabaw, igrzysk, kawalkat i wypraw myśliwskich, lecz wypływało to nieco z natury rzeczy. Po wyjeździe księżnej Januszowej do Kurlandii ona była istotnie najdostojniejszą wśród niewiast zgromadzonych w Taurogach. Schroniło się wprawdzie do Taurogów jako do miejsca leżącego tuż przy granicy mnóstwo szlachcianek z całej Żmudzi, aby się pod opieką książęcą od Szwedów uchronić. Ta jednak same Bilewiczównie jako córce najzacniejszego rodu prym we wszystkim przyznawały. A tymczasem, gdy cała Rzeczpospolita zalewała się krwią, uroczystością nie było końca. Rzekłbyś, dwór królewski ze wszystkimi dworzany i pannami zjechał na wieś dla wczasu i zabaw. Bogusław rządził jak samowładny monarcha w Taurogach i w całych przyległych Prusach elektorskich, w których częstym bywał gościem, więc wszystko było na jego rozkazy. Miasta dostarczały na skrypty pieniędzy, wojsk, szlachta pruska z ochotą zjeżdżała koleśno i konno na uczty, karuzele i łowy. Bogusław wskrzesił nawet na cześć swej damy zaniechane już wówczas gonitwy rycerskie w szrankach. Pewnego razu sam wziął w nich czynny udział i przybrany w srebrną zbroję, przepasany błękitną wstęgą, którą panna Aleksandra musiała go przewiązać, zwalił z konia czterech najprzedniejszych rycerzy pruskich, piątego Kettlinga, a szóstego z kolei Sakowicza, choć ten siłę miał tak olbrzymią, że karety uchwyciwszy za koło, w biegu zatrzymywał. I co za zapał powstał w tłumie widzów, gdy następnie srebrny rycerz, klęknąwszy przed swą damą, brał z jej rąk wieniec zwycięstwa. Okrzyki brzmiały na podobieństwo grzmotu dział, wiewały chustki, kłaniały chorągwie. On zaś unosił przy ubicy i patrzył w jej zapłonioną twarz swymi ślicznymi oczyma, przyciskając jednocześnie do ust jej ręce. Innym razem, gdy wśród parkanów rozwścieczony niedźwiedź zażerał się z psami i wszystkie z kolei rozciągnął, książę, przybrany tylko w lekką szatę hiszpańską, skoczył do środka z oszczepem i skuł nie tylko srogą bestię, ale i trabanta, który widząc chwilę niebezpieczeństwa, poskoczył mu na ratunek. Panna Aleksandra, wnuczka starego żołnierza, wychowana w tradycjach krwi, wojny i czci dla przewag rycerskich, nie mogła się oprzeć na widok tych czynów podziwowi, a nawet uwielbieniu. Nauczono ją bowiem z małego uważać męstwo za pierwszy niemal przymiot męża. Tymczasem książę co dzień składał dowody nadludzkiej prawie odwagi i co dzień na cześć Oleńki. Goście zebrani w pochwałach i uniesieniach dla księcia tak wielkich, że bóstwo samo poprzestać by na nich mogło, musieli mimo woli łączyć w rozmowach jej imię z imieniem Bogusława. On milczał, lecz oczyma wypowiadał jej to, czego nie śmiały wypowiedzieć usta. Czar otaczał ją dokoła. Wszystko układało się w ten sposób, żeby ich zbliżać, łączyć, a zarazem wyłączać z tłumu innych ludzi. Trudno było wspomnieć komuś o nim, by jednocześnie o niej nie wspomniał. Myślom samej Oleńki Bogusław narzucał się z siłą nieprzepartą. Każda chwila dnia była obrachowana na to, by czar potężniał. Wieczorem po igrzyskach pokoje płonęły od lamp różnokolorowych, rzucających blaski tajemnicza słodkie, jakoby z krainy snów rozkosznych na jawę przeniesione. Upajające wschodnie wonie przesycały powietrze. Ciche dźwięki niewidzialnych harf, lutni i innych instrumentów pieściły uszy, a wśród tych aromatów, świateł, dźwięków chodził on w glorii powszechnych uwielbień, niby zaczarowany królewicz z bajki, młody, piękny, rycerski, świecący jak słońce od klejnotów, a jako pasterz rozkochany. Jakaż dziewczyna mogła się oprzeć tym urokom, jakaż cnota mogła nie zemdleć wśród tych czarów, a unikać młodego księcia nie było możliwości, żyjąc z nim pod jednym dachem i korzystając z jego gościnności, którą aczkolwiek przemocą narzucił, jednakże szczerze i prawdziwie po pańsku wypełniał. Przy tym Oleńka udała się bez niechęci do taurogów, bo je wolała od ohydnych kiejdan, również jak wolała rycerskiego Bogusława, który udawał przed nią miłość do opuszczonego króla i ojczyzny, od jawnego zdrajcy Janusza. Owszem, w początkach swego pobytu w taurogach pełna była przyjaznych uczuć dla młodego księcia, a spostrzegłszy wkrótce, jak dalece i on stara się o jej przyjaźń, używała nieraz swego wpływu, aby ludziom dobrze czynić. W trzecim miesiącu jej bytności pewien oficer artylerii, przyjaciel Kettlinga, skazany został na rozstrzelanie przez księcia. Bilewiczówna, dowiedziawszy się o tym od młodego Szkota, wniosła za nim instancję. Bóstwo może rozkazywać, nie prosić, odrzekł jej Bogusław i przedarłszy wyrok śmierci, rzucił jej do nóg. Rządź, rozkazuj, taurogi spalę, jeżeli choć uśmiech za tę cenę zdołam na twej twarzy wywołać. Nie chcę innej nagrody, jeno mi bądź wesołą i zapomnij o tym, coć dawniej bolało. Ona wesołą nie mogła być, mając w sercu ból, żal i niewypowiedzianą pogardę dla człowieka, którego pierwszą miłością pokochała, a który teraz był w oczach jej większym zbrodniarzem od ojcobójcy. Ów kmicic, obiecujący za czerwone złote wydać króla jak Judasz Chrystusa, zohydzał się i szpetniał coraz bardziej w jej oczach, aż z biegiem czasu zmienił się w potwór ludzki, w zgryzotę, w wyrzut dla niej samej. Nie mogła sobie darować, iż go kochała, a zarazem nie mogła go zapomnieć, nienawidząc. Wobec tych uczuć trudno jej było nawet udawać wesołość, ale natomiast musiała być księciu wdzięczną i za to, że do zbrodni kmicicowej nie chciał przyłożyć ręki i za wszystko, co dla niej czynił. Dziwno jej to było, że młody książę, taki rycerz i tak pełen szlachetnych uczuć, nie śpieszył na ratunek ojczyźnie, choć się na praktyki januszowe nie zgadzał. Sądziła wszelako, że taki statysta wie, co robi, że tego wymaga polityka, której ona swym prostym panińskim rozumem pojąć nie może. Bogusław napomykał jej też, tłumacząc swoje częste do bliskiej pruskiej Tylży wyjazdy, że sił mu już nie staje od zbytniej pracy, że prowadzi układy między Janem Kazimierzem, Karolem Gustawem, elektorem i że spodziewa się ojczyznę z toni wydźwignąć. Nie dla nagród, nie dla urzędów to czynię, mówił do niej. Brata Janusza nawet poświęcam, który był mi ojcem, bo nie wiem, czy życie dla niego u zawziętości króla

straszliwą i ponurą ciemność, ten światło, w którym rada się kąpie każda dusza stroskana. Pan miecznik Rosiński i panna Kulwiecówna, którą także sprowadzono z Wodoktów, popychali jeszcze Oleńkę po owej pochyłości, śpiewając od rana do wieczora hymny pochwalne na cześć Bogusława. Ciążyli mu wprawdzie oboje w taurogach tak, iż o tym tylko myślał, jakby ich grzecznie precz wyprawić, ale ich sobie zjednał, a zwłaszcza pana miecznika, który z początku niechętny, nawet zagniewan, nie mógł się jednak przyjaźni i faworom Radziwiła oprzeć.